0: jaką oni mają przestrzeń do rozmowy w ogóle o seksualności, o seksie u osób heteroseksualnych i osób ze społeczności LGBT. No i okazało się, że im w cudzysłowie głębiej w las, czyli im więcej o tym seksie i im więcej o tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, no to jest jednak mniejszy komfort. Więc to była taka pierwsza forma wypadkowa i tutaj zaczęliśmy od takiego dużego wykładu, który poprowadziłem, o najważniejszych informacjach, też o tym, jakie choroby częściej występują u tej społeczności LGBT i z czego tak naprawdę one wynikają. Troszeczkę też rozmawialiśmy o języku, o tych podstawowych pojęciach, jakie używać, czego nie używać i tak dalej, bo bardzo często jest tak, że pacjent, nie mówię tylko pacjent, ale uczeń w szkole tak samo, jeżeli, znaczy osoby ze społeczności LGBT nauczone życia w tej szafie, one bardzo często są wyczulone na takie mikroekspresje i one często po dwóch, trzech zdaniach, nawet gdzieś zaczynając albo ten wątek LGBT albo gdzieś mówiąc o tym, no to widzą, z kim mają do czynienia. Czy mają z osobą homofobiczną do czynienia, czy to będzie lekarz homofobiczny, czy to będzie osoba otwarta, czy to jest osoba na przykład, która ma plakat jakiś tęczowy w swoim gabinecie i oni wiedzą, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie, tym bardziej, że dużo procent pacjentów mówi, że nie byłoby problemu, jeżeli to jest istotne klinicznie, powiedzieć o swojej orientacji, o tym, w jakim związku żyją, ale pod jednym warunkiem, jeżeli będą miały świadomość tego, że to nie wyjdzie poza gabinet. Bo taka sytuacja była w Polsce, gdzie para lesbijek chciała zaadoptować dziecko i lekarka o tym wiedziała i potrzebowała ona zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że jest zdrowa. I ta pani lekarka poszła to zgłosić, że ona jest lesbijką i że nie może dostać dziecka. No więc złamała jakby też tajemnicę lekarską, to po pierwsze, ale że zrujnowała marzenia o posiadaniu dziecka, to druga sprawa. Więc to ten etap, a drugi etap to była taka żywa książka z osobą transpłciową, gdzie studenci mogli porozmawiać o tym procesie tranzycji, o obawach, o lękach, o tym właśnie jak mają się zwracać, jak mają rozmawiać, o czym nie mogą mówić albo jakich pytań nie zadawać. I to była osoba, która była na to przygotowana, oczywiście wyraziła na to zgodę i to był taki, no można powiedzieć, trochę test dla nich, żeby oni w końcu nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie mogli poćwiczyć. A później jeszcze kolejny etap to był taki film izraelskiego reżysera i też on dotyczył osób transpłciowych w Izraelu. Też całej tej procedury medycznej, bo te kamery w tym reportażu też były podczas, przed operacjami, przygotowaniem do operacji, po operacjach, po tym też jak zmieniały się te osoby, ile radości sprawiało im pozbycie się tej dysforii płciowej, czyli tego niebycia w swoim ciele, tego dyskomfortu ogromnego, który osoby transpłciowe w tym codziennym życiu doświadczają.
1: I to były zajęcia dla studentów medycyny, przyszłych lekarzy, no ale tylko dla jakiejś grupy, bo jednak na te zajęcia przyszli ci chętni.
0: Tak.
1: Czy w ogóle przyszli lekarze? Powinni mieć takie zajęcia? Czy one powinny być może obowiązkowe? Żeby jednak no, nikt nie bał się pójść do gabinetu i móc powiedzieć o sobie wszystko.
0: Ja muszę powiedzieć, że moja praca magisterska też dotyczyła otwartości na osoby akurat homoseksualne w temacie mojej pracy. No i okazało się, że środowisko lekarskie, medyczne było najbardziej homofobiczne. Najbardziej otwarte, oczywiście artystyczne. Myślę, że to powinno być w systemie po prostu edukacji, ale ten system się bardzo wolno zmienia. My to, co możemy robić, to właśnie koła naukowe, możemy proponować jakieś seminaria i myślę, że to będzie w jakimś naszym planie, gdzie studenci sami mogą sobie wybrać jakiś przedmiot dodatkowy czy wykład dodatkowy, ale ta zmiana, no myślę, że tak systemowo będzie trudna. W Szwecji kilka lat temu każda placówka medyczna musiała otrzymać taki certyfikat z umiejętności obsługi pacjenta LGBT.
1: A ci studenci już po zakończonych tych zajęciach, po tych spotkaniach są gotowi dzisiaj, jutro, za rok, dwa stanąć twarzą w twarz z pacjentem i bez nerwów z nim rozmawiać?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to było, no, bo dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem: potrafię z tobą rozmawiać. rozmawiać i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy na specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Bo zawsze taką osobę też może poprosić inny lekarz do rozmowy, jeżeli on nie ma wiedzy, nie ma przestrzeni, może to skonsultować to. Poza tym jest cała masa literatury w najlepszych publikacjach międzynarodowych, po prostu z impact faktorami. Wysoko punktowane są te czasopisma, gdzie jeżeli ktoś dzisiaj nie ma wiedzy, to tak bardzo łatwo ją pozyskać. Jest też dużo tu ukłon w stronę organizacji pozarządowych w Polsce, bo też powstały specjalne publikacje, broszury, książki, nawet takie typowe pacjent LGBT albo pacjent transpłciowy i jakie pojęcia, gdzie on będzie szukał pomocy i jakie wsparcie może uzyskać od lekarza.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
0: Bo nawet w ostatnim roku badania szwajcarskie, największe takie populacyjne, ogólnie Szwajcarów, ale też tam była jakby wyłuskana grupa pacjentów LGBT. Okazało się, że oni częściej chodzą do lekarza. Częściej korzystają z pomocy psychologów, częściej korzystają z pomocy psychiatrów, częściej występuje u nich, może występować depresja, jakaś bezdomność, różne też z tym związane niebezpieczne inicjacje seksualne, więc zarażenia różnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Mówi się też, że niektóre nawet nowotwory mogą występować. Też inaczej kobieta, która jest lesbijką, to ona też problemy ginekologiczne i takie związane też z nieposiadaniem seksu i nawet kontaktem, mówi się, kontaktem ze spermą, to też te elementy mogą działać niekorzystnie, w takim sensie nieochronnie, na przykład na niektóre choroby, mówię tu o chorobach nowotworowych. W ogóle edukacja jest nieskierowana często do osób LGBT, bo mówimy o chorobach roznoszonych drogą płciową, ale jak ktoś uprawia seks z tą samą płcią, to myśli, że jak nie będzie dziecka, no bo biologicznie nie może być wytworzone z dwóch plemników czy z dwóch komórek jajowych, no to, że mało jakby jest skierowanych tych tematów stricte właśnie na przykład o chorobach wenerycznych przenoszonych drogą płciową. Więc no, te tematy są trudne. No i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zadeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak taka osoba trafi na oddział albo do terapii, to może się okazać, że właśnie największy problem jest tego, że ma homofobiczno-transfobiczne otoczenie. Albo właśnie jest osobą transpłciową i nie radzi sobie z dysforią ogromną. I tutaj ta wiedza, no, jest niezbędna do tego, żeby pomagać. I też były świetne badania zrobione na osobach transpłciowych, które były uzależnione od alkoholu. Żeby podjąć ten etap, cały początek tranzycji i tak dalej, to taka osoba nie powinna być od żadnej substancji uzależniona. I robiono badanie na dwóch grupach, które podeszły do terapii leczenia uzależnień. I jeden terapeuta był otwarty, akceptujący, nie używał tego dead name'u nadanego przy urodzeniu, z którym ta osoba się nie utożsamiała. I tutaj efekty pozytywne terapii sięgały 80%. Jeżeli terapeuta był całkowicie zablokowany, w ogóle nie słuchał, że to wymyśla, że to jest tak naprawdę pan czy pani pije i pani nie ma pojęcia, co pani mówi, to tak naprawdę wyleczalność była na poziomie 12%. To niech to też samo mówi za siebie, jak bardzo istotne jest posiadanie tej wiedzy.
1: Ale mówimy o lekarzach, przyszłych lekarzach. Tak naprawdę pomyślałam, że takie zajęcia z tego, w jaki sposób rozmawiać, powinni chyba mieć wszyscy studenci. No, pedagodzy, przyszli nauczyciele. To też jest bardzo ważna grupa, która również musi się nauczyć tego, jak rozmawiać z taką osobą transpłciową.
0: Ja myślę, że w ogóle musi się nauczyć rozmawiać, bo ja to widzę wśród studentów. Jeżeli nagle muszą zabrać wywiad z pacjentem, to jest ogromna blokada. Blokada w kontakcie z drugą osobą, żeby zapytać, porozmawiać, żeby to było zrobione w sposób poprawny, empatyczny. No, ja nie wiem, w jakim kierunku to zmierza, ale widzę problemy w komunikacji. Bardzo, bardzo duże interpersonalnych i taki też jakiś poziom empatii, nie wiem nawet jak go nazwać, jakimś trudnym poziomem empatii, bo jeżeli my mamy jakiś trudny temat na symulacjach i mam w grupie 5 osób i jedna gdzieś zaczyna popłakiwać, na zasadzie szklą się jej oczy. I cztery osoby, które znają się już 2 lata i nikt tego nie zauważa, no to dla mnie to jest niepokojące, bo za chwilę te osoby będą przy pacjentach, a nie są wyczuleni na emocje kolegi z grupy, z którym mają w tak małych grupach zajęcia. To jest niesamowity czas na to, żeby się móc poznać, żeby porozmawiać, a to się nie dzieje.
1: No to jeśli teraz przyszli lekarze, ci młodzi lekarze, jeśli oni będą mieli problem z rozmawianiem w ogóle, to co będzie, kiedy taki pacjent trafi do takiego młodego, albo jeszcze gorzej, do takiego lekarza, który uczył się dawno, dawno temu, kiedy pewne rzeczy były zakazane, zabronione, przemilczane i też nie będzie mógł pomóc.
0: No bardzo często będzie to pomijane, bo nie tylko lekarz, ale psycholodzy zdarzają się też tacy, którzy mówią, ktoś płaci za terapię i chce o czymś porozmawiać, a właśnie na przykład na tematy LGBT albo tożsamości swojej orientacji psychoseksualnej, a terapeuta mówi, że nie będzie o tym rozmawiać. Bo on nie ma ochoty, nie chce, albo dla niego to są wymysły. No, trafiamy na człowieka, dlatego to, co robi też znowu organizacje pozarządowe, to one sieciują i opisują listę lekarzy, którzy są otwarci i też są takie przestrzenie, jak przychodnie i też na Google można sobie takie serduszko tęczowe ustawić, że to jest przestrzeń bezpieczna dla osób LGBT. Więc jeżeli ktoś szuka specjalisty, no to bardzo często pisze do różnych organizacji, albo jeżeli to są osoba transpłciowa, to pyta innych osób transpłciowych, do jakiego psychologa, seksuologa, do jakiego endokrynologa, do jakiego psychiatry te osoby trafiały i tak naprawdę pocztą pantoflową jest to wykorzystywana ta metoda, bo trudno jest trafić po prostu w taką osobę prosto z ulicy, która będzie miała szeroką wiedzę w tym zakresie, jeżeli, no nie oszukujmy się, jeżeli nie ma tego w edukacji. Dlatego my wyszliśmy z tą propozycją dla chętnych jeszcze wtedy, żeby pokazać, jak istotny jest ten problem.
1: To kończąc, czy taki program będziecie realizować też na innych medycznych uczelniach? Będziecie go powtarzać dla kolejnych roczników, przyszłych lekarzy?
0: Dla kolejnych roczników na pewno, bo większość osób, która była w tamtym roku, to ona właśnie rozpoczęła swój staż i za chwilę będą zdawać egzamin i potem szli i będą na specjalizacji i pewnie w różnych miejscach w Polsce będą pracować, bo część z nich pewnie wróci do swoich lokalnych ojczyzn, albo tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na dane specjalizacja, albo otwarte będzie specjalizacja. Więc tak, ja jestem jak najbardziej otwarty. Mam nadzieję, że będzie też możliwość współpracy z innymi uczelniami, jeżeli tylko i wyłącznie będą na to otwarte. Ja jestem otwarty, mój mail na stronie uczelni zawsze można znaleźć. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chęć współpracy, to jesteśmy bardzo otwarci.
1: Doktor nauk o zdrowiu Kozma Kołodziej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 4 Polki umierają z powodu tej choroby. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Zapraszam. Rak szyjki macicy jest 6. co do częstotliwości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Stanowi ponad 10% nowotworów występujących u pań. Jest też nowotworem, któremu można zapobiec, a przynajmniej złagodzić przebieg tej choroby.
3: To jest takie zastanawiające, dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć. Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku.
1: Moim gościem w programie Miasto Młodości jest dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
4: Panie doktor, co to jest za wirus HPV?
3: Wirus HPV to jest wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą kontaktów seksualnych, ale nie tylko, bo możemy się tym wirusem zarazić również poprzez dłonie, poprzez namiętny pocałunek. Jest to taki patogen, których jest bardzo, bardzo wiele genotypów, ponad 200 genotypów, z czego większość infekuje skórę, natomiast około 40 genotypów infekuje błony śluzowe i to są te, którymi się zajmują ginekolodzy, które mogą być groźne dla nas, z naszego punktu widzenia.
4: No właśnie, czy ktoś, kto jest nosicielem tego wirusa, na pewno zachoruje?
3: No otóż nie, bo z tym wirusem większość z nas ma w swoim życiu do czynienia i szacuje się, że około 80% społeczeństwa ma w swoim życiu kontakt z wirusem HPV. Natomiast na szczęście większość z nas się z niego wylecza, bo około 90% ulega samowyleczeniu. Natomiast te 10%, które pozostaje, u nich dochodzi do takiej infekcji przewlekłej i do rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworów, takich HPV zależnych. Natomiast najgorsze jest to, że my nie wiemy, kto spośród tych ludzi, którzy mają kontakt z wirusem HPV, znajdzie się w tych 10%.
4: Jakie to są choroby, jeśli już ten wirus niestety będzie bardzo groźny dla organizmu?
3: Wszyscy kojarzą wirusa HPV z rakiem szyjki macicy i w sumie słusznie, no bo w zasadzie tutaj mamy taki stosunek, można powiedzieć, 1:1, bo nie ma raka szyjki macicy bez wirusa HPV. Natomiast wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to również stany przednowotworowe i nowotwory pochwy, stromu, odbytu, u obojga płci, chciałam zaznaczyć. To również są stany przednowotworowe i nowotwory głowy i szyi, czyli jamy ustnej, gardła, krtani, nasady języka, migdałków i też dotyczą obojga płci. I wirus HPV to również stany przednowotworowe i nowotwory prącią mężczyzn.
4: No właśnie, to jest wirus, który się bardzo mocno kojarzy pewnie tak szeroko, wyłącznie z kobietami.
3: No właśnie i w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu notujemy coraz więcej nowotworów głowy i szyi i odbytu u obojga płci.
4: W jaki sposób my możemy, czy w ogóle możemy jakoś sprawdzić, że jesteśmy nosicielami tego wirusa?
3: No kobiety bardzo łatwo mogą sprawdzić, bo są testy, które są wystandaryzowane. Możemy po prostu zgłosić się na wizytę ginekologiczną i poprosić, jeśli nie zostanie nam to zarekomendowane, poprosić o taki test na wirusa HPV.
4: A co ze szczepieniami? No bo wiemy, że można. Jest też program szczepienia dzieci i chłopcy i dziewczynki.
3: Tak, no szczepienia to nawet nie czy szczepić, tylko ja się podpisuję pod tym oburącz i uważam, że szczepić i w zasadzie pytanie powinno brzmieć, dlaczego tak późno. Dzieci, młodzież trzeba szczepić, żeby ich uchronić jeszcze zanim będą miały kontakt z wirusem HPV. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że szczepionka jest dla wszystkich. Nie ma limitu wiekowego, nie ma górnej granicy wieku. Jest zarejestrowana od 9 roku życia, no i nie ma górnej granicy wieku.
4: Czyli kobieta lat 45-50.
3: I kobieta i mężczyzna lat 45 i 50. Oczywiście to jest tak, że najwięcej korzyści uzyskują dzieci i młodzież. Czyli zanim jeszcze mają kontakt z wirusem HPV, oni w ogóle też mogą wytworzyć większą ilość przeciwciał dzięki tej szczepionce, więc ta skuteczność jest tym większa i zostaniemy zaszczepieni w młodszym wieku.
4: Tyle, że z tych programów jednak nie korzystają wszyscy i nie korzystają też wszyscy, którzy mogliby.
3: No właśnie to jest takie zastanawiające. Dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szczepionek się boimy. Ciągle działają prężnie ruchy antyszczepionkowe, które nam robią niestety dużo złego. Pamiętajmy, że to są takie szczepionki, które są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem profilu bezpieczeństwa i naprawdę są bezpieczne, nie ma się zupełnie czego bać. Nie szczepimy się również dlatego, że mało wiemy o tym wirusie HPV i wydaje nam się, że jest to problem, który nas na pewno nie będzie dotyczył, bo mamy stałego partnera, mamy męża. No i właściwie dlaczego mielibyśmy zachorować z powodu infekcji HPV?
4: Panie doktor, pani jest ginekologiem tylko dla dorosłych kobiet? Czy takie nastolatki również do pani się zgłaszają?
3: Zgłaszają się, oczywiście, że się zgłaszają. Ja bardzo lubię takie wizyty zapoznawcze-rozpoznawcze. Wtedy bukuję sobie taką godzinną wizytę albo i dłużej i mamy zgłaszają się z takimi nastolatkami, to tak naprawdę mama decyduje o tym, czy jest to 9-letnia dziewczynka, czy 12, czy 15. I troszkę sobie reżyserujemy z mamą tą wizytę. Na pewno nie musi być ona połączona z badaniem, ale wszystko dziewczynka może się dowiedzieć, jak przebiega wizyta, wtedy sobie siada na fotelu, mogę ją przewieźć na tym fotelu, robimy sobie USG przez brzuch, żeby ją oswoić z gabinetem, wszystko jej opowiadam, pokazuję wzierniki, pokazuję, na czym polega cytologia i kiedy należy ją wykonywać, mówię o szczepieniach, jeżeli mama sobie życzy, to rozmawiamy o antykoncepcji, jeśli sobie nie życzy, to nie rozmawiamy, na pewno poruszamy temat szczepień przeciwko HPV i tego, w jaki sposób się można uchronić przed infekcją, jak się zarazić.
4: Nie, ta dziewczyna skończyła 18 lat, to jednak wszystko zależy od tej mamy, kiedy po raz pierwszy z nią tu przyjdzie i o czym pozwoli rozmawiać.
3: Dokładnie tak. Ja tak sobie teraz ostatnio pomyślałam, ponieważ moi znajomi jechali z trzecim swoim nowonarodzonym dzieckiem na szczepienie. Tak trafiło mi do głowy, że jest to wtedy wydarzenie na skalę całej rodziny, prawda? Jak rodzi się maleńkie dziecko, to wtedy wszyscy o tym wiedzą, że jest ten dzień szczepienia i wszyscy to celebrują. Jedzie cała rodzina, mama, tata, tam dziadkowie są zaangażowani, wszyscy, no bo szczepienie. No ale później ci nasi nastolatkowie, którzy nam dopiekają nieraz, są tak pozostawieni sami sobie i tak naprawdę też musimy się zaangażować w to, żeby ich zabezpieczyć. No nie można tego zrobić wtedy, kiedy są bardzo mali, kiedy jeszcze tych szczepień bardzo pilnujemy, ale powinniśmy też jako rodzice przypilnować tego, żeby zostali zaszczepieni, żeby mieli tą ochronę, no i nie umarli z powodu nowotworów HPV zależnych, no bo są to nowotwory, które są no takie zanabyte, prawda? I mamy przeciwko temu skuteczną szczepionkę.
4: Być może niektórych zniechęca po prostu to, że trzeba za tę szczepionkę zapłacić.
3: No, trzeba i nie trzeba, bo jeżeli wybierzemy szczepionkę dwuwalentną, to do 18 roku życia jest ona bezpłatna, a później po 18 roku życia posiada refundację 50% za szczepionkę, która zabezpiecza nas szerzej, która jest 9-walentna i zabezpiecza przeciwko 9 genotypom, rzeczywiście trzeba zapłacić.
4: Kiedy przychodzą do pani pacjentki, no powiedzmy ta mama z tą nastoletnią córką, czy one wiedzą, że jest taki program, że można się zaszczepić, że w ogóle jest taka szczepionka? Wiedzą, co to jest HPV?
3: Mało wiedzą tak naprawdę i najczęściej wiedzą, że to jest szczepionka, którą należy szczepić dziewczynki i czasem dziewczynki mają zaszczepione, ale już swoich synów nie i są zdezorientowane, uzyskują sprzeczne informacje, nie wiedzą, że mogą też swoich synów zaszczepić. Na przykład miałam taką pacjentkę, która ma syna i córkę, bliźniaki i córkę zaszczepiła, syna nie i nawet nie wiedziała, że może tego syna zaszczepić. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
4: A kiedy zrobimy ten test, okaże się, że jesteśmy nosicielami tego wirusa, to co dalej?
3: Po pierwsze, nie należy popadać w panikę, dlatego że wirus HPV, no jest to taki wirus, z którego możemy się wyleczyć. W ciągu 3 lat od zakażenia może się okazać, że nasz organizm tego wirusa zwalczył. Więc nie panikujemy, to po pierwsze. Po drugie, ja udałabym się czym prędzej na szczepienie. Szczepienie pozwoli nam na wytworzenie przeciwciał, które skutecznie będą tego wirusa blokowały, więc być może nas zabezpieczą.
4: Jak już jesteśmy w gabinecie, to taka standardowa wizyta, to też różne badania, no i profilaktyka, tak? Co ile lat powinnyśmy się tak bardzo dokładnie przebadać?
3: Ja bym marzyła o tym, żeby pacjentki przychodziły raz do roku. Rekomenduję swoim pacjentkom potesting, czyli cytologię płynną razem z oznaczeniem wirusów HPV. Jeśli chodzi o cytologię konwencjonalną, taką, którą możemy wykonać nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to taka cytologia przysługuje pacjentkom od 25 roku życia do 64, co 3 lata.
4: 3 lata w przypadku tej choroby?
3: No, może być bardzo różnie, bo przebieg jest różnie dynamiczny. Bywa, że są bardzo młode dziewczyny, które dopiero co rozpoczęły współżycie i już mają stany przednowotworowe, a bywa tak, że pacjentki są w obserwacji wieloletniej i te zmiany postępują bardzo, bardzo powoli. Ale 3 lata to jest, w mojej ocenie, to jest za mało. Poza tym od 25 roku życia. A co w sytuacji, kiedy mamy młodsze pacjentki?
4: Koronawirus zatrzymał cały świat, a wirus HPV?
3: Trochę świata zatrzymał, no gorzej jest w Polsce. Programy szczepień w innych krajach europejskich funkcjonują od 2007 roku. Proszę zobaczyć, jak wiele roczników, dziewcząt, chłopców nie otrzymało w Polsce ochrony, bo w Polsce, przypomnijmy, program szczepień ochrony przeciwko HPV funkcjonuje od 1 czerwca 2023 roku. Mamy wiele lat zaniedbań, tak, jeśli chodzi o nasze dzieci, o naszą młodzież.
4: A mamy dane, jak to się w związku z tym zmieniło, jak to wpłynęło na statystyki chorób w poszczególnych krajach?
3: Oczywiście, no mamy na przykład Australii, która szczepi populacyjnie od wielu lat i jest to takie miejsce, w którym właściwie rak szyjki macicy to jest kazuistyka, już właściwie nie występuje.
4: Szczepienie populacyjne, czyli
3: takie, które obejmuje jak najwięcej osób, takie, które jest programem objęte są całe roczniki.
4: Pani doktora, wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o wyszczepienia. Skoro program ruszył 1 czerwca, ile dzieci skorzystało z tych szczepień?
3: Mamy dane na grudzień zeszłego roku, na koniec grudnia. No i to było około 20% osób uprawnionych do szczepienia, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało, dużo za mało. Życzylibyśmy sobie, żeby tych szczepień było coraz więcej i żeby wszystkie osoby uprawnione mogły z tych szczepień skorzystać.
4: Mówi się, że rak wcześnie wykryty da się wyleczyć. W tym przypadku też?
3: Można powiedzieć, że tak, natomiast trzeba chodzić na badania profilaktyczne, dlatego że myślimy, bo jednak najczęściej występuje rak szyjki macicy. No rak szyjki macicy i w ogóle te nowotwory HPV zależne, one dają bardzo późno objawy. I tak naprawdę, kiedy już są objawy, to najczęściej choroba jest bardzo zaawansowana. A wcześniej nawet nie wiemy, że czy nasz partner, czy my same mamy wirusa HPV. Bo to nie jest tak jak w przypadku infekcji, że nie wiem, coś nas będzie piekło, coś nas będzie bolało, coś nas zaswędzi, pojawią się jakieś nieprawidłowości. Najczęściej nie ma żadnych uchwytnych objawów, które sugerują problem i pacjentka żyje w przeświadczeniu, że jest zdrowa, no bo przecież robiła cytologię 4 lata temu i było wszystko dobrze, a tu się okazuje, że już jest ogromny problem i czasem, że już jest nowotwór. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Natomiast tak trudno jest nam namówić dziewczyny, kobiety, mężczyzn do tego, żeby się szczepić profilaktycznie, zanim jednak ten problem nastąpi i żeby w ogóle nie nastąpił nigdy, prawda? Ta nasza świadomość jest jednak ciągle zbyt mała. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku, w każdym. Nawet jak jesteśmy dorosłymi kobietami, mamy swoje dzieci, to szczepmy i dzieci, i siebie, żebyśmy były zdrowe.
4: Bo wirus HPV jest odpowiedzialny za wiele niebezpiecznych chorób, nowotworów, w tym raka szyjki macicy, ale też wiele nowotworów, na które chorują i kobiety, i mężczyźni. I właśnie o tym rozmawiałyśmy dziś w programie Miasto Młodości z moim gościem, a to była dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów, z czego co piąty sięga po e-papierosy jednorazowe, głównie ze względu na ich szeroką dostępność, a także atrakcyjne, słodkie smaki. Dominującym czynnikiem sięgania przez młodych po wyroby z nikotyną jest szukanie sposobu na rozładowanie stresu. To wyniki badania palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży szkolnej, przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej Wdychasz czy Oddychasz, prowadzonej w szkołach podstawowych i średnich przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, oddział Szczecin. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości oraz wzorców użytkowania produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży. To badanie zostało przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich, zatem część, nawet większa część, ankietowanej młodzieży była niepełnoletnia. Okazuje się, że 7 na 10 uczniów szkół podstawowych i średnich biorących udział w tym badaniu ma już za sobą inicjację nikotynową. 6 na 10 przyznaje się do palenia lub używania wyrobów nikotynowych codziennie albo raz na jakiś czas. Blisko połowa uczniów deklaruje, że codziennie używa papierosów. Analiza wyników tego badania wskazuje też, że pomimo zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, większość niepełnoletnich uczniów w jakiś sposób kupuje wyroby z nikotyną, albo osobiście w sklepie stacjonarnym, albo przez internet, no albo też poprosi kogoś, żeby po prostu takiego e-papierosa mu kupił. Tymczasem konsekwencje dla zdrowia palenia e-papierosów są w zasadzie podobne, jeśli nawet nie gorsze, do konsekwencji palenia tradycyjnych papierosów, bo nie dość, że te e-papierosy zawierają nikotynę, zawierają też niebezpieczne i groźne środki chemiczne.
2: W e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich likwidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych likwidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
1: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tych negatywnych skutkach e-papierosów, ale też energetyków, po które również młodzież z chęcią sięga. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest dziś dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemik i popularyzator nauki. Panie doktorze, pan bardzo często prowadzi wykłady, spotkania dla młodych osób, dla młodzieży, dla dzieci. Pan opowiada im, pewnie też rozmawia z tymi młodymi osobami, o bardzo popularnych dzisiaj energetykach, papierosach i innych używkach, pod kątem oczywiście tego, że to jest bardzo złe i to bardzo źle wpływa na nasz organizm, zwłaszcza kiedy to jest taki młodziutki organizm, kilkunastoletni.
2: Tak, no człowiekowi od zarania towarzyszyły różnego typu używki, alkohol, palenie liści tytoniu, no to kilkusetletnia tradycja. Później pojawiły się narkotyki, ostatnio dopalacze. No wiemy, że to jest bardzo poważny problem medyczny, ale i socjologiczny, społeczny. Ten fentanyl, który ostatnio jest no bardzo mocno obecny na rynku. Narkobiznes poszukuje nowych możliwości wkraczania na rynek, żeby ominąć te zakazy, które towarzyszą środkom farmakologicznym i chemicznym, których nie można stosować w innych celach niż na przykład medyczne, i należy też promować tą wiedzę wśród młodzieży, bo to się wpisuje w profilaktykę prozdrowotną, czyli unikanie też takich środków psychoaktywnych, które negatywnie wpływają na pracę naszego mózgu, bo proszę zobaczyć, że nasz mózg oprócz struktury, no to są też molekuły, które w nim funkcjonują, to są hormony, neurohormony. Nasz mózg zalewany jest chemią. Co ciekawe, nasz mózg produkuje własne opioidy, czyli substancje narkotyczne. No przecież my mamy w naszym mózgu neurony reagujące na środki psychoaktywne, nie dlatego, że ktoś założył hodowlę marihuany czy produkuje amfetaminę. My mamy receptory reagujące na środki narkotyczne, dlatego że nasz mózg sam produkuje i korzysta z endogennych, tak jak mówiłem tu, opioidy, endorfiny, ale substancji, które są po prostu neuroprzekaźnikami.
1: Co się dzieje w takim razie z organizmem, z mózgiem takiego nastolatka, który popala? Popala te elektroniczne papierosy, bo to łatwo kupić, można przez internet, można sobie korzystać z tego urządzenia, no nawet w szkole, w ubikacji. Tyle, że potem pięknie pachnie.
2: Tak, młody człowiek, czy stosuje alkohol, czy dopalacze, czy właśnie papierosy, czy papierosy, należy pamiętać, że wpływa tymi czynnikami na pracę swojego mózgu. Nie zapominajmy, że nasz mózg funkcjonuje dzięki temu złożonemu systemowi, także środków chemicznych, kilkadziesiąt różnych substancji chemicznych działa w naszym mózgu. Jeżeli my wprowadzamy do organizmu te egzogenne z zewnątrz pochodzące, to one zaburzają pracę naszych własnych neuroprzekaźników. E-papierosy jeszcze dodatkowo promowane jako niby alternatywa dla klasycznych papierosów, niby coś zdrowszego, okazuje się, że niczym zdrowszym nie są. Proszę Państwa, jeżeli w e-papierosie, w tych liquidach znajduje się nikotyna, to nikotyna jest takim samym środkiem narkotycznym, jest silnym narkotykiem, takim samym jak w normalnym tytoniu, w normalnych papierosach. My mówiąc o narkotykach i dopalaczach zapominamy, że nikotyna obecna właśnie czy w tych liquidach e-papierosów, czy w papierosach jest też środkiem psychoaktywnym, narkotycznym, silnie uzależniającym. To dlatego palaczom tak trudno pozbyć się tego nałogu, jak to Mark Twain kiedyś powiedział, rzucić palenie nic prostszego, robiłem to wielokrotnie.
1: Normalne papierosy bardzo szkodzą na płuca, te papierosy pod tym względem może trochę mniej, ale jednak tam jest dużo chemii, tam są jeszcze też te środki zapachowe, smakowe. Dzieci niestety to bardzo polubiły.
2: No tak, bo to jest kolorowe, to jest ładnie pachnące, to jest atrakcyjne. Zresztą lubimy też naśladownictwo, naśladowanie naszych idoli, naszych gwiazdorów. I właśnie, czy narkobiznes, czy ten biznes w tej sferze palenia różnych środków, no jest bardzo nowatorski, jest bardzo twórczy i globalnie działa. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, w e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich liquidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych liquidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
1: Czyli zdecydowanie nie pozwalać się.
2: Zdecydowanie. Czy e-papierosy, czy IQOS-y nie są niczym lepszym niż tradycyjne papierosy. No, tak jak już mówiłem, środki chemiczne i tu zawarte nie są niczym dobrym dla naszego organizmu.
1: No to jeszcze jedna rzecz, która dzieciakom bardzo smakuje. Na szczęście tu już pewne ograniczenia zostały wprowadzone, bo żeby kupić taki napój energetyczny, trzeba mieć skończone 18 lat. Kasy te samoobsługowe się blokują, kiedy kasjerka widzi taki towar, prosi, aby okazać jej dowód osobisty. Dobrze, że dzieci nie mogą same kupować takich napojów. One też są przecież piękne, kolorowe.
2: Tak, no to wszystko wpisuje się w profilaktykę prozdrowotną. Proszę zobaczyć, jakiś czas temu na przykład okazało się, że z solariów możemy korzystać dopiero od 18 roku życia, dlatego że rozwój nauki pokazuje nam, co jest dobre, co negatywnie działa na nasz organizm. Medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną prewencyjną, profilaktyczną, oprócz tego, że jest interwencyjną. Tutaj jest podobnie. W tych środkach zwanych energetykami, a te stały się w pewnym momencie bardzo modne, no do dzisiaj widać, że są atrakcyjne dla młodego człowieka, są na przykład bardzo wysokie stężenia kofeiny, a wiemy, że kofeina, która też jest w kawie naturalnie zawarta, czy w coli, Oczywiście działa w pewnych warunkach pozytywnie na nasz organizm, na przykład pobudzająco, energetyzująco, ale w bardzo wysokich stężeniach może działać negatywnie, może być bardzo toksyczna, niebezpieczna.
1: No i tam jeszcze dużo cukru.
2: Dużo cukru, fruktoza, glukoza, syropy fruktozowo-glukozowe. No to też dodaje nam power, energii na krótki czas, ale na dłuższą metę są to czynniki niebezpieczne. Oprócz tego mamy tam tauryny, jakieś inne historie, które mają działać proenergetycznie, ale pamiętajmy, że my pijemy nie tylko takiego energetyka, czy taki napój energetyczny. W międzyczasie napijemy się coli, napijemy się herbaty, napijemy się kawy i w rezultacie kumulujemy to wysokie stężenie kofeiny dostarczanej do organizmu.
1: Można takie napoje przedawkować?
2: Można przedawkować, dlatego no jeżeli już pić, to w tych małych, tam 0,2 powiedzmy, w takich dawkach, bo dawka powiedzmy powyżej pół litra, dawka 1 litra może być bardzo niebezpieczna. No były opisywane na świecie przypadki przedawkowania napojów energetycznych połączonych właśnie z innymi napojami wysokokofeinowymi i to kończyło się niezbyt dobrze.
1: Czyli no właśnie, teraz dzieciaki się uczą, studenci się uczą i taka zarwana noc, popijają różne kolorowe napoje. Gdybyśmy mieli opisać, co się stanie z organizmem takiego młodego człowieka? On potem wychodzi z tego swojego pokoju i co? No ręce mu się trzęsą?
2: To wszystko zależy od naszego organizmu. Proszę zobaczyć, 8 miliardów ludzi żyje w tej chwili na Ziemi. Każdy z nas jest inny. My jesteśmy jednostką wyjątkową. Nikt nie jest jednostką, która byłaby powtarzalna. My nawet mamy coś takiego jak polimorfizm genetyczny, czyli te same geny w naszych organizmach mogą występować w różnych odmianach, w różnych wersjach tych genów. I tak jest z naszym reagowaniem na wszelkie egzogenne czynniki, jakie wprowadzamy do organizmu. Ten sam środek chemiczny mnie może nie zabić, ale już mojego sąsiada tak. Albo kobietę, albo mężczyznę, dziewczynę, chłopaka. No, płeć tu też ma spore znaczenie. Różnie reagujemy na różne bodźce, różne czynniki. Oczywiście przedawkowanie jakiegokolwiek środka chemicznego wiąże się z zatruciem organizmu i tutaj niezbędna jest detoksykacja. No, wiemy, że osoby zatrute wysokimi dawkami alkoholu no, często trafiają na takie oddziały szpitalne, gdzie detoksykacja i ratowanie życia jest wręcz no, warunkiem przetrwania, przeżycia.
1: Trochę wyobraziłam sobie taki oddział dla młodzieży.
2: No tak, z dopalaczami jest gorzej, bo proszę zobaczyć, że w dopalaczach w porównaniu do klasycznych narkotyków zwykle znajduje się kilka środków chemicznych. Ich synergistyczne działanie może być nie do przewidzenia. No, jeżeli trafia taki zatruty dopalaczem człowiek, młody człowiek, nie tylko młody, na oddział szpitalny, to w zasadzie nie wiadomo, jaki środek chemiczny jest tutaj zagrożeniem życia, bo tak jak mówię, są to preparaty złożone z 5-7, więc oprócz mefedronu może być kilka innych jeszcze składników chemicznych w takim dopalaczu.
1: My to wszystko mówimy ku przestrodze.
2: Ku przestrodze dla profilaktyki prozdrowotnej.
1: Badania przeprowadzone wśród młodzieży wykazały bowiem, że po e-papierosy sięga już co czwarty nastolatek. Mówimy tutaj o dzieciach niepełnoletnich, o uczniach szkół podstawowych i średnich, którzy przyznają się, że palą raz na jakiś czas, a niektórzy palą codziennie to w domu przy rodzicach. E-papierosy zyskały popularność jako rzekomo mniej szkodliwa alternatywa dla tradycyjnych papierosów, tyle że coraz więcej badań wskazuje, że ich używanie niesie za sobą poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza wśród młodzieży. W skład e-papierosów wchodzi bowiem nie tylko nikotyna, ale też środki chemiczne, dodatki smakowo-zapachowe, a w dodatku skład i stężenie tych składników mogą się różnić między produktami, co utrudnia ocenę ich bezpieczeństwa. Wielka Brytania wprowadza zakaz sprzedaży i dostarczania jednorazowych papierosów. On wejdzie w życie 1 czerwca przyszłego roku. Brytyjski rząd tłumaczy, że zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska, ale też ochroni zdrowie dzieci i młodzieży. Ten zakaz dotyczy tylko Anglii. Rząd w Londynie zapowiedział jednak, że będzie rozmawiać z władzami pozostałych części Zjednoczonego Królestwa o koordynacji wprowadzenia zakazu, a rząd Walii już zapowiedział, że przyjmie analogiczne przepisy. Brytyjczycy zwracają uwagę nie tylko na szkodliwość dla zdrowia papierosów, ale też na ich wpływ na środowisko. Tamtejsze Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich szacuje, że w ubiegłym roku prawie 5 milionów jednorazowych e-papierosów było w każdym tygodniu wyrzucanych na ulicę lub wrzucanych do odpadów ogólnych. W 2022 roku wyrzucono w Wielkiej Brytanii e-papierosy zawierające łącznie ponad 40 ton litu, co mogłoby wystarczyć do zasilenia 5 tysięcy pojazdów elektrycznych. O negatywnym wpływie e-papierosów na zdrowie dzieci, ale też o tym, że te e-papierosy są wśród dzieci, młodzieży bardzo popularne. Rozmawialiśmy dziś z doktorem Markiem Jurgowiakiem, biologiem, biochemikiem i popularyzatorem nauki, Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Jeszcze 20 lat temu rozmowy w gabinecie psychiatry i seksuologa wyglądały tak.
3: Niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, no ale nie mam możliwości leczenia. Ale to dziecko chce być leczone? Nie.
1: Dziś to się zmieniło.
3: Młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą.
1: W programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać dziś o trudnych rozmowach w gabinecie terapeuty. Terapeuty, seksuologa i psychiatry. Moim gościem jest dr Maciej Klimarczyk.
3: Ta reakcja rodziców jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od dziecka wiedziałam, że nie jestem heteroseksualna. Myślałam, że jestem bi, ale w wieku 14 lat uświadomiłam sobie, że jednak nie. Podobają mi się dziewczyny i tylko one. Podczas pierwszego coming out miałam 15 lat, a pierwszą osobą, której powiedziałam, była znajoma. To relacja młodej dziewczyny. Ech, nie miałam jeszcze coming outu przed rodziną. Zrozumiałam, że nie jestem hetero w wieku mniej więcej 13 lat. Dokładnie sprecyzowałam swoją orientację w wieku 15. Zawsze myślałam, że do 18 się wyrobię, ale za miesiąc 18 urodziny i nie zapowiada się. Ujawnię się tylko w dwóch sytuacjach. Kiedy będę miała partnerkę, albo kiedy spytają mnie wprost. To relacja kolejnej osoby. Już w podstawówce wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. W drugiej klasie gimnazjum już wiedziałem, że na pewno jestem homo. Jak na razie o mojej orientacji wie tylko moja kochana mama, która w pełni mnie akceptuje i zawsze staje po mojej stronie. Nie zamierzam ujawniać się, przynajmniej w takim wieku. Jedno jest pewne. Decyzja o wyjściu z szafy, o tym, by powiedzieć najbliższym o swojej orientacji seksualnej, jest bardzo trudna. A kiedy to się już wydarzy? Często trzeba powiedzieć o tym komuś jeszcze. Na przykład specjaliście, seksuologowi, psychologowi. Przychodzą do pana pacjenci z różnymi problemami natury psychologiczno-seksualnej. No i na pewno zdarzają się też pacjenci, którzy chwilę wcześniej, kilka dni, kilkanaście dni wcześniej usiedli ze swoimi rodzicami, ze swoimi najbliższymi i powiedzieli: mamo, tato, jestem osobą transpłciową albo jestem osobą homoseksualną. Przychodzi do gabinetu ten młody człowiek, który właśnie się przyznał przed rodzicami, czy jednak przychodzi cała rodzina?
3: Oj, to bywa bardzo różnie. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni, no to musi przyjść z ojcem, lub z matką, lub z obojgiem, najlepiej. Jeżeli jest pełnoletni, no to on decyduje. I wtedy najczęściej przychodzi sam. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała przed chwilą, transpłciowość i homoseksualność. Ja powiem państwu, jaki jest trend. Ja już dawno nie miałem wizyty, gdzie byłby ten przypadek pierwszy, że ktoś powiedział: mamo, tato, ja jestem gejem, czy ja jestem lesbijką. A to było 20 lat temu. Już tyle pracuję. Czy 15 lat temu to się zdarzało faktycznie i rodzice przychodzili, zdarzało się, że rodzice przychodzili bez tych dzieci, bo te dzieci nie miały potrzeby leczenia, one miały, bo się nie leczymy.
1: Leczyć? No tak.
3: One miały potrzebę coming outu po prostu. I przychodzili rodzice zrozpaczeni, zaniepokojeni, z prośbą właśnie o jakąś diagnostykę, o leczenie. Przychodzili rodzice, czyli niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, nie mam możliwości leczenia, ale to dziecko chce być leczone? Nie. Więc to były takie wizyty, trudne wizyty.
1: Pan leczył rodziców.
3: Wtedy jakby psychoedukacja. Rozmawiałem z tymi rodzicami, co dla nich to znaczy, bo to też trzeba zrozumieć. Jakby ten niepokój, taki szok czasami. To były, tak jak powiedziałem, 20 lat temu. Teraz nie ma. Już się nie zdarza. Tak? Jeżeli ja rozmawiam przed z rodzicami o ich dziecku i oni mówią, pewnie jest homoseksualny albo jest gejem, trudno. To jest częstsza postawa. Natomiast transpłciowość to jest zupełnie co innego i faktycznie tutaj ta reakcja rodziców jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają i one mają prawo się pojawiać. To ja też młodym ludziom tłumaczę. Słuchaj, daj ojcu, daj mamie czas na to, żebyście wy między sobą przerobili ten temat. Rola moja obecnie z pacjentem to jest diagnostyka i wdrożenie postępowania. Tak jak powiedzieliśmy, przy homoseksualności nie ma jakiejś specjalnej diagnostyki, można porozmawiać, jeżeli ktoś ma jakieś dylematy i to jest okej. Leczenia nie ma. Natomiast przy transpłciowości tutaj rozpoczynamy cały proces diagnostyczny, a później w zależności od potrzeb pacjenta, od wyniku tej diagnozy rozpoczynamy postępowanie, na przykład leczenie hormonalne, bo tylko takie postępowanie może zmniejszyć cierpienie pacjenta. I to jest właśnie ten problem, że się ciało zmienia, człowiek się zmienia, tożsamość się zmienia, imię się zmienia, a rodzice mieli córkę dotychczas. A on mówi, że on jest chłopakiem. Mhm. I my musimy przepracować te wszystkie emocje, czasami bardzo silne. Ale proszę Państwa, to się udaje. I to jest ogromna satysfakcja, zawsze powtarzam to wszystkim. Praca z taką grupą pacjentów jest niezwykle satysfakcjonująca, bo nie ma większej satysfakcji, jak na przykład matka mi mówi po pół roku, po roku pracy, wie pan co, ja odzyskałam swoje dziecko. Piękne. Ono było na 5 terapiach, tam były próby samobójcze, ono się cięło. Były, nie mogliśmy dotrzeć, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Teraz jest radosny, wesoły, jest to mój syn. I proszę Państwa, to są nawet ja teraz, jak to mówię, to mam pewnego rodzaju taką emocję, bo to naprawdę jest, nie ma bardziej satysfakcjonującej wizyty od takiej, ale to wymaga pracy. A to jest poprzedzone stresem, łzami, tłumaczeniem, dużą dawką wiedzy z obu stron. I tak to wygląda, dlatego uważam, że to jest niezwykle ważna praca i też właśnie edukacja, to żeby społeczeństwo rozumiało problem tożsamości płciowej, czy problem orientacji seksualnej, ale to są zupełnie inne dwa problemy.
1: Ale powiedział pan, że dzwoni albo przychodzi mama i mówi, że odzyskała dziecko, a tata?
3: Z ojcami jest trochę gorzej. Tak, mężczyźni mają większy problem z takimi, nazwałbym to, kryzysami emocjonalnymi w rodzinie. Ale to też opowiem Państwu taką historię. Ja rozmawiałem niedawno z moją przyjaciółką, która jest hematolożką dziecięcą. Więc proszę sobie wyobrazić, dzieci małe z białaczkami, zgony, bardzo, bardzo trudne sytuacje. I ona mówiła dokładnie to samo. Ojcowie znikają w pewnym momencie. Matka jest przy tym dziecku, matka jest przy śmierci tego dziecka, bo czasami tak się dzieje, a ojcowie znikają. Więc mamy coś takiego ewolucyjnie chyba, mężczyźni, że mamy większy problem z silnymi emocjami, z zagospodarowaniem tego. I ja to też ojcom mówię, bo oni przychodzą czasami. Tak, o ile ta mama widzę, że jest taka współpracująca, mówi, to ojciec tak siedzi. I ja też mówię, wie pan, to jest normalne. To nie oczekujemy teraz, że pan będzie zadowolony albo jakieś takie pozytywne. Tylko chodzi o to, żeby to przepracować, żeby tego dziecka nie zostawić, żeby go nie spisać na straty, bo to niczemu nie służy. Konflikt, zdarza się to jeszcze czasami. Ale to żadna strona nie wychodzi zwycięsko z takiego konfliktu.
1: Mówimy dziecko, to dziecko czasami ma 20 parę, 30 lat, ale ma też, 15, 16. Czy zauważył pan, że dzisiaj ta młodzież trochę wcześniej mówi o sobie, o swoich potrzebach, o tym, kim i jak się czuje?
3: Tak. Zdecydowanie tak. Dlatego, że mamy dostęp do wiedzy większy, mamy internet, mamy też takie poczucie podmiotowości, wydaje mi się, że wcześniej nie rozmawiało się, albo nie mów o tym. Teraz młodzież, ona bardziej, młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą. Tak, ja, i to ja już obserwuję z perspektywy tych 20 lat pracy zawodowej.
1: Ale kiedy przychodzi taki 15-latek, no wtedy musi przyjść z rodzicami. Czy ci rodzice na przykład nie myślą, że on sobie to wymyśla, że on chce zwrócić na siebie uwagę, że on przejdzie, mu skończy 18 lat, pozna dziewczynę i zapomni, że jednak myślał wyłącznie o chłopakach?
3: No, najczęściej tak myślą. Najczęściej tak myślą i dlatego do wszystkiego potrzeba czasu. Proces diagnostyczny to jest proces, który jest oparty na czasie. Ja też nie wiem, co się dzieje z tym młodym człowiekiem. No, zbieram wywiad i jeżeli są jakieś wątpliwości, no to ja sam mówię, czekajmy, to nie jest coś, co, to nie jest sprint żaden i przecież ta osobowość się kształtuje. No jeżeli ktoś ma 15 lat, no to tożsamość płciowa, ona już jest ukształtowana, bo 15-latek wie, czy jest chłopakiem, czy jest dziewczyną. To się kształtuje znacznie wcześniej. Natomiast seksualność, no nie, no to są dopiero początki. To tutaj my nawet nie możemy, bardzo ostrożnie trzeba powiedzieć, że 15-latek jest homoseksualny. Bardzo ostrożnie. Bo w wielu przypadkach młodzi ludzie eksperymentują, oni poszukują różnych rzeczy, oni później wycofują się, żałują albo idą w jakieś... Dlatego tutaj trzeba ostrożnie i ja zawsze mówię, żeby się nie spieszyć z tą eksploracją seksualności, to raz, a dwa, żeby też mieć taki dystans do tego, a młodzież no nie ma, bo to, no, tak mamy, że jak ktoś ma 15 lat, to myśli, że to jest coś, co się z nim dzieje, jest najważniejsze na świecie. Więc tutaj też terapia polega na tym, żeby tak troszeczkę wypracować dystans. Mhm.
1: No ale skoro, no właśnie, młodzi ludzie eksperymentują, to też coraz częściej słyszymy o tych osobach niebinarnych. Prawda? Są amerykańskie badania, które mówią, że nawet 50% tamtejszych nastolatków mówi, że oni się nie czują ani jakoś tak za bardzo za kobietami, ani za mężczyznami, oni tak chyba tu i tu.
3: No 50% to jest dla mnie szokująco dużo. I wydaje mi się, że wśród tych 50% bardzo wiele osób, o ile nie większość, to są takie osoby, które właśnie poszukują. Rolą specjalistów jest postawić rzetelną diagnozę, a no tak jak powiedziałem, no czasami są różne cechy osobowości, zaburzenia osobowości, jakieś głębokie zaburzenia osobowości, albo też patologie rodzinne, nie zapominajmy o tym, gdzie młody człowiek chce zamanifestować, halo, halo, jestem tu, pociął się, no to wtedy matka zwraca na niego uwagę, mam dziecko. Bo się pociął, to wcześniej nie zwracała. Więc tego typu zachowania oczywiście są. No i naszą rolą jest wyłapanie tego, praca z rodziną. Więc tutaj wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem. To jest proces, który wymaga dużo czasu i taki ostrożny, tak bym powiedział.
1: Czyli psychiatra ma bardzo trudne zadanie w tym momencie. No bo trzeba sprawdzić, czy to nie jest jakieś faktycznie zaburzenie, choroba, czy jednak, no tak, ta osoba taka jest. I tylko trzeba jej pomóc, żeby dobrze się rzeczywiście sama ze sobą czuła.
3: Niełatwe, tak? Natomiast ja zawsze mówię, to zawsze mój nauczyciel, pan profesor Lew Starowicz mówił, że jest wywiad typowy. Jeżeli my zbieramy wywiad, to tak jak w zawale serca, to tak jak, nie wiem, w jakimś udarze mózgu, jest wywiad typowy, czyli od wielu

0: się. Noszą, ściskają piersi, takie tak zwane bindery noszą. Nie rozbierze się, nie pójdzie na plażę. Typowy wywiad, a jednocześnie w tym wywiadzie jest taki brak takiej skrajnej patologii. No bo co innego, jak matka pije, ojca nie ma, wychowywany przez jakieś babcie, czy która też gdzieś tam... No szukamy tych patologii, jeśli ich nie ma, to też jest to typowość wywiadu. Ja to zawsze rodzinom mówię. Wiecie państwo to, no bo ojciec na przykład pyta, no ale jak tak pan co, zbierze wywiad, zrobi pan co, rentgena pan zrobi, pan widzi kobieta. No nie, to tak prosto nie ma. My zbieramy wywiad dotyczący stanu psychicznego, ale też całego funkcjonowania od narodzin. Dość szczegółowe jest ten wywiad, jak on funkcjonował, jako niemowlę potem, jako dziecko, jak rodzina funkcjonuje. I no mówię temu ojcu, wie pan, no jeżeli tutaj no nie ma patologii, no ani państwo nie mówią, ani tutaj, że to jest jakieś, nie wiem, dziecko, które no wyraźnie manifestuje swoją obecność, halo, halo, zwróćcie na mnie uwagę, no to jest to też cecha typowego wywiadu. My się bardziej boimy, gdzie rzeczywiście rodziny są no, głęboko dysfunkcyjne. Wtedy trzeba głęboko też daleko idącą ostrożność zachować.
1: Wtedy terapia przychodzi nie tylko ten młody człowiek, ale cała rodzina. Chyba, że ta rodzina nie chce.
0: No rodzina najczęściej nie chce. Jak jest dysfunkcyjna, to nie chce. Też się tak zdarza, że rodzice nie są zainteresowani. I to jest wtedy największy dramat. No ale no, życie jest takie, jakie jest. No musimy radzić sobie z tym, co mamy.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był seksuolog, psychiatra dr Maciej Klimarczyk.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Rano kawa, bo trzeba się obudzić. Potem herbata do śniadania, później wjeżdża energetyk pierwszy. Potem znowu kawa, znowu energetyk, znowu herbata, inne słodkie napoje. Potem trzeba zarwać noc na sen, szkoda czasu, więc znowu kawa, energetyk. Kto tak nie robi? Wszyscy studenci, którzy przygotowują się do egzaminów, zarywają noce w trakcie sesji, a jeszcze pracują, mają inne obowiązki. Każdy ratuje się i wspomaga jak może.
2: Najczęściej pije herbatę. Kawka to jest bardziej od Wielkiego Święta. Jeżeli chodzi o energetyki, rzadko jak naprawdę mam zjazd i potrzebuję się pobudzić. Chociaż wiem, że energetyki źle na mnie później wpływają i na przykład mam drgawki, mam problem z zaśnięciem, więc naprawdę to staram się ograniczać.
3: Kawa z rana do śniadanka, obowiązkowo czarna herbata z cytrynką i łyżeczką cukru. No i woda w ciągu dnia, bardzo dużo wody.
4: Głównie kawa, jeżeli chodzi o jakieś takie energetyzujące rzeczy, czasami yerba mate.
5: Absolutnie energetyk. Dla mnie dzień na studiach bez energetyka to nie jest dzień na studiach. Nie lubię smaku kawy, nie lubię kawy, a jednak jak człowiek studiuje, pracuje, to nie za bardzo ma czas, żeby spać, a jednak na studiach trzeba być trochę przytomnym.
6: Kawa, dużo kawy. Mam tendencję do odkładania wszystkiego, co mam do zrobienia na ostatnią chwilę, także później pojawiają się zerwane noce i mało czasu i towarzyszy mi na pewno dzbanek kawy.
1: To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć. Będziemy rozmawiać o tym, co studenci piją i o tym, co pić powinni. Widzę po reakcji mojego gościa, że te wszystkie słodkie napoje wywołały największy dreszcz przerażenia. A moim gościem w programie Miasto Młodości jest Aleksandra Zawłońska, dietetyk i psychodietetyk.
7: Pani przyszła do mnie z takim ogromnym termosem, tam z 2 litry się
8: mieści. Tak, 2 litry.
7: To taka dzienna dawka.
8: To jest moja dzienna dawka i po prostu sama mam, merytorycznie często ludzie są przygotowani, tak? A praktycznie to trochę inaczej wygląda, ale jestem też tylko i wyłącznie człowiekiem. W taki sposób po prostu kontroluję swoją wypijaną ilość wody. Jeżeli wiem, że mam te 2 litry, to z tym baniakiem niestety chodzę, dźwigam go, ale przynajmniej wiem, że te 2 litry wody wypijam do wieczora.
7: Znam osoby, które mają takie aplikacje, które co godzinkę tak przypominają, wypij wodę.
8: Super.
7: To też jest dobre. Tej wody jednak potrzebujemy.
8: Tak, no najgorsze myślę to jest wtedy, kiedy pacjenci do mnie przychodzą i mówią, pani Olu, ale ja mam wodę. Ja mam wodę na stoliku nocnym, ja mam i w pracy na biurku, ja mam tu, tam. Pytanie tylko, ile tej wody jest wypijane.
7: Gazowana czy nie?

0: się gazowana?
1: To wszystko zależy od naszych możliwości zdrowotnych. Niegazowana na pewno będzie zawsze lepsza, ale jeżeli mamy ochotę na tą odrobinę gazu, a nie mamy żadnych problemów gastrycznych, jak najbardziej może być lekko gazowana. Zresztą wody wysoko zmineralizowane, czyli takie, które zawierają ponad 1500, powiedzmy, miligramów na litr minerałów, mają ten taki właśnie posmak i taki lek, jak otwieramy butelkę, tak słychać takie pst, tak? Nie każdy właśnie to lubi, ale to są wody wysoko zmineralizowane, które polecam każdemu, kto jest zdrowy, przede wszystkim ma zdrowe nerki, czyli spokojnie powyżej 1500 powinniśmy takie wody wybierać.
0: 2 litry wody. I pewnie ktoś powie, no jasne, 5 kaw wypijam w ciągu dnia, to do tego 3 herbaty, woda gdzieś tam też wpadnie, jakiś energetyk, no to ja więcej wypijam przecież niż 2 litry.
1: No jasne.
0: Liczyć tą kawę i te wszystkie inne
1: napoje. Nie, absolutnie nie. Żadnych napojów słodkich, żadnych kaw nie wliczamy do tej ilości, natomiast możemy na przykład takie neutralne herbaty typu herbata owocowa, jakiś rumianek, jakieś zioła, tak, czystek. Takie rzeczy możemy wliczać, natomiast no absolutnie kawy nie, a energetyki, matko, nie.
0: No właśnie, bo to jest też kolejny problem, który na pewno zauważają te wszystkie osoby, które zarywają noce, żeby wkuwać do egzaminów, albo łącząc pracę i naukę, wypijają hektolitry kawy, herbaty, no i chodzą z puszkami albo butelkami tego kolorowego, bardzo słodkiego picia.
1: No niestety, widok taki jest straszny. Ja niejednokrotnie, jadąc rano do pracy, widzę na przykład młodych ludzi, którzy właśnie trzymają tą puszkę energetyka.
0: O 6 rano.
1: Na przykład, tak. No zastanawiam się, czy było śniadanie. Podejrzewam, że nie, ale to też nie chcę teraz ganić tych ludzi. Może oni nie do końca mają tą świadomość. Zresztą ja mam taki pogląd, często starsi ludzie jakoś tak narzekają na tych młodych, tak, że nieodpowiedzialni, że tacy, że siacy, że nie dbają o siebie. Ja uważam, że nie ma złych ludzi. Po prostu czasami tylko świadomość ludzi jest może taka troszeczkę niższa. Albo nie mają czasu na to, żeby się zastanowić. Po prostu chcą zaliczyć tą sesję, chcą coś zrobić, obiecują sobie, że potem będzie lepiej.
0: No i ratują się.
1: No my też kawy pijemy, tak, bo może za moich czasów te energetyki nie były tak popularne, kiedy ja na przykład studiowałam, ale no też się ratowałam kawą, zieloną herbatą, robiliśmy co możemy. No dzisiaj może moja świadomość właśnie jest większa i no na pewno ja bym nie sięgnęła.
0: Co jest najgroźniejszego, najbardziej niebezpiecznego w tych energetykach?
1: Ja myślę, że cały zestaw tego, co zawierają energetyki. I tu też jakby, mam nadzieję, że ten, kto słucha, to się wsłucha w te słowa, bo często słyszymy o zawałach serca, udarach mózgu, o chorobie wieńcowej. To takie już jest takie popularne, tak otwieramy gazetę, a Jezu, bo jak będziesz tak, to będziesz miał chorobę wieńcową, tak się osłuchujemy z tym. I to już nie wydaje nam się wcale groźne. Natomiast chciałam powiedzieć, że energetyki niestety prowadzą, zbyt duże spożywanie właśnie tych napojów, prowadzi właśnie do tego typu schorzeń. I wszystko jest pięknie, ładnie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam nic nie dolega. Może powiem tak, sama jestem po udarze, mając 38 lat miałam udar, do dzisiaj nie wiem tak naprawdę skąd to się wzięło. Leżąc na neurologii spotkałam się z ludźmi, którzy byli przed 20 i po 20. Kiedyś udary to była taka, no trudno też nazwać to domeną, tak, ale raczej dotykała osób starszych. Naprawdę nie ma co się dziwić, bo jeżeli żyjemy w takim pędzie, w takim nacisku, to trzeba się liczyć z tym, że to może nas spotkać, że to nie jest tak, że to nas jakoś ominie. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, że taki energetyk zawiera bardzo dużo kofeiny i cukru. To są 2 rzeczy, które są bardzo dla nas niebezpieczne. To jest celowe działanie, celowo ktoś wymyślił, żeby tak ten produkt był skonstruowany, żeby właśnie on nas stawiał na nogi. Natomiast on nas postawi na nogi wtedy, kiedy wypijemy 1 w miesiącu, 1 w tygodniu, ale ja myślę, że my tu mówimy o zupełnie innych ilościach. To jest zatrważające, ponieważ znam osoby, które potrafią spożyć 5, 6, 8 energetyków. I to często na przykład jest tak, że w jednej części dnia, czyli powiedzmy w nocy. Musimy sobie zdawać sprawę, że dorosły człowiek może spożyć do 400 mg kofeiny na dobę. Taki energetyk potrafi mieć od 100 nawet do 300, bo wiemy, że mamy light energetyki, takie, siakie i tam już jest bomba po prostu.
0: Czyli jedna puszka, jedna butelka.
1: Tak, tak.
0: To może być cała dawka kofeiny.
1: Tak. I teraz jeszcze tak. 2,5 mg kofeiny jest na kilogram masy ciała. Inaczej na tą kofeinę, na tą dawkę tych energetyków będzie reagowała osoba, która waży, no nie wiem, dziewczyna, studentka 50-kilogramowa, a inaczej będzie na nią reagował na przykład 100-kilogramowy facet, też młody, tak? Mhm. Więc to wszystko zależy naprawdę od właśnie tych naszych i możliwości, i tego po prostu, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Ja przede wszystkim wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że może nie straszyć, ale powiedzieć, żeby naprawdę się zastanowić, czasami przeliczyć, ile ja faktycznie tych energetyków spożywam, ile w ciągu doby, przeliczyć to sobie i zobaczyć, co ja robię mojemu mózgowi. Czy ja mu pomagam? Absolutnie nie. Ja robię straszny bałagan.
0: Pani Olu, gdybyśmy chcieli tak bardzo surowo przestrzegać tych wszystkich wytycznych żywieniowych i tego, że kobieta ma zjadać w ciągu dnia 2000 kalorii.
1: No powiedzmy tak.
0: Mężczyzna 2,5 powiedzmy.
1: Tak, do 3.
0: I to musi być i białko, i węglowodany, i tłuszcze. I tego musi być odpowiednio na procenty podzielona porcja. Da się tak funkcjonować przez całe życie?
1: To nie musi być przez całe życie. Da się tak funkcjonować i jestem tego żywym przykładem. I chociażby dlatego, że no po 1 stycznia u mnie w pracy no większość dziewczyn...
0: Wszyscy poszli na dietę.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. No i teraz no ja jako tutaj tak specjalista miałam im troszeczkę doradzić i mówię tak, weźcie sobie, załóżcie darmową aplikację i wystarczy tydzień policzyć sobie, zobaczyć ile tego jest i naprawdę dziewczyny zaczęły po tygodniu otwierać oczy, bo to było, że jem jak wróbelek, nie mam czasu jeść, no to nie wiadomo z czego i tak dalej. Potem zmęczone, potem niedospane albo z kolei w drugą stronę nie mogą zasnąć. Myślę, że taka samoświadomość, zresztą pracując ze studentami zawsze od tego zaczynam. Jeżeli nie sprowadzimy pacjenta do samoświadomości, czyli on musi wiedzieć, zdawać sobie sprawę, tak? To marne szanse, że mu przepowiemy do rozsądku, bo zawsze będziemy taką tą mamą gderającą, która ciągle mówi, a za dużo, a za mało, a zrób tak, a zrób siak. Musimy mieć samoświadomość.
0: No tak, tylko że my też bardzo lubimy pewne rzeczy przeszacowywać, a pewnych rzeczy nie doszacowywać. Czyli zawsze uważamy, że ruszamy się dużo, dużo więcej niż finalnie się okazuje, że się ruszamy i zjadamy więcej niż myślimy, że zjadamy.
1: Bardzo często tak jest, bardzo często tak jest. Dlatego te aplikacje są bardzo fajne, chociaż na tydzień, dwa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a potem już sami zapamiętujemy. Wiemy już, że ten na przykład serek tak chętnie spożywany, nie wiem, u mnie w pracy i przeze mnie również. Ja już teraz wiem, ile on ma kalorii, ile on ma białka. Przypominam, żeby dobrze funkcjonować. Na temat tego białka teraz też się taka roztoczyła, taka wielka fala takiego, o Jezu, wszyscy białko, białko, białko. Tak jak pani powiedziała, że białko możemy też sobie zapodać w postaci proszku. Natomiast wystarczy naprawdę sobie pomyśleć, ile waży. 1 gram to jest minimum na kilogram masy ciała. Jeżeli waży 60 kilogramów, 60 gramów białka, to 60 gramów białka to jest jeden serek,
0: twarożek.
1: Inny taki twarożek, tak? Jeden jakiś serek homogenizowany i na przykład 2 jajeczka. I mamy swoją dzienną dawkę. I wiemy, że nasze mięśnie będą funkcjonowały, głowa będzie funkcjonowała.
0: Nie trzeba mięsa.
1: Nie trzeba wcale mięsa. Naprawdę, nie wymaga to jakiejś wielkiej takiej przewracania, wywracania naszego życia do góry nogami. To jest tylko takie logiczne pomyślenie, że muszę te swoje mięśnie odżywić, żeby na tą uczelnię dojść, muszę tą głowę odżywić, żeby ona pracowała i potem, żeby ten wieczór był przyjemny, to też muszę o to zadbać.
0: Ale jak chcę się trzymać tych przepisowych kalorii i nie dopuścić do tego, żeby za pół roku spodnie trzeba było wymieniać, no to trzeba pilnować tych kalorii i nie oszukiwać i wtedy spisywać sobie w tym notesiku każde ciasteczko, które zjadłam wchodząc na moment do pokoju albo do kuchni.
1: Tak, moje koleżanki w pracy właśnie są zdziwione, że na przykład jeden cukierek potrafi mieć 100 kilokalorii, więc jeżeli powiedzmy osoba mało ruszająca się i jej zapotrzebowanie jest na granicy 1800, no to jeden taki cukierek to będzie 1900, dwa cukierki będzie 2000, a jeżeli jeszcze weźmie 2 łyżki czegoś tam, tak, no to to już się nabija i to takie właśnie są ukryte kalorie, jak to się mówi.
0: I tego nie doszacowujemy.
1: Tak.
0: Jak robimy
1: tak.
0: Ten bilansik.
1: Tak.
0: Natomiast zawsze mówimy, że ruszamy się więcej niż faktycznie
1: tak,
0: się
1: tak,
0: ruszamy.
1: Bo dużo chodzę, tak, bo nie wiem, mam dużo spraw na głowie, wiele rzeczy muszę załatwić. Mamy krokomierze i
0: właśnie,
1: w telefonach.
0: To da się pilnować,
1: no,
0: prawda?
1: Oczywiście,
0: można
1: że tak.
0: Opaskę na rękę założyć, tak. Ona te kroczki policzy.
1: Tak.
0: I to da się pilnować, ale z tym jedzeniem to już trzeba na własnej uczciwości polegać.
1: Ja wiem, że często jest tak, że mija 1 tydzień, obiecujemy sobie, że od przyszłego. Miałam też pacjentów, którzy mówili po sesji, okazywało się, że po tej sesji było jeszcze więcej na wadze. Więc to jest takie błędne koło i nie ma sensu w ogóle, bo to jest na tej samej zasadzie, ktoś się odchudza i mówi od poniedziałku, od nowego roku, tak? No to nie tędy droga, absolutnie nie. Jeżeli my chcemy dbać o tą naszą maszynę, to musimy naprawdę bardzo ją głaskać, pastować, szlifować, pieścić wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ona nam pięknie służyła. Mhm.
0: Ale powiedziała Pani o tym odchudzaniu, no to jeszcze może dwa słowa o tym zdrowym odchudzaniu. Szukać tych diet w internecie, głodówkowych, takich dających bardzo szybkie efekty, krótkotrwałe?
1: No nie, wiadomo, że nie, bo to nic dobrego nie będzie. Na pewno wyjdzie nam to na złe, na pewno będzie efekt jojo. Wiemy już z różnych publikacji, tak, że generalnie po 3 tygodniach stosowania diety zaczyna nam się nudzić, to jest takie, nie widzimy efektów, idziemy i na siłownię, i dbamy o to białko i ta waga staje w miejscu. Nie wiemy, że te nasze mięśnie są wzmacniane, one są budowane, ale za to jest tkanka tłuszczowa spalana. Więc to nie jest tak, że po 3 tygodniach nie widzimy jakiegoś wielkiego efektu i od razu to zarzucamy.
0: No ale dobrze jest widzieć te efekty, to jak no, to zrobić, super. Żeby było zdrowo, żeby było widać efekty, żeby się nie znudziło?
1: Przede wszystkim poukładać sobie w głowie, bo bez tego się nie da. Jeżeli będziemy ciągle mieć w głowie tylko to, że chcę być szczuplejsza, bo będę bardziej akceptowalna, czy akceptowalny, bo to rozwiąże wszystkie moje problemy, no to nic bardziej mylnego. Ta samoświadomość, spojrzenie, rozliczenie się ze sobą, zrobienie tak zwanego rachunku sumienia, takiego nie okłamującego siebie, ani mnie, bo to jest bez sensu. Ja wiem, jak działa kompulsywne jedzenie, sama na sobie to przerabiałam, ja to wszystko wiem, dlatego też nigdy nie jest tak, że na przykład pacjentom mówię, że zakładamy teraz co tydzień po kilogramie. Nie. Ważne, żeby był jakiś progres, żebyśmy my czuli to, że coś zrobiliśmy dla siebie, że to nie był stracony tydzień, nawet jeżeli na tej wadze nie zobaczymy jakiegoś takiego znacznego postępu.
0: Ale pewnie zobaczymy go w lustrze i poczujemy go trochę w swoim samopoczuciu, prawda? Bo kiedy przestaniemy się tak bardzo opychać i zarzucać ten brzuszek tym śmieciowym jedzeniem, a zaczniemy jeść zdrowo, to nasz organizm nam się bardzo szybko odwdzięczy.
1: Często słyszę, że a to mam więcej energii właśnie, że się lepiej czuję, a wiesz, a wchodzę w te spodnie, w które nie wchodziłam, to daje takich skrzydeł i wtedy nam się zaczyna dalej chcieć. Najlepiej po ciuchach to po prostu zobaczyć. Jeżeli czujemy, że te spodnie były kiedyś nam bardziej opięte, a teraz są luźniejsze, no to jest znak, że to jest progres. No.
0: I od razu ten uśmiech pojawia się na twarzy, prawda?
1: Tak.
0: Jeść, pić z głową, a później uśmiech od ucha do ucha, kiedy poczujemy i zobaczymy efekty. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć!
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Już nie rośnie, ale jego organizm pracuje na maksymalnych obrotach. Uczy się, pracuje, potem przychodzi sesja, więc jeszcze zarywa noce. Nie ma czasu, nie ma też bardzo zasobnego portfela. Mowa o studencie i o tym, jak student i co je.
1: Przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo, czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację, często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy.
0: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o jedzeniu studentów.
3: Raczej wszystko przygotowuję sama, nawet dzisiaj będą na obiad pity, więc zaraz jadę wstawić ciasto.
4: Jeżeli mam dzień wolniejszy od studiów, to staram się robić jedzonko w domu. Jeżeli mam dzień zawalony studiami, to coś raczej szybkiego na mieście, ale staram się jak najbardziej robić wszystko w domu, jeżeli mam taką możliwość.
5: Zależy od czasu. Wydaje mi się, że jednak staram się przygotowywać sobie posiłki samemu. Są to często szybkie posiłki, bo są to głównie makarony, bo ja lubię najbardziej, przez to wyglądam jak wyglądam. Bardzo lubię makarony, kuchnię włoską, jest szybka, prosta i smaczna.
6: Brak czasu i to jest kwestia nie tylko studiów, tylko tego, że po prostu obowiązków pojawia się coraz więcej. Mamy właśnie rzeczy do zrobienia na zajęcia, jest praca, są jeszcze rzeczy, które byśmy chcieli robić poza studiami. Także to wracamy do punktu wyjścia, czy mamy po prostu dość czasu, żeby przygotować sobie treściwy posiłek, czy faktycznie trzeba się łapać fast foodów i takich rzeczy z mikrofalówki.
3: Przede wszystkim praca. Praca nie daje mi możliwości przygotowywania posiłków oraz jedzenia ich o tej samej porze, o której zwykle. No i przede wszystkim koszta, bo żeby jeść zdrowo, musimy wydać o wiele więcej niż żeby jeść po prostu cokolwiek.
5: Zdrowa dieta dla studenta to jest dosyć duże wyzwanie, wydaje mi się. Właśnie z powodu tego, że większość woli zatrzymać się przy jakimś przydrożnym McDonaldzie, szybko coś skonsumować, bo po prostu jest mało czasu, prawda?
7: Przede wszystkim czas i właściwie brak czasu jest moim największym ograniczeniem. Myślę, że gdybym miała czas, to bym żywiła się zdrowo i przygotowywała sobie posiłki. Plus no ja mam dosyć duży problem z jedzeniem tego samego, więc ja bardzo często muszę zmieniać to, co jem. Plus nie lubię czegoś, co jest przygotowane wcześniej. Ja wolę coś, co jest zrobione na świeżo, więc też jest to dla mnie dosyć problematyczne.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. To jest program Miasto Młodości. A moim gościem jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Słuchała pani tych głosów młodych osób, studentów, tego, co oni jedzą na śniadanie, co oni jedzą w ciągu dnia, co oni jedzą po nocach. Są osoby, które próbują zdrowo się odżywiać, ale jednak większość bazuje na tych gotowcach.
1: No i tu moje serce się bardzo ucieszyło, kiedy właśnie słyszałam właśnie, że jak mam wolny czas, to ugotuję, to przygotuję. Czasami są to półprodukty, no ale generalnie super, że w ogóle chce się gotować. Natomiast im potem dalej w las, tym no troszeczkę było gorzej.
0: Z drugiej strony wiemy, że no nie ma czasu, a już w ogóle nie ma czasu na gotowanie. A jeszcze jak jest uczelnia, praca, nauka, trzeba to wszystko pogodzić, no to najłatwiej wpaść gdzieś do jakiegoś marketu, wziąć z półki jakąś mrożonkę, wrzucić do mikrofali, no i podjeść.
1: No tak, nie bez kozery powstały wszystkie te sklepy, sklepiki, tak, teraz już w ogóle właściwie sklepy, w których tylko się kupowało artykuły, no nie chcę ich nazwać pierwszej potrzeby, ale pierwszej potrzeby dla osób, które ją miały na przykład wieczorami. Chodzi mi o to, że w tych małych sklepikach teraz dostanie się i hot doga, i właściwie jakieś frytki i praktycznie bardzo dużo takich dań gotowych, no tak zwanych fast foodów. To jest takie troszeczkę przerażające, bo właściwie idąc ulicą, to co 10 metrów mamy właśnie taki punkt, gdzie możemy się posilić.
0: Tymczasem studenci to przecież jeszcze bardzo młode osoby, które powinny dbać o zdrową dietę, zwłaszcza, że tej szare komórki muszą przecież bardzo intensywnie pracować, zwłaszcza gdzieś w okolicach sesji, kiedy trzeba pochłonąć całą masę wiedzy. Tabuła z parówką albo jakaś mrożona pizza, to nie wystarczy, to nie jest najlepsze dla, już nie powiem, że diety i ewentualnych boczków, ale no dla mózgu przecież, no te szare komórki trzeba trochę zdrowiej odżywić.
1: No jasne, przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. To jest, jak nieraz tłumaczę młodym ludziom, starszym ludziom, bardzo często to przyrównuję. Wyobraźmy sobie, tak każdy z nas chciałby jeździć super samochodem. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację. Często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy. Więc może czasami trzeba by było taką refleksję powziąć i zastanowić się, czy może to paliwo, które wrzucę w tą swoją najkochańszą maszynę, która ma mi służyć do końca życia, bo inaczej to się przecież nie da, może by jednak zadbać bardziej o to, żeby mięśnie pracowały, mózg pracował, żebyśmy myśleli, wypoczywali, żebyśmy byli, może tak powiem, żebyśmy byli odżywieni, a nie żywieni. To jest bardzo, bardzo ważne, rozróżnić te dwie rzeczy.
0: No to jest świetne porównanie z tym luksusowym samochodem. Pewnie no teraz właśnie otworzyliśmy oczy niektórym osobom. To co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu takiej młodej osoby, która się śpieszy, która na pewno nie ma dużo czasu na to, żeby posiedzieć w kuchni ani rano, ani w ciągu dnia. No i pewnie to też słyszałyśmy, nie mają też bardzo zasobnych portfeli, więc to też nie może być jakieś bardzo drogie jedzenie.
1: Ja tutaj może tak nie do końca się zgodzę z tym, że zdrowa dieta to jest droga dieta, tak? Bo tak się przyjęło, że tak właśnie się to jakoś porównuje. To nie do końca tak jest. Nie chcę tutaj mówić i nie chcę też nazywać jakimiś farmazonami, ale chodzi o to, że gdybym teraz powiedziała, że mamy spożywać pieczywo pełnoziarniste, że mamy jeść warzywa, no to sorry, ble, tak, nie? To może sobie po prostu Zawołańska pogadać. Natomiast życie jest, jakie jest. Ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałam, też byłam młoda, też byłam w pośpiechu. Mam dwoje dorosłych synów, którzy też wiem, jak funkcjonowali, ale jednak bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby przyjąć te trzy podstawowe elementy w swojej diecie. I teraz od nas to zależy, jak my to znajdziemy, czyli białko, węglowodany i witaminy. Pamiętaj też oczywiście o błonniku. I teraz znowu ja to powiedziałam, białko, węglowodany. Ja myślę, że większość młodych ludzi wie...
0: Że białko się kupuje w sklepie z odżywkami dla tych, co na siłowni.
1: Tak. No na przykład też, ale...
0: Ale w spożywczym też można, prawda?
1: No też można. Ale dobrze, to powiem może inaczej. Porównam to znowu do tej naszej maszyny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą maszynę najcenniejszą i budzimy się rano, zakładając, że no przynajmniej 6 godzin spaliśmy. Budzimy się rano i nasz organizm jest w miarę wypoczęty. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go odżywić tak solidnie. Solidne śniadanie zjeść. Solidne śniadanie to dla mnie jest jajecznica, którą naprawdę można zrobić na szybko. I nikt mi nie powie, bo jako psychodietetyk pracuję z ludźmi też w tym nurcie, że kiedy słyszę, ale ja naprawdę nie mam czasu, to udowadniam, że zrobienie jajecznicy to jest naprawdę 2 minuty. 2 minuty to wystarczy, kiedy idziemy wziąć poranną toaletę i te jajka mogą się ugotować, one mogą się usmażyć. Naprawdę to nie jest wielka filozofia. Czyli jemy solidne śniadanie. Potem, kiedy energia spada, czy jesteśmy właśnie na zajęciach, tak, czy na przykład w pracy, jest ta godzina 11, 12, wtedy nasza głowa troszeczkę już przestaje myśleć, bo ona tak naprawdę już zużyła tą dawkę energii, którą wcześniej potrzebowała. No i wtedy faktycznie zaczynamy ziewać. No i co nam chodzi po głowie? No kawka, tak? Kawka albo inne rzeczy. No chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić ten mózg. Mózg musi dostać węglowodanów, musi dostać tego cukru trochę. Tutaj zakładając, tak wiemy o tym, że mózg zużywasz ponad 80% potrafi tej energii, więc tu jest ważne, żeby wtedy sobie zapodać właśnie tej energii, ale to ona też musi być na przykład pochodzić z jakiegoś koktajlu, z jakiegoś soku, z jakiegoś musu, z owoców to może też być. To może być kanapka, to może być ta bułka, tak, którą szybko też się zrobi, albo nawet kupi się gdzieś gotową. No i potem...
0: Nie drożdżówka z lukrem.
1: No nie drożdżówka z lukrem. No ona nam na chwilę tylko podniesie, na chwilę po prostu jak lubię określenie, oczy nam zrobią się jak ping-pongi. Faktycznie się obudzimy, ale to będzie naprawdę tylko na chwilę. Oczywiście kawa jak najbardziej będzie tu też wskazana. Potem mamy obiad, no jak najbardziej to powinien być ciepły posiłek, więc no znajdźmy ten czas, żeby ten ciepły posiłek znaleźć, żeby to był w miarę zdrowy też posiłek. To mogą być nawet te pierogi z mięsem, tak, z jakąś surówką. To może być, jest dużo możliwości, tak. Bardzo lubię i obserwować, bo czasami korzystam też z pewnego punktu. Lubię patrzeć właśnie, jak studenci przychodzą masowo, jak jest ta duża taka przerwa, mają jakieś okienko i faktycznie zamawiają sobie fajne rzeczy, czyli ciepłą zupę na tyle, na ile ich stać i do tego na przykład coś jeszcze. No i teraz przychodzi koniec dnia. A my co robimy? No bo już się skończyły się zajęcia, wróciliśmy do domu, teraz mamy spokój, teraz nikt nam głowy nie zawraca, teraz możemy sobie książkę wyciągnąć, albo z kimś się spotkać, albo pójść sobie na pizzę, kebaba i tak dalej. No i oczywiście co, nasz organizm naprawdę już jest zmęczony, bo on już tyle zrobił w ciągu dnia, ta nasza maszyna, a my ją dobijamy teraz jakimś śmieciowym jedzeniem i teraz sobie traf to wszystko, tak? Moja maszyno, teraz sobie traf. A maszyna mówi guzik, nie? Ja już po prostu nie daję rady.
0: Czyli kolacja jednak taka lżejsza.
1: No lżejsza kolacja.
0: Czyli śniadanie jak król, obiad
3: też?
1: Tak, jak stare powiedzenie mówi, dokładnie.
0: Tyle, że potem studenci siedzą po nocach nad książkami, notatkami, próbują wiedzę przyswajać. Z każdą godziną jest coraz trudniej i ratują się różnymi sposobami, no ale ratują się też jedzeniem. Pewnie najczęściej to są jakieś niezdrowe chipsy, paluszki i inne czekoladki.
1: Tak.
0: Tak. A tymczasem no, mogliby na przykład co pochrupać orzechy albo marchewkę.
1: No tak, przecież nazwano nawet pewną mieszankę mieszanką studencką, tak? Też to ktoś wymyślił, super, więc to by byłoby fajne rozwiązanie. Faktycznie te orzechy, ta mieszanka, troszeczkę tam też tych takich słodkich węglowodanów, czyli jakieś daktyle, jakieś rodzynki, to będzie powodowało, że jednak też tej energii trochę dostaniemy. A orzechy, no cóż, no dostarczą nam tych wszystkich witamin z grupy B, czyli tych witamin, które są potrzebne, żeby ten mózg pracował, żeby neuroprzekaźniki dawały sygnały, żeby po prostu coś nam do tej głowy wchodziło. Proszę mi wierzyć, że ani chipsy, ani paluszki tego nie sprawią.
0: Czyli jednak sięgać po przekąski trochę zdrowsze. Tego tłuszczu z orzechów się nie bać, bo to zdrowy tłuszcz.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście nie zjadamy całej paczki orzechów włoskich, bo no to niekoniecznie wyjdzie nam na zdrowie, jak Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, decyduje tylko dawka. No tak po prostu jest w życiu, tak, że każdy element naszej maszyny, tej kochanej, musi być w sposób odpowiedni odżywiony. Jeżeli dbamy o włosy, to musimy zadbać o te włosy. Jeżeli dbamy o mózg, bo akurat potrzebujemy, żeby on naprawdę na wysokim C działał, no to musimy o niego zadbać. Jak chcemy, nie wiem, super wyglądać, mieć świetną figurę, no to no niestety na drożdżówkach, fast foodach nie ujedziemy na pewno.
0: Temat rzeka, zdrowe jedzenie, dobre odżywianie, mogłybyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Najważniejsze to dbać o tą, pięknie to pani powiedziała, piękną maszynę, dziękuję, którą jest nasz organizm. Odżywiać ją tak, jakbyśmy dbali o luksusowy samochód, a wtedy będziemy i zdrowi, i dobrze nam pójdzie na egzaminach, będziemy uśmiechnięci, szczęśliwi, zadbani, piękna cera, piękne włosy.
1: Tak, życzę każdemu naprawdę, żeby zrozumiał i zadbał o siebie samego.
0: Podsumujmy, wstajemy, jemy porządne śniadanie. To może być jajecznica, może być jajko gotowane, jajko albo dwa. Potem w ciągu dnia na zajęciach albo w przerwie w pracy wypijamy koktajl albo zjadamy bułkę, kanapkę z warzywami. Później musi być ciepły, konkretny obiad. A kolacja powinna już być skromna, bo będziemy kładli się za chwilę spać i wtedy nasz organizm też musi trochę odpocząć. No, będziemy się kładli, jeśli akurat nie trwa sesja i nie trzeba zarywać nocy, a w nocy najlepiej podjadać marchewkę, orzechy, a chipsy niech zostaną na jakieś inne, specjalne okazje. W programie Miasto Młodości dietetycznych rad udzielała Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Ogrom wiedzy, ale myślę, podany w taki przystępny sposób, warto się zastosować. Beata Korzeniowska, cześć.
2: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. Taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie
2: temat
1: na inny odcinek.
2: Ten odcinek Miasta Młodości będzie dotyczyć tych spraw. Beata Korzeniowska, zapraszam do kolejnej rozmowy z psychologiem, psychiatrą i seksuologiem Maciejem Klimarczykiem. Zachęcił mnie Narodowy Raport o Seksualności 2024, który wpadł mi kilka dni temu w ręce. 52% Polek i Polaków deklaruje, że dobry seks jest dla nich bardzo ważny, a zadowolonych z niego jest 46% badanych. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów. Tak wynika z Narodowego Raportu o Seksualności. W badaniu przygotowanym na zlecenie Easy Toys uczestniczyło 1079 osób w wieku od 18 do 65 lat. Pytano o zadowolenie z życia seksualnego, jakie odczuwają, o to, jak często ten seks uprawiamy, kto jest bardziej zadowolony, kobiety czy mężczyźni, ci młodsi czy ci starsi. Okazuje się, że, no przynajmniej tak wynika z tego badania, większe zadowolenie z życia seksualnego odczuwają osoby, które mają stałego partnera lub partnerkę. Tak twierdzi aż 68% ankietowanych, będących w wieloletnim związku. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów seksualnych. 28% ankietowanych wolałoby częściej uprawiać seks. Najczęściej seks uprawiają osoby w wieku od 35 do 49 lat. Ponad 40% z nich deklaruje, że ma kontakty seksualne częściej niż raz w tygodniu. W całej badanej populacji tak często seks uprawia 36% osób. Częściej niż raz w miesiącu zdarza się to 15% naszych rodaków. Tylko 5% uprawia seks codziennie, a co kilka miesięcy albo jeszcze rzadziej 6% badanych. Jeśli chodzi o ogólne zadowolenie z pożycia seksualnego, to większą radość odczuwają tu panowie. Aż 80% badanych panów szczytuje podczas stosunku, podczas gdy, jeśli chodzi o panie, tylko 50% Polek. Problemem może być tu to, że no nie do końca potrafimy ze sobą na te tematy rozmawiać. Specjaliści zachęcają do tego, by usiąść ze swoją dziewczyną, chłopakiem, mężem, żoną i wyjaśnić pewne kwestie łóżkowe, tak by później czerpać z tego jeszcze większą przyjemność. Okazuje się, tak też wynika z tego raportu, że aż 19% ankietowanych wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. No my tu w programie Miasto Młodości zupełnie inaczej podchodzimy do tego tematu. My o tych sprawach rozmawiamy. Dzisiaj też będziemy rozmawiać z panem doktorem Maciej Klimarczyk, seksuolog, psychiatra, psychoterapeuta. W swoim gabinecie słyszał już niejedno i oczywiście nie zdradzając żadnych sekretów. Będziemy teraz o tej seksualności młodych rozmawiać. Coraz częściej widzimy, że oni bardzo manifestują to, kim są, jacy są, swoją otwartość pokazują, a ja lubię dziewczyny, a ja lubię chłopaków, a ja lubię i dziewczyny i chłopaków.
1: Zawsze młodzi ludzie pokazywali seksualność, zawsze. To jest wpisane w wiek dorastania, pewnego rodzaju bunt, pewnego rodzaju zaznaczenie swoich cech, swojej tożsamości i tak dalej. Więc to mnie nie dziwi. Natomiast teraz wydaje mi się, że po prostu jest większe przyzwolenie. Teraz będzie trochę brzmieć, jakbym miał 100 lat, ale jak ja chodziłem do szkoły za moich czasów, no nie wolno było w szkole na przykład mieć czerwonych włosów. No nie wolno było. No, trzeba było.
2: A nie pomalowanych paznokci.
1: Na przykład. Tak. Wrócić do domu i koniec. No a teraz, no nie jest to żaden problem. Przychodzą do mnie młodzi ludzie, 16-latek, 16-latka ma jakieś zielone, czerwone, niebieskie. Ja nawet nie pytam, bo już też nie zwracam na to uwagi, bo traktuję to jako pewien przejaw obecnych czasów i nie jest to żaden problem. No ale jednak czasy się zmieniły, tak jak sobie wspomnimy. No więc pewnie od tego to wychodzi, że zmienia się ta obyczajowość, ekspresja, coraz bardziej przyzwalamy na te ekspresje, no gołe pępki, prawda, już w gabinecie też się już zdarzają. No i o ile być może pewnie kiedyś by szokowały, teraz już aż tak bardzo nie, i pewnie to od to jest właśnie pokłosie tego, natomiast eksperymentowanie, poszukiwanie, zaznaczanie swojej seksualności, która się budzi, a nie ma jeszcze dojrzałości emocjonalnej, to było zawsze.
2: Dobra, to przeskoczmy do tej już dorosłej grupy, takie okay. 18+.
1: Dobra.
2: No i tutaj, czy tu już jest trochę inaczej, czy już taki dorosły człowiek też tak coraz śmielej manifestuje tą swoją seksualność? No idąc do pracy może się czasami zawaha jednak, co? Przed odsłanianiem pępka.
1: No już musi, no bo jak jest, pracuje gdzieś w biurze obsługi klienta, no to już mu szef wtedy zwróci uwagę. Natomiast...
2: Chyba, że szef lubi to odsłanianie.
1: Chyba, że szef lubi, to już też ciekawa, musi być ciekawy biuro obsługi klienta. Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. I taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie...
2: Temat zupełnie na inny ten, temat.
1: Tak, temat na inny odcinek.
2: Czy młode osoby, a już nie mówimy o nastolatkach, jesteśmy już w tym klubie dla dorosłych, też miewają problemy natury seksualnej?
1: Tak, miewają i to tutaj nie ma wieku. Do mnie na przykład przychodzą mężczyźni, pacjenci, którzy mają na przykład 40+. I on ma przedwczesny wytrysk. To jest najczęstsza dysfunkcja seksualna mężczyzn, czyli bardzo szybki stosunek, mimowolnie dochodzi do wytrysku i, no i jest po stosunku. No i to jest frustrujące dla partnerek, dla tych pacjentów. I on mówi tak, ja mam to od zawsze. Od kiedy seks się w życiu pojawił. No ale ma 40+.
2: I dopiero przyszedł.
1: I dopiero przyszedł.
2: Kurczę.
1: Prawda? Więc no, ale ja mówię, wie pan, no lepiej teraz niż późno. No co się frustrować przez całe życie? To tylko przez pół się pan frustrował, a drugie pół będzie lepsze, bo to można leczyć. I to jest okej, że ci pacjenci przychodzą, ale mogliby przyjść na przykład 20 lat wcześniej, i wtedy miałby, no rozpadł mu się związek, czy no miałby to życie seksualne te 20 lat lepsze.
2: A kobiety też przychodzą? Te młodsze, takie 20-30-letnie? Bo mają jakiś problem ze swoją seksualnością?
1: Tak, oczywiście. No, problemy dotyczą wieku najczęściej, no bo młoda osoba, no nastolatka będzie miała inne problemy niż kobieta w okresie okołomenopauzalnym. Natomiast tak, no każdy wiek ma swoje jakieś problemy. No w młodym wieku najczęściej są to jakieś blokady psychiczne po różnych wydarzeniach, które gdzieś tam miały miejsce. Molestowanie seksualne, proszę Państwa, tego jest naprawdę dużo. I to my nie wykrywamy tego na zasadzie, że ktoś został złapany i jest praca z ofiarą, tylko ofiara przychodzi po 10 latach do mnie i mówi, byłam molestowana seksualnie i teraz mam problem z pożyciem. Tak to wygląda. Natomiast, no mówię, im ten wiek się zmienia, tym te problemy są inne. No, zasada jest taka, im kto młodszy, tym bardziej psychologia tu wchodzi w grę, czyli problemy takie właśnie blokady psychologiczne, no bo zdrowie dopisuje. A im wiek się, prawda, na karku mamy więcej lat, tym bardziej już te medyczne sprawy dochodzą.
2: Mhm, ale też to pana połączenie zawodowe, czyli psychiatria i seksuolog, to jest taki dobry zestaw chyba. Może to znaczy, pan pomóc na wiele sposobów i w wielu sferach.
1: Tak, ja jestem lekarzem i to jakby jest moja działka, czyli ta działka medyczna, lekarska, powiedziałbym o tej proweniencji biologicznej, bo to jest moje, ja się stąd wywodzę. Więc ja na przykład współpracuję z wieloma wieloma psychologami, bo czasami jest potrzebna taka pogłębiona terapia i wtedy jest cały zespół. Ja wtedy kieruję do kogoś, kto uważam, będzie akurat w tym konkretnym problemie bardziej kompetentny.
2: No bo czasami też niektórym się myli, nie? I chcą powiedzieć komuś, że może powinien pomyśleć o swoim zdrowiu psychicznym i wejść do psychiatry. A może do psychologa mógłby pójść, tylko porozmawiać.
1: Tak,
2: ale może jednak do psychiatry, bo potrzebne są jakieś leki.
1: Powiem tak, jeżeli trafi do psychologa kompetentnego, czy do psychiatry, mam nadzieję, kompetentnego, a będzie potrzebował tego drugiego specjalisty, to się nic nie stanie, bo my skierujemy. Ktoś przychodzi do mnie, wyraźnie tutaj chodzi o jakąś pogłębioną terapię, nie jakieś kwestie tutaj diagnostyki medycznej. Ja skieruję, ja znam psychologów, wiem nawet do kogo, bo ten problem bardziej z tym, ten problem bardziej z tym, tak? I odwrotnie też tak bywa, psycholodzy do mnie kierują, więc pacjent nie musi aż do końca tak wiedzieć, gdzie jeżeli trafi dobrze, to już zostanie, że tak powiem, pokierowany. Natomiast ważne, żeby
2: trafił dobrze.
1: Tak, żeby się nie wstydził, bo to czasami ktoś, właśnie ci mężczyźni, co mówiłem o tym, że tak długo czekali, to oni często mi mówią, wie pan, no to jest takie wstydliwe. A ja mówię, proszę pana, wstyd to kraść. No tak.
2: O, właśnie. Kobiety pewnie częściej i chętniej korzystają z pomocy takich specjalistów.
1: Tak. Tak, dlatego, że kobiety mają mniejszy problem z mówieniem o emocjach, z mówieniem o sobie, z mówieniem o sprawach intymnych. No tak po prostu macie, panie. Natomiast mężczyźni się bardziej spinają, mają nieco uboższy język, wydaje mi się, no i taki mają większy problem i częściej to mężczyzna. Ja już wiem od razu, jak przychodzi mężczyzna, pacjent siada, jeszcze nie wiem, o co chodzi, a on już tak się tak... Nie mówię,
2: Boże, ona mi kaza.
1: Ja tak zacznę, bo już tak, bo wie pan, bo to takie wstyd, to ja już wiem, że problem jest natury seksualnej.
2: Pewnie drugie zdanie jest takie, że przysłała go żona, kobieta,
1: bywa.
2: Dziewczyna.
1: Tak, bywa. Albo, że filmik widział w internecie i tak sobie pomyślał, że to oni.
2: W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o seksualności młodych osób, o problemach też takich, z którymi zgłaszają się młode, młodsze, coraz młodsze, ale też, wiadomo, starsze osoby do seksuologa, psychiatry, psychologa, bo potrzebują pomocy. I tak jak przed chwilą powiedział dr Klimarczyk, częściej do gabinetów seksuologów, psychiatrów, psychoterapeutów zgłaszają się kobiety. No, widocznie nam trochę łatwiej jest o pewnych rzeczach rozmawiać, jesteśmy też chyba trochę odważniejsze od panów, choć jak przyznał pan doktor, panowie oczywiście też przychodzą i choć z nieco większym trudem, to również o tych swoich problemach rozmawiają. Problemy w życiu erotycznym zdarzają się przecież w każdym związku i nie ma w tym nic niepokojącego. Kiedy jednak jakieś zaburzenie zaczyna nam przeszkadzać, wtedy warto poszukać fachowej pomocy. I chociaż w gabinetach seksuologów jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, to prawdą jest też to, że nim kobieta pójdzie do specjalisty, najpierw przegada temat ze swoimi przyjaciółkami, a dopiero później pójdzie po profesjonalną, fachową pomoc. Mężczyźni trochę inaczej do tego tematu podchodzą, bo raczej kolegom nie zwierzają się ze swoich problemów. Pretekstem do rozmowy z doktorem Maciejem Klimarczykiem, psychiatrą i seksuologiem, jest Narodowy Raport o Seksualności 2024. Przypomnę, że do tego raportu przepytano ponad 1000 Polek i Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Z tego raportu dowiadujemy się, że aż 19% ankietowanych osób wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. Nie rozmawiamy ze swoimi partnerami, ze swoimi partnerkami. Tymczasem na potrzebę komunikacji i pozbywania się tabu z życia seksualnego wskazuje aż 80% badanych. O seksie najchętniej rozmawiamy z partnerem lub partnerką. To w tym raporcie wskazało 60% Polek i Polaków. I to dobrze, bo to właśnie z partnerem, partnerką powinniśmy o tych sprawach rozmawiać. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to bez wahania powinniśmy poprosić o pomoc specjalistę. Problemy są różne. Są te natury medycznej, ale są też te natury trochę bardziej psychologiczne, bo przecież seksualność nie sprowadza się tylko do popędu seksualnego, ale też do akceptacji własnego ciała, tożsamości seksualnej, do oceny siebie pod względem atrakcyjności i do zrozumienia tego, co dzieje się w ogóle z naszym, no, wiadomo, z wiekiem, zmieniającym się ciałem. Zachęcam do tego, by ten narodowy raport o seksualności Polek i Polaków przejrzeć. Zachęcam do tego, by jeśli rzeczywiście zauważamy w swoim życiu erotycznym jakieś problemy, to skorzystać z fachowej pomocy. Poczytać trochę, jak wygląda taka terapia czy rozmowa z seksuologiem, psychiatrą. Można iść razem ze swoją drugą połówką do gabinetu specjalisty. Można pójść samemu, samej seksuologii. Tak będzie rozmawiać najpierw z jedną osobą, później ewentualnie z drugą, a na koniec usiądziecie razem i temat wspólnie spróbujecie przegadać, jeśli oczywiście będzie chęć i potrzeba. Zachęcam do rozmów, zachęcam też do słuchania naszego programu Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: Stoją przy kratach, próbują pokazać się z jak najlepszej strony. Usiądą, pięknie spojrzą prosto w oczy, liczą na to, że człowiek, który właśnie przechodzi obok ich boksu, okaże się ich człowiekiem i zabierze je do domu. Psy i koty w schroniskach dla zwierząt. Szacuje się, że w Polsce w schroniskach przebywa ponad 90 tysięcy psów i ponad 32 tysiące kotów. Ale bezdomnych psów i kotów mamy w Polsce ponad 950 tysięcy. Większość z nich mieszka na ulicach. Te, które trafiają do schroniska, mają odrobinę szczęścia. Tam dostaną przyjaźń, tam dostaną ciepły posiłek, mają opiekę, spacery. Mają też szansę trafić do czyjegoś domu, bo adopcje ze schronisk są przecież w Polsce bardzo popularne. Tyle, że nie wszystkie pokazują się tym, którzy przychodzą do schroniska szukać swojego czworonożnego przyjaciela. Są psy, które chowają się gdzieś w kąciku. Są psy przestraszone, nieśmiałe. Takie, które potrzebują najpierw czyjeś ręki, czyjegoś dobrego serca, przede wszystkim pracy, by mogły się otworzyć, by stały się przyjazne, odważne, by nauczyły się podstaw życia w domu, a potem mają zdecydowanie większe szanse na to, by znaleźć swój dom i swojego człowieka. Te wylęknione psy, te właśnie schowane gdzieś z tyłu w boksach, te chowające się w kącikach, wypatrują moi goście.
3: Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska, z różnych powodów, również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki. Nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są, czasami są po prostu łobuzy. Idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo demolują, bo mają lęk separacyjny.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o domu tymczasowym, o miejscu, do którego trafiają takie psy, które z jakimś problemem trafiły na przykład do schroniska albo zostały odebrane gdzieś z jakiejś interwencji. Psy, które potrzebują opieki, potrzebują lekcji, potrzebują nauki socjalizacji, by potem mogły trafić już do czyjegoś domu. Taki dom prowadzą Dorota Hadzicka, nauczycielka, ale też specjalistka od dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener i behawiorysta. Prowadzicie cudowne miejsce dla czworonogów, Holly Dom Tymczasowy. To jest dom pełen, no, pełen piesków. To nie są takie zwykłe pieski, bo to bardzo często są psy, które miały jakiś problem albo właściciele mieli z nim problem. I wy wtedy opiekujecie się takim psem, pomagacie mu poukładać się i potem trafić do dobrego domu?
3: Tak, nasze psy rezydują w schronisku i stamtąd jakby wybieramy podopiecznego. Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska, z różnych powodów. Również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki, i takiego psa bierzemy do siebie, troszkę go oswajamy ze światem, z domem, z rodziną. Jest przygotowywany do podstawowego szkolenia, podstawowego posłuszeństwa. Promujemy głównie na Facebooku takiego psa, żeby znaleźć mu dom.
2: Pies nieadopcyjny, czyli jaki? On jest agresywny albo wystraszony?
3: Agresywnych psów raczej nie bierzemy ze względu na małe dziecko w domu. Zazwyczaj są to psy bardzo wycofane, lękowe, których nie widać w schronisku, ponieważ one nawet nie pokazują się w boksie z przodu. One one gdzieś tam z tyłu są schowane. Czasami jest to pies prosto z interwencji, więc on przez schronisko tak naprawdę przechodzi tylko formalnie, bo jest za młody, bo jest półdziki, bo jest pokaleczony i w taki sposób również trafia bezpośrednio do nas z interwencji gdzieś tam z łapanki, czy z interwencji od odebrania psa właścicielowi.
2: Trochę wyobraziłam sobie ten moment w schronisku, kiedy ktoś przychodzi, szuka psa, no to idzie wzdłuż tych alej, jak ogląda te psy w boksach, a wy, rozumiem, idziecie trochę od zaplecza i wypatrujecie tych piesków, które się nie pokazują.
3: Tak, my jesteśmy jakby w stałym kontakcie z pracownikami schroniska i z nimi jakby uzgadniamy, jaki pies może do nas trafić, bo jest pies, który, no, którego nie widać jakby dla potencjalnych adoptujących, bo jest to pies, który gdzieś tam leży w kącie za budą w boksie i on nie podchodzi do krat, nie macha ogonkiem.
2: No i takiego smutnego, przestraszonego psa zabieracie do swojego domu. I co wtedy? On w domu pewnie też się trochę boi.
3: Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to pies lękowy, na początku, pierwsze dni, pierwsze tygodnie, gdzieś tam siedzi w kącie. Mieliśmy psa, który szczęśliwie trafił do adopcji, ale była u nas długo, bo była prawie 1,5 roku. Przez kilka miesięcy nie wychodziła nawet w domu, nie wychodziła ze swojego kąta. Ona owszem, na spacer, do jedzenia, tak, ale miała takie swoje miejsce, które sama sobie wybrała i w tym miejscu leżała, ogonem nam machnęła pierwszy raz, może po 4 miesiącach.
2: Ciężka praca, dlaczego wy to robicie?
3: Ja wiem, ale...
2: Chyba z pasji. Chcę to usłyszeć. Z pasji też musicie mieć ogromne serca do tych piesków, bo kiedy one przeżywają jakąś traumę, no to nie da się przejść obojętnie obok takiego psa i to na pewno w nas też i w was również budzi jakieś emocje i te uczucia.
3: Tak, ale czy... Bo tak trochę pani sugeruje, że jakby się kierujemy takim żalem? Chyba nie. Bardziej tym, co my potrafimy, tym, co wiemy, jakie mamy doświadczenie i czy jesteśmy w stanie takiemu psu pomóc. Bo nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są. Czasami są po prostu łobuzy. Zazwyczaj młode to są psy, które idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo demolują, bo mają lęk separacyjny, bo skaczą na drzwi, bo skaczą na dziecko i takie też.
2: Jak długo trwa praca z takim psem, żeby on rzeczywiście miał już szansę pójść do domu i tam być tym przyjacielem, a nie łobuzem?
4: No, chyba nie ma określenia. Każdy piesek będzie wymagał indywidualnego podejścia. Bardzo dużo nam pomagają, właściwie od samego początku nam pomagają nasze psy, Alex, Zojka jako rezydenci. To są psy terapeutyczne, pracujące z dziećmi, ale też i z psami. One nam pokazują bardzo dużo na samym tak zwanym wejściu do domu z tym psiakiem, ile będzie pracy, jakie zainteresowanie jest naszymi psami, tym, który do nas trafia. Niektóre pieski bardzo szybko trafiają do adopcji, bo są już przygotowane, bo po prostu zwyczajnie przez człowieka były źle określane, ale też są takie, które po 2-3 tygodniach dopiero pokazują swój charakter, zaczynają się troszeczkę z nami oswajać, a jednocześnie pokazywać, co, w cudzysłowie powiem, potrafią. No i trwa to długo, no... Tak jak żona wspomniała o Yuki. Yuki była no strasznie, strasznie wycofanym psem i tam nie było możliwości nawet pomyśleć na samym początku, że 2-3 miesiące. Nie było takiej w ogóle, nawet po głowie nam nie chodziło, że po dwóch, trzech miesiącach znajdzie swój dom. Chociażby z tego powodu, że przez 2 tygodnie jadła z ręki. Przez tydzień prawie wody nie ruszyła sama, tylko miała podawane ze strzykawki. Dla niej wszystko było dziwne.
3: I przerażające.
4: I tak. Także tutaj uważam, że i tak czas, który u nas spędziła, czyli prawie 1,5 roku, i tak jest to dosyć szybki czas, jeżeli chodzi o tego pieska. Nie?
2: A jak wygląda potem rozstanie wasze z takim psem? No jest u was ileś miesięcy? Jest 1,5 roku, a potem znajdują się dobrzy ludzie, którzy chcą adoptować takiego psa. Łatwo to przychodzi, jak to wygląda?
3: Różnie bywa, to też zależy, jaki jest pies. Niektóre psy no, mają w sobie coś takiego, że jakoś tak się człowiek przywiązuje, ale staramy się jakby tego nie robić, no bo idea domu tymczasowego jest taka, że to jest tymczas, czyli na pewien okres czasu. Gdybyśmy kochali każdego psa, którego bierzemy i nie mogli się z nim rozstać i chcieli go zostawić, to jakby dom tymczasowy przestałby istnieć, no bo ile można się zapsić w domu? No możemy mieć, nawet mając podwórko, duży dom, 4-5, no więcej psów nie można mieć, więc zamiast 50 psów, które z naszego domu bezpośrednio poszły do adopcji, no to byśmy mieli 5.
2: A jak wybieracie tych opiekunów? To jest tak, że każdy, kto się zgłosi po psa, który u was w tym domu tymczasowym został pięknie ułożony i on już może śmiało pójść do domu, to on może iść z każdym, czy też trochę wybieracie te osoby, które psa zabiorą?
3: Wybieramy, ponieważ nie każdy pies do każdego człowieka pasuje, a natomiast nikt nie ma na czole napisane, jak naprawdę kim jest. I ludzie, którzy przychodzą do nas, kontaktują się i chcą psa zobaczyć, no bo tak to się odbywa, przychodzą jeden raz, dwa razy, no tak naprawdę ciężko stwierdzić. My sobie później możemy porozmawiać, poradzą sobie, czy nie poradzą. Bywa, ale to jest bardzo rzadko, że odmówimy, ale to jest bardzo rzadko, bo na przykład jest pies, który nie nadaje się do małych dzieci, no bo jest duży, bo skacze, bo trzeba nad nim mocno panować. Mieliśmy takiego psa, a i tak wrócił do nas dwa razy. To tak, ale to bardzo rzadko. Czasami ludzie przychodzą, zobaczą, no to jeszcze się zastanowimy.
2: No bo jednak coś nie zaiskrzy, tak? Okaże się, że on na przykład jest za bardzo ruchliwy, a oni aż tyle ruchu nie potrzebują.
3: Tak.
2: Pani Doroto, pani oprócz tego, że w domu zajmuje się pani psami, czyli pomaga pani też poukładać się tym psom skrzywdzonym, czy też psom lękliwym, poukładać się na tyle, by mogły pójść do domu, do adopcji i spędzić resztę swojego psiego życia u czyjegoś boku. Pani zajmuje się też dogoterapią i pani ze swoim psem chodzi do pracy, do dzieci.
3: Mój pies to jest Zoja i z racji tego, że Zoja, no, która ma już 7 lat i pracuje od 6 lat jako pies terapeutyczny, ale jest bardzo żywotna, to ja nie chodzę z nią do małych dzieci, tylko pracuje ze mną w szkole. W klasach młodszych, 1-3, ale to jednak są dzieci, którym idzie więcej wytłumaczyć, jak z psem postępować. I Zoja regularnie w mojej klasie przychodzi na zajęcia, zazwyczaj jest to raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie. I pracujemy. Początek jest zawsze taki, że to są jakiś pokaz, natomiast później pies jest jako stały element w klasie, no ponieważ w klasach 1-3 ja jestem wychowawcą, więc mam stałe dzieci i za zgodą rodziców Zoja jest po prostu
2: jednym z uczniów waszej klasy.
3: Jednym z uczniów, ale głównie jest jako motywator, jako odmienność, jako ciekawostka taka, żeby dzieciom wspomóc edukację, a przy okazji powkładać troszeczkę wiedzy na temat psów, na temat opieki, na temat schroniska, na temat empatii. No i tak to się odbywa.
2: Mhm. Jak pies uczy dzieci?
3: Pies przede wszystkim ja, bo to każdy sobie może tam pracować według swojego modelu, ja uczę dzieci mowy psa. I pies, który przebywa już w danej klasie, chodzi mi o pomieszczenie, gdzieś się przyzwyczaja do tego pomieszczenia, do budynku, więc ona się zachowuje w miarę naturalnie i dzieci się uczą, z czego jest zadowolona, z czego jest niezadowolona, kiedy jest zmęczona, jak można, jak nie można, jak podchodzić do psa obcego, jak podchodzić do psa swojego, czego nie robić, bo dzieci mają w domu psy, nie zawsze umieją się z nimi obchodzić, czasami są to żywe maskotki. Uczę też, znaczy Zoja właśnie uczy, ja przy okazji podpowiadam na żywym przykładzie właśnie, żeby zwracać uwagę, że pies ma uczucia, że pies psa boli, że pies tęskni, że pies chce odpocząć. Więc to są takie rzeczy, których mimo, że świadomość ludzi rośnie, to nie jest takie oczywiste, że społeczeństwo ma taką wiedzę, że pies to jest istota czująca.
2: Czyli tak, Zoja idzie do tych starszych dzieci, a jak do młodszych dzieci, to?
4: To idzie Alex i Maciej.
2: I Alex to jest pewnie przeciwieństwo Zoi.
4: Tak, oaza spokoju. Alex właśnie chodzi do przedszkola. Chodzi bardzo...
2: To jest duży pies.
4: Duży, 55-58 kilo. Dzięki opanowaniu i takiej dostojności, chociażby w poruszaniu się, jest zwyczajnie bezpieczniej z małymi dziećmi, ale też Alex bardzo szybko pokazuje, co się dzieje w danym momencie. Bardzo, czytając Alexa, bardzo szybko wie,

0: wypracowania z nim, albo też później, żeby pomóc mu po prostu szybciej osiągnąć to, co my chcemy, czyli uspokoić tego psa, nauczyć chodzić na smyczy. Tutaj duża Alexa jest rola.
1: W polskich domach mieszka około 8 milionów psów i to nie są zwykłe psy. To są psy, o które gdzieś wyjątkowo się dba. Oczywiście, nadal niestety zdarzają się te psy na łańcuchach, ale są też psy, które są noszone w plecakach, są psy, które mają swoje strony internetowe, są też specjaliści, którzy szkolą się cały czas, by móc pomagać coraz bardziej świadomym psim opiekunom. Są psi ortopedzi, są psi dietetycy, są psi behawioryści, są psi trenerzy i zawsze, kiedy mamy jakiś problem z naszym psem, warto z porady takiego specjalisty skorzystać. A nic nie zastąpi tego psiego, cudownego spojrzenia w oczy naszego czworonożnego przyjaciela. Miasto młodości, a dziś o psiej miłości. No nie zaprzeczę. Mam dwa psy, dwa adopciaki. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji, na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
2: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
1: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem. Wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
2: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcje komentarzy i różnego rodzaju właśnie potem materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak, nie jest czymś, co należy komentować, że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak, pod wrzuconym zdjęciem, że to nie jest to miejsce, o ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą, natomiast no, jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
1: Powiedzieć, pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
2: Właśnie, tak. Anonimowość internetu, nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas tę taką większą odwagę, tak? Że jednak, jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy upust jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów, zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie.
1: A właśnie o to tak. Chciałam zapytać, tak, czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma?
2: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
1: No tak, ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem,

0: zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
1: No to jest niedopuszczalne. Takie teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, no Boże, przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, no to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak? Znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka, ich tożsamość dopiero się buduje, no to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne. I z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
0: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
1: tak.
0: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
1: to musi trafić na dobre miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc, albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie, bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, nie jesteśmy jeszcze, odpukać, podłączeni, tak? Tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
0: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatry i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobój. Oni przychodzą, ci starsi.
1: Fenomenalna zmiana.
0: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
1: tak? Bo on nie ma, nie widzi, że choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką, są traktowane tak samo jak z wątrobą, powiedzmy. Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to nie wiem, stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak? Że tutaj jest coś niebezpiecznego, tak? Że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia mówią, nie, tak? Szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak? To takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycane takim indywidualizmem dużym, do którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak? No właśnie tego dbania o siebie, że jednak jestem dla siebie najważniejszą osobą, spędzę ze sobą całe życie, więc o siebie zadbam.
0: No to ładne.
1: I myślę, że część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak? Chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
0: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
1: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak? Odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy. Więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się. Obojętnie skąd to się uczcie.
0: Ale wiarygodne źródła.
1: Wiarygodne tak. Źródła. I to jest taka bolączka też i staram się to, pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak? Pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowywałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak? Żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak? Ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak? Żeby umieć korzystać ze źródeł, tak? Żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak? z tym dobrym efektem i no właśnie tak oddzielanie ziarna od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, to na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no i już bym mówiła z tym, żebyśmy uważali jednak.
0: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
1: Tak, i to jest...
0: Tam potrzeba sekundy i już. I już, nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
1: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta, ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni, no chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
0: I będziemy sami szukać, tak? Jakiegoś uzasadnienia.
1: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł, ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, że i to jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretycznej poszukajmy gdzie indziej.
0: Poszukajmy książki. Do biblioteki.
1: Nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
0: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
1: Oczywiście.
0: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Mhm. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
1: Tak. I idzie się do, i można wtedy znaleźć, jeżeli się nie zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, to tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej, czy tak jak mówisz, jakiegoś zaliczenia, no czegokolwiek, tak, czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
0: To smutne, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
1: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no, takie przygotowywania się właśnie do
0: dzisiaj
1: do
0: się spotykamy na grupie.
1: Do sesji.
0: Na grupie, w internecie. I tam jest ta wymiana
1: tak.
0: informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
1: Tak, tak.
0: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
1: No ale ono jest. To jest to spotkanie grupy studentów.
0: Trochę inny świat, ale on dobrze funkcjonuje.
1: On dobrze funkcjonuje i ludzie no chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu i jakkolwiek, no on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni, no to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak, ale...
0: I na szczęście. No, chociaż no, miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
1: No, poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
0: Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
1: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
0: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że 3 kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci w Australii wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy senat, 140 ekspertów podpisało list od otwarty, wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodość rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia. A moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata.
3: Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie. Czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas?
1: Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy, ze względu właśnie na to, z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze. Uczyliśmy się w takich, a nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód i widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi, mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą odniesienia. O, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie. No ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, tak? Jakby ty też możesz, tak? To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, tak? Napraw to. Bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. No i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia, jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak, który pokazuje też te kulisy, tak, no zobacz jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak, no bo to też jest...
0: Nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
1: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
0: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No to taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc tak. On nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało,
1: tak,
0: ale to nie jest robota dla każdego.
1: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, no to jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać, no i może coś z tego wyjdzie. No i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego.
3: No tak? Właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy. No i potem taki 20-parolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
1: A on wygląda inaczej.
3: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
1: Tak. Tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? To jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi odpowiedzialnych za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, tak? Że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włącza, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
3: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
1: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do, może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę, chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie, w tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mających właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, w której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, a chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. To jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. A dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
3: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, no to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zderzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
1: Że nie tak, są idealni.
3: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
0: Tak.
3: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem było, jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć. A przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak? Było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów takie informacje. Zagłosowałam.
3: Idź też.
1: Super. Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest, taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
3: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
1: Mama to mama.
3: Powiedział ten gość z TikToka.
1: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory, niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim obszarem, które na pewno można powiedzieć kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
3: Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
1: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
3: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Ola, dziękuję za zaproszenie.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
2: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakichś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
1: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
2: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
1: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
2: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
1: O, ale właśnie.
2: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
1: Wspomniałaś już o okresie, regularnym bądź nie, no więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
2: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas ten okres regularnie, czyli to 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
1: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
2: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Swędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kłykciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to mogą być objaw chorób przenoszonych drogą płciową, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest pustostrzenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
1: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
2: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale nie jest tak, że kiedy nowotwór się rozwija, to na początku nas coś boli lub nam coś doskwiera. Możemy się bardzo dobrze czuć i dopiero kiedy zaczynamy się bardzo źle czuć, okazuje się, że jesteśmy chore, ale ten nowotwór już jest zaawansowany. Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
1: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to dotyczy przede wszystkim ten komunikat najczęściej kobiet w wieku około menopauzalnym. A jeśli chodzi o młode dziewczyny, o nas Klaudia w zasadzie, 20-30 lat.
2: Ale to miłe.
1: Jakie badania są, o których my no, nie powinnyśmy zapominać, no, mimo tego naszego młodego wieku?
2: No przede wszystkim badanie ginekologiczne, czyli badanie, które wykonuje perwaginą lekarz. Oprócz tego USG transwaginalne, czyli czy wszystko jest w porządku z naszymi jajnikami, z naszymi jajowodami, z naszą macicą, a oprócz tego cytologię. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na raka szyjki macicy.
1: Rak szyjki macicy to to, na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
2: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne seksualne, no i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
1: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
2: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
1: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną, to w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
2: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, no i też USG piersi.
1: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ, no bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
2: No, do ginekologa można się umówić bez skierowania. No pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w tych miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. No i to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, w tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, no bo mamy samochód, no to takie może porównanie banalne, ale no jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
1: Bo musimy.
2: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy, a z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, no i są konsekwencje.
1: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
2: Nie być zbyt inwazyjna, dlatego że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
1: Ale jak to samooczyszczająca się?
2: No ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina colady. To miejsce nie musi pachnieć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
1: No ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie, ale przede wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet. To co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
2: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, albo najlepiej się umyć wodą. I to jest zupełnie wystarczające. Nie trzeba tam nic innego aplikować, no chyba, że jest jakiś płyn intymny do specjalistycznego zastosowania, który ma odpowiedni skład na przykład u kobiet po chorobach onkologicznych. To jest inna sprawa, ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego. Szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. składki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, że tam nie ma jakby tlenu. Składki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
1: No ale tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
2: No pytanie, czy to jest wymysł, czy nie mężczyzn, żeby kobiety

0: ten taki sznurek wbija taki cienki i w okolice właśnie no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wrzynające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy bawełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę. Chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeżeli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, tu nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają, no orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteśmy zdrowsi, zdrowsze, no więc w okresie takim wirusowo-grypowym na pewno nam to pomoże. A oprócz tego, no jest to jednak powiązane z tym, że jednak ta masturbacja dobrze też wpływa na naszą pochwę, no bo jednak dochodzi tam do przekrwienia, do ukrwienia i w ogóle jeżeli też jesteśmy singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem, kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowań seksualnych. Nie uzależniamy się od masturbacji ani od seksu, dlatego mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, ale one nie mają takiego źródła jak uzależnienia od substancji. I jakby terapia się nie prowadzi jak od uzależnień od substancji, to są kompulsywne zachowania seksualne i one mogą być niepokojące, kiedy na przykład to bardzo zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, czyli zaniedbujemy pracę, zaniedbujemy relacje. Ta masturbacja trwa na przykład 3, 4, 5 godzin z rzędu. Chcemy iść spać o 12, nagle się robi 4 nad ranem, a my się masturbujemy często z oglądaniem pornografii. To wtedy może wzbudzić nas nie zaniepokoić i wtedy należy udać się do seksuologa, który zajmuje się leczeniem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Także dziękuję.
1: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć Ula, dzięki za zaproszenie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
0: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
1: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość diety, zdrowego trybu życia.
0: A czy na pewno, jednak jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
1: I otyłość i też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
0: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, które występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy. Jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład cukrzyca typu drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
1: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
0: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
1: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają. No ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą do kogo zgłaszać się na przykład z problemami zaburzenia erekcji i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
0: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza czy do specjalisty, kiedy są problemy z erekcją, pojawią się, tylko szukają pomocy, wiedzy na własną rękę, czyli w internecie, albo kupują leki na erekcję, bo są bez recepty. Sildenafil jest na przykład taka substancja lecznicza, więc próbują się samoleczyć i szukają pomocy po forach internetowych lub artykułach w internecie i tam próbują się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego ten mój penis nie współpracuje ze mną.
1: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
0: A zależy jakich suplementów, zależy w jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
1: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
0: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego no, mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
1: również specjalny miesiąc powstał.
0: Ale samo badanie jądra powinno się wykonywać regularnie. Tak,
1: właśnie do tego zmierzam. Zachęca się nie tylko młodych, ale w ogóle mężczyzn do tego samobadania. Jak je wykonywać? Co nam może ono dać?
0: Dowiadujemy się wtedy, czy wszystko w porządku jest z naszymi jądrami, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego, czyli po prostu, czy my jesteśmy zdrowi. Więc każdego rodzaju guzki, jakieś zgrubienia, opuchlizny, to, co jest jakby wyczuwalne pod dłonią, a to, co jest na zewnątrz, czyli widzimy, że się zmienia jakiś kolor, pojawiają się jakieś wypryski, pojawiają się jakieś zmiany skórne, to wszystko powinno nas zaniepokoić jednak, co ma spowodować, żebyśmy poszli do lekarza, to skonsultować. Możemy to konsultować u urologa, ale też możemy u wenerologa, lekarza, który zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową.
1: Do tej pory wspomniałyśmy o zaburzeniu erekcji, o osłabionym libido. To są te objawy, które powinny u młodych mężczyzn zapalić czerwoną lampkę i po ich zaobserwowaniu powinni się zgłosić do lekarza. Jakie jeszcze objawy powinny właśnie przyspieszyć ten telefon do urologa?
0: No na przykład, jeżeli pojawi się jakaś taka częstomoc, albo pojawi się na przykład jakaś nietypowa wydzielina z penisa, jakaś taka ropna, mocz z krwią, czyli coś innego niż zawsze, jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, spędzenia, jakiegoś dyskomfortu, czyli widzimy, że coś z naszym ciałem się dzieje, no wtedy powinien się pójść do lekarza.
1: A na co mężczyźni powinni zwracać uwagę w zakresie higieny intymnej?
0: No przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, że trzeba się umyć dokładnie. No dlatego, że mężczyźni mają napletek, czyli jak się myjemy, to dokładnie zsuwamy napletek na dół, maksymalnie ile się da, i tą bruzdę pod penisem powinniśmy dokładnie delikatnym mydłem umyć palcem, prawda, taką pianą. No bo też czasem dochodzi do infekcji czy stanów zapalnych, dlatego że mężczyźni nie wiedzą, jak się dokładnie umyć. Nie zostali takiej nauczeni higieny. Nie wiedzą, że trzeba dokładnie ten napletek na dół zsunąć i wszystko tam wymyć, więc trzeba po prostu się dokładnie umyć i potem tą pianę spłukać.
1: Ostatnio coraz więcej na półkach w drogeriach mamy kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również płyny do higieny intymnej.
0: No to by zapewne jest zabieg marketingowy, że to jest dedykowane tylko do tego. Wystarczy mydłem delikatnym, myjącym, może być dla dzieci, umyć się tam i dobrze spłukać. To jest wystarczające, ale trzeba to zrobić dobrze, bo czasem to, co się zbiera w tej bruździe właśnie pod główką, żołędzią penisa, to jest maska i ona się czasami tam zbiera. I jak my tego porządnie nie umyjemy, no to potem dochodzi do właśnie nieprzyjemnego zapachu. Może się rozwinąć jakiś stan zapalny, jakaś infekcja. Przede wszystkim, kiedy chcemy doświadczać seksu oralnego, a nie dokładnie się umyjemy, no to wtedy dla drugiej strony to będzie nieprzyjemne. Więc myjmy się dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla drugiej strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
0: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj o dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
0: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do, młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, czy też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. Co to oznacza, że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. My jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycie jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to, jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał dwa razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet trzy, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni?
0: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji, satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
0: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać, ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przypisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończę, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, nie zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków, no to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
0: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, no nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale tu mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rodzi chorują na raka gruczołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
0: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego?
0: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to, że i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecę Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na 3 części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku

0: Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest promowanie przede wszystkim zdrowia seksualnego. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
1: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
4: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa

0: ramach programu Kielce bez dziur zakończył się remont ulicy Wrzosowej. Prace trwają na Jagiellońskiej. Kierowcy mierzą się ze zwężeniami i wyłączonymi światłami. Roboty także na Nowaka Jeziorańskiego, a w ostatnich dniach ruszył remont kolejnego odcinka ulicy Warszawskiej wraz z rondem geodetów.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek. Wiem, że nie lubicie, ale przejdziemy przez to razem. Będzie wam łatwiej, bo od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej. W pół do siódmej.

The Kongs i Galaxy w Melo Radio. Już za 21 minut, godzina 7, z cyklu Poranne Rozkminy. To tak myślę, czy na innych planetach też jest teraz poniedziałek i wcześnie rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Nie śpicie? To dzwońcie szybko do nas, bo mam coś dla was. Jest torba do zgarnięcia i do tego jeszcze trzy poranne szoty przygotowane. Dzwońcie pod 321-321-777. Melo Torba czeka, ja czekam na was. 321-321-777. Kto zgarnie taki Melo Merch od samego rana w poniedziałek?

0: Fastball, Music Sounds w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Chcecie usłyszeć kogoś naprawdę szybkiego i pełnego energii? No to poznajcie Darka. Cześć Darek, siemanko.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Darek mocno nakręcony, bo jak ja wam powiem, co Darek robi, no to będziecie mu zazdrościć, bo Darek to już jest o tej porze w poniedziałek po pracy. Zgadza się?
1: Tak, prawie. No. Prawie. Jeszcze troszkę, ale już prawie. Tak.
0: Dobra, słuchajcie, niektórzy spali, Darek nie. Teraz Darek pójdzie odpoczywać, a my wszyscy do pracy.
1: Tak.
0: Darek, no dobra, słuchaj, to rozumiem, że forma jest, jak ty po nockach urzędujesz.
1: Tak jest.
0: Tak musi być. Darek przyzwyczajany do tego, że... No, jak słyszę, że jesteś przyzwyczajany do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania, to teraz uważaj, bo dla ciebie teraz. Trzy szoty w Melo mamy. Uwaga! No to teraz tak. Do śniadania. Sok czy woda?
1: Sok.
0: Długie czy krótkie skarpety?
1: Długie.
0: Imprezy rodzinne w domu czy wolisz na mieście jednak?
1: W domu.
0: W domu? No dobra. Tak. Gościnny facet. Słuchaj, dla ciebie Melo torba... Taki prezent, taki merch już
1: dziękuję
0: wysyłam.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Fajnie wjechał poniedziałek.
1: Dziękuję. Trzy szoty w Melo.
0: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. A jak tam wy się rozkręcacie i wasz dzień od samego rana? Dajcie znaka.

0: David Guetta, Baby When The Light Go Out. Siemanko.
1: No cześć.
0: No cześć, ja mam trudne pytanie w poniedziałek rano do ciebie.
1: Jakie?
0: Najtrudniejsze, jakie możesz usłyszeć.
1: O nie.
0: Mhm. No. Jak tam?
1: Spoko.
0: Spoko, zabrzmiało dosyć przekonywująco. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie między innymi o polskich piłkarzach, bo się szykują do gry.
0: Zobaczymy, czy też całkiem będzie spoko. Teraz już za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Thomas Gray w Melo. Mamy też dla Was prognozę pogody na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: kolei popsuła nam się pogoda. Dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach chmury w roli głównej, do tego z nich może padać deszcz. Słońce, jeśli się nam pokaże, to tylko chwilami. Na jego dużą dawkę, zdaniem synoptyków, nie mamy co liczyć. Temperatura też nie zachwyca, na razie okolice 9 stopni, dziś do 13 maksymalnie. Ostatnie dni kalendarzowego lata niestety letnie nie będą.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości, to odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać.
2: Pierwsze europejskie kraje zaczną korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Ależ wy dzisiaj rozgrywacie ten poniedziałek od samego rana, no bo...

Shanghai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, podkręcamy wasz poniedziałek, tak żeby dzień wjechał dobrze. Nowy tydzień to wiadomo, nie? Dobrze byłoby go odpowiednio dobrze zacząć. No, najlepiej w dobrym nastroju, to my mamy takie pytanie dzisiaj do was z samego rana. Gotowi? To jadę. Uwaga, słuchajcie, czekamy na wasze głosówki i chcemy zapytać dzisiaj, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Także wiecie, odważnie. Albo wrr. Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Czekamy, powiedziałem, czy szczekamy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrywać coś od siebie. Czekamy na was, bo fajny merch mamy. Co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce.

0: Hello, Bibi Rexa. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek w Melo Radio Dypienio Love. Mocno wchodzi ten dzień od samego rana, tak żebyście się dobrze wkręcili w nowy tydzień. No to oczywiście, że mamy fajny merch za fajne głosówki. Co takiego można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Czekamy dzisiaj na takie wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie. Jak jeszcze nigdy je nagrywaliście, to spróbujcie dzisiaj. Łatwo się to robi. Wchodzicie na meloradio.pl z komórki. Na dole ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć, nagrać. No prościej się nie da. No i zgarniacie oczywiście fajny merch w zamian za najlepsze, najfajniejsze głosówki. Słuchajcie, jest taka akcja w Japonii. Możecie zapłacić komuś za to, żeby rzucił za was pracę. O, czujecie to?
1: No. Nieźle, nieźle.
0: Takie firmy działają, takie specjalne agencje rezygnacyjne. Jak się boisz szefowi swojemu powiedzieć, odchodzę, no to płacisz takiej firmie i oni robią to za ciebie. Podobno cała akcja trwa tylko 15 minut, kosztuje ponad 100 euro i uwaga, bo sporo klientów. Mają 450 osób miesięcznie średnio się decyduje na to, żeby w ten sposób zrezygnować z pracy. Ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. Przecież niektórzy mówią, że to jest najfajniejsza część w pracy. Tak przyjść i powiedzieć, że ja już nic nie muszę. Kto by tak nie chciał w poniedziałek, nie?
1: No pewnie.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz zagrają dla was w Melo. Podkręcamy tempo już 19 minut po 7 rano.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy poniedziałek, z tym nic nie zrobimy, za to możemy zrobić tak, żeby ten dzień wydał wam się o wiele fajniejszy, niż byście sobie przypuszczali. Co można powiedzieć do psa, ale lepiej nie do partnera, ani do partnerki?
1: Do nogi.
2: Hej, myślę, że można powiedzieć nie dla psa kiełbasa.
0: Można też tak, można. Co jeszcze można?
3: Weź tyle, nie szczekaj.
0: Dobra, okej. Okay. No jeszcze twoja propozycja?
4: Ej, złaź z listonosza.
0: Meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września, za 18 minut godzina 8. No i mamy też pytanie, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. No jak zawsze można liczyć na was, bo wy macie mnóstwo odpowiedzi. Na przykład: przestań warczeć, nie ślin się, nie rusz. A kto to tak napaskudził? Nie jedz z podłogi. Co ty znowu masz w pysku? Nie skacz na ludzi. Kilka z waszych tekstówek, no ale czekamy też na głosówki.
1: Przestań tak na mnie patrzeć, nie dam ci jedzenia, dopiero żarłaś.
2: Za chwilkę zajmę się twoimi pazurkami.
0: Okej.
3: Okay. Masz kiełbę.
0: Dobra.
4: Uf, uf, byte.
0: Okej. Okay.
5: U mnie będzie na grubo. Zamknij pysk.
6: Ostro. Co można powiedzieć do psa, a nie do partnera? Na przykład: Zbysiu, siad!
0: Zbysiu, my cię pozdrawiamy. Ty tam naprawdę musisz mieć fajny poniedziałek od samego rana.

0: I już wiadomo, że to będzie fajny poniedziałek z takimi numerami. Najlepszy drop nowych hitów i para Izo, Lost Frequencies, Marie Fraisse. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: A w tych newsach będzie między innymi o rekordowych cenach paliw nie tylko w Polsce.
0: Już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding. A jakie wyniki dzisiaj na termometrach, to też sprawdzimy już za chwilę w prognozie pogody.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.

0: Inwestycje drogowe w Kielcach nie zwalniają tempa. Tym razem Miejski Zarząd Dróg zmodernizuje fragmenty dwóch kluczowych arterii. Chodzi o ulicę Radomską i Tarnowską. Miasto pozyskało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych wsparcia. To środki z rządowej rezerwy. Przetarg już ogłoszono. No i nastało ochłodzenie. Dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach maksymalnie 13 stopni, tyle będzie około 13. Odczuwalnie może być chłodniej, a powodem duża wilgotność. Ostatni poniedziałek lata minie z chmurami w przewadze, do tego możemy spodziewać się deszczu. Mimo to, zdaniem synoptyków, słońce może się przebijać, ale tylko od czasu do czasu. Kolejne dni bez większych zmian w pogodzie.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie Wołodymyr Zełenski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 eurocentów, w Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie, mówi Jan Urban.
3: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem.
2: Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie.
1: My też już jesteśmy od rana zgrupowani i przygotowani na ten poniedziałek. A jeżeli wy chcecie udowodnić, że macie ostatnie słowo, to będzie taka szansa w naszej nowej zabawie już niedługo. Teraz ósma. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej. Two ships in the night.

0: Barbra Streisand. Podkręcamy tempo w Melo Radio i to jest ten moment, kiedy macie szansę się wykazać i udowodnić, że to wy będziecie dzisiaj mieli ostatnie słowo, że wy tych słów powiecie więcej i że to wy właśnie zgarniecie merch od Melo Radia. Czekamy, dwie osoby jak zawsze mają szansę, dzwońcie do nas już teraz.
1: 321-321-777, ten numer wykręcacie.
0: 321-321-777. Skiety są do zgarnięcia i melotorba też. I czekamy na dwie osoby jak zawsze w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekamy, to jest wasz moment, wasza szansa. Wykorzystajcie ją odpowiednio dobrze i dobrze zacznijcie nowy tydzień od poniedziałku, zgarniając merch od Melo. Mówiłem chyba, ale powiem, bo to fajna rzecz jest i dobre info. Skiety są do zgarnięcia, oryginalne, fajne, meloradiowe. No i oczywiście melotorba też. Czekamy, dwie osoby jak zawsze. 321-321-777.

0: David Guetta i Justin Bieber.
1: Ostatnie słowo.
0: A to Bartek i Patrycja. Siemanko, Bartek.
2: Cześć.
0: Cześć, siema, siema. Cześć, Bartek. Hej, hej. Bartek, słuchajcie, to ma taką robotę fajną, że drukuje na koszulkach, co tylko mu przyjdzie do głowy. Jak mu przyjdzie coś mega ekstra, to później takie coś można sobie ponosić, nie? Fajnie. Bartek, fajnie. Bardzo dobrze. Grunt to robić swoje. I jest Patrycja też. Cześć, Pati.
3: Hej, hej.
0: Hej, hej. A Patrycja, słuchajcie, to wsiadła w auto i jedzie po kota. I już wszyscy wiedzą teraz. No dobra, okej, tajemniczo się zrobiło. To ja wyjaśnię zasady zabawy, która nazywa się Ostatnie Słowo. Za chwilę podam wam kategorię. Trzeba będzie podawać słowa z tej kategorii. Zaczyna Bartek, bo jego imię zaczyna się na B, czyli jest wcześniej w alfabecie. Bartek, ty zaczynasz, ale mówisz jedno słowo. Za chwilę mówi swoje słowo Patrycja. Potem znowu Bartek, potem Patrycja. Mówicie na zmianę. Macie 20 sekund na wszystko, także trzeba się śpieszyć. No i kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to Melo Torbę. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
3: Tak.
0: Dobra, to uwaga. To dzisiaj kategoria Państwa w Europie. Państwa w Europie. Bartek zaczyna start.
3: Austria.
2: Litwa.
3: Polska.
2: Łotwa.
3: Niemcy.
2: Estonia.
3: Rosja.
2: Hiszpania.
0: Koniec czasu, ale rzutem na taśmę.
4: Ale dobrze byli z tej geografii.
0: Tą Hiszpanię jeszcze dorzucić, no. Dobra, świetnie. 5-4, dobrze wam poszło dzisiaj, naprawdę.
4: Super.
0: Bartek, nieźle. Skiety są dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy. Pati, dla ciebie też coś fajnego tutaj od samego rana. Przecież chodzi o to, żeby w poniedziałek to każdy, kto jest z Melo, był zadowolony. Melo torbę pakujemy, wysyłamy. No i pędź po tego kota.

0: Neptunika i What If w Melo. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Niby wiadomo, że jak poniedziałek, to można wszystkiego się spodziewać, no ale jak jesteście dopiero co w pracy od kilku minut, to już domyślam się, że mogliście zostać czymś zaskoczeni. Na przykład górą rzeczy do zrobienia, a niektóre zostały jeszcze sprzed weekendu. No bierzemy się za to, mamy dużo energetycznej muzy, pójdzie wam łatwo. Lolin za chwilę w Melo.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
23: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent?
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
23: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
16: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w poniedziałek, to Sobel w Belo Radio. No i czego wam brakuje po weekendzie? Czego może brakować, no?
1: Pieniędzy, no a czego?
0: No, wiadomo. No, wiadomo. No, niektórzy powiedzą jeszcze, że czasu, pomysłów to wam na pewno nie brakuje, a jak
1: właśnie... Wolnego nam brakuje po weekendzie.
0: A jak macie jakiś fajny pomysł, jak w wolnym czasie wydać pieniądze, no to powinniście wejść na meloradio.pl i dać o tym znać, bo my mamy szybką kasę. Dzisiaj 200 znów do zgarnięcia dla kogoś. Dajcie znaka, jaki macie pomysł, na co przepuścicie szybką kasę od Melo. We'll be right back.

0: Robin Schulz i Take It Slow. W Melo Radio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, między innymi właśnie ten numer, no i mamy też newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach zajrzymy do lasu, gdzie jest rykowisko aktualnie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Ava Max i Alan Walker i Fade. Inni będą gadać, a my wam tak zagramy. O 9:00.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
16: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Trafik.
3: Przed nami kolejny mecz i kolejne utrudnienia w ruchu. Dziś zmagania piłkarzy ręcznych Industria Kielce, dlatego już od 16.45 do 20.00 będą kłopoty w rejonie hali Legionów. Zamknięta będzie m.in. ulica Dzika, Sucha czy Mahometańska od Alei Legionów do ulicy Szczepaniaka. To nie będzie zbyt przyjemny pogodowo dzień. W prognozach dominują chmury, z których może padać deszcz. Raczej niezbyt mocno, ale praktycznie przez cały dzień. Tylko chwilami może się przejaśniać. Po chłodnym poranku i za dnia ciepło nie będzie. Dziś do 13 stopni maksymalnie. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach w najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 13. Cieplej od weekendu.
4: Już prawie 9:00. Newsy Mel Radia, Marcin Sikora.
5: Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem, brakuje na to pieniędzy w budżecie, a pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom, wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
5: Rykowisko potrwa do początku października.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: No, trzeba przyznać, że niektórzy to też i niezłe takie dźwięki z siebie dzisiaj rano wydali z okazji tego, że to poniedziałek mamy. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze na pewno zabierzemy was do lasu.

Armin Van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj w poniedziałek. Słuchajcie już za chwilę o tym, co u nas w Polsce jest dość popularne, a tymczasem coraz większą popularność zyskuje w Europie. Wręcz stało się turystycznym hitem. Za chwilę więcej o tym.

0: 3, 4.
1: Pitbull w Melo. I know you watch me. 17 minut po godzinie 9. No to teraz hasło grzyby. W Polsce to dla wielu osób coroczna akcja, a w Europie, słuchajcie, w wielu krajach to całkiem nowy hit i trend, który ma nawet swoją nazwę. Mykoturystyka.
2: Wow.
1: No, mądrze się zrobiło. Mykos z greckiego to grzyb, a trend polega na wyjazdach, których głównym celem jest właśnie zbieranie grzybów. Prowadzone są też warsztaty, na których można nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, no i przyrządzać z grzybów gotowe potrawy. I uwaga, bo jest coś, co może do takiego zbierania zachęcić dodatkowo.
2: Co?
1: Bo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ceny świeżych grzybów mocno poszły w górę. I na przykład kilogram borowików potrafi kosztować nawet 90 zł, a...
2: Nieźle.
1: To może wiele osób przekonać do nowego hobby, co? To co? Liczycie tam dobrze? Gdzie jutro pojedziecie? Do pracy czy do lasu?
2: Dobrze, że ja nie lubię grzybów.

0: Kygo. I Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 już minut po godzinie 9. Uwaga, bo za chwilę ciężka sprawa u nas. Szczegóły niedługo, ale wcześniej Return in Nightcrawlers i Friday w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Agnieszka Chylińska w Belo Radio. Nie mogę cię zapomnieć. Tej historii też nie zapomnicie. Mówiliście, że mieliście ciężki weekend? To słuchajcie tego. Policja szuka złodzieja, który ukradł zwierzę z zamku w zachodniopomorskim. Aha. Uwaga, no. Zabytkowy wielki dzwon pochodzący jeszcze z XVII wieku. Nie no. Wiadomo, jak się komuś to udało przez nikogo niezauważonym zwinąć coś tak dużego. No. Teraz, słuchajcie, policjanci muszą udźwignąć temat i znaleźć zgubę, bo ma ona ogromną wartość historyczną.
1: Czyli chciałeś powiedzieć, że jakiś dzban ukradł dzwon?

przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przy...

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wiecie, jeśli chcecie fajnie spędzić czas, pogwarzyć, taki small talk uskutecznić, no to po prostu jest mistrz, a ten drugi to Sokół, a ten mistrz to Adi. Siemanko.
2: No się, nice, dziękuję. Brawo. To prawda, jestem mistrzem small talku. Podejdę, pogadam zawsze o pogodzie. I w sumie pogoda w Meloradiu też będzie za chwilę, także idealnie się składa, zobaczcie.
1: A nie mówiłem?
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Gordo, Reni, Zony, Walti, Loco, Loco.
1: No to co, ja wracam jutro w 6:30, pobudkę wam robię. Trzymajcie się, piąteczka.
2: Pa, pa. High five!

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Usprawnienie ruchu, nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy miasta to główne założenia planowanej budowy układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części Kielc. Zanim jednak zapadną ostateczne decyzje, mieszkańcy mają głos, trwają konsultacje społeczne. Szczegóły są na stronie MZD.

0: 13 stopni, tyle dziś maksymalnie zobaczymy na kieleckich termometrach około godziny 13, zatem za ciepło nie będzie. Co więcej, w kolejnych dniach podobna temperatura. Cieplej zacznie robić się dopiero w okolicach weekendu. Poniedziałek minie pod znakiem chmur, z których może padać deszcz. Według prognoz chwilami ma się przejaśniać, ale na sporą dawkę słońca nie mamy co liczyć.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. W związku z pracami prowadzonymi przy budowie S-74 oraz prowadzonymi przez MPEC pracami technologicznymi znowu utrudnienia dla mieszkańców. Od dziś przez tydzień na Herbach przerwy w dostawach ciepła. Z kolei zakłócenia mogą wystąpić m.in. na Klonowej czy Słonecznym Wzgórzu. Już w środę ruszy głosowanie w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Magda Tkaczyk.
2: Na liście znalazło się 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe. Obok inwestycji sportowych są przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem, pomocą społeczną, rekreacją i opieką nad zwierzętami. Nie brakuje również propozycji nawiązujących do historii Kielc.
0: Głosowanie potrwa do 6 października. W piątek na Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się pierwsza edycja Nocy Inżynierów poświęcona sztucznej inteligencji, robotyzacji i nowoczesnym technologiom. Od 17 na uczestników w każdym wieku czekać będą wykłady, warsztaty, pokazy, eksperymenty oraz możliwość zajrzenia do laboratoriów uczelni.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku. Tak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza w okolicach Wrocławia. To się toczy.
4: Polska liczy, że będzie to brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry, nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
3: To jest niesamowite. No nie? Chciałbym się tak dobrze zestarzeć, naprawdę.
4: Ja też.
3: Szacun. Na zegarach 10:00, rozpoczynamy nowy tydzień. Elu, wina wszystkim. Marcin się wyspał?
4: No w sumie się wyspał.
3: No i to jest piękne, bardzo dobrze, tak ma być. Wy, mam nadzieję, że też. Siemanko. A za chwilę pogadamy o tym.
4: O czym?
3: Że zostałem oszukany.
4: O nie.
3: Naprawdę. Byłem, można powiedzieć, taki trochę loko.

super sobie to odpalić o tej porze. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad w Meloradiu, 15 minut po 10. A ja zostałem oszukany i postanowiłem, że wam o tym powiem i się do tego nawet przyznam. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo rano, bo w okolicach 5 musiałem wstać, no i tak patrzę sobie na prognozę pogody, żeby wiedzieć, jak się ubrać. No i moja prognoza pogody pokazuje, że tak no ze 20 stopni to będzie. No to pomyślałem sobie, że dobra, to znaczy, że teraz jest chłodno, no to później będzie cieplej, to się trzeba do tego przygotować. No i tak ubrałem się w koszulę i krótkie spodenki. No i dotarłem do pracy tutaj do was. Patrzę, no nie, jednak nie będzie dzisiaj 20 stopni. I teraz rodzi się pytanie, komu ufać? Sobie czy prognozie pogody? Rozwiązanie jest inne. Warto mieć długie spodnie w samochodzie.

Two Colors wrócili. No z przepięknym nagraniem, Primadonna. Tak, gramy w Melo. 28 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i mam od razu do was pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce? Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki, wspierajmy się, bo kiedy wam się nie chce, mi też się nie chce. Także dajcie znać, czego wam się dzisiaj nie chce.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer i Crying on the Dance Floor. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 11. No właśnie, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia, a ja pytam grzecznie i serdecznie, czego wam się dzisiaj nie chce? Ania!
1: Dzień dobry. Siema. Mi jak zwykle w poniedziałek nie chce się po prostu pracować, bo ktoś lubi poniedziałki.
0: No zdecydowanie tak, oczywiście ja się zgadzam. Dawid!
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem. Nie mam spokój.
0: Brawo! Gratulacje! Słuchajcie, to jest ten człowiek, któremu się nie chciało, ale to zrobił. Naprawdę, to jest moc i energia. Słuchajcie, a czego wam się dzisiaj nie chce? Też dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo je będzie fajniej zagrać. Hej,

0: This is him. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo. Ależ ja lubię tę nutę. I uwielbiam moment, kiedy do studia przychodzi Marcin Sikora. Siemano ponownie.
1: No, cześć wam wszystkim i tobie, Adrianie. Siemano. Opowiem wam o tym, że super wydarzenie dla tych, którzy lubią filmy, się dzisiaj zaczyna w Gdyni.
0: Rewelacja, koniecznie bądźcie blisko.
2: A już o 11 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G w Meloradiu. A tę nutę wiem, że lubicie i możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, ₽1,64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA -10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
8: Przed nami kilka chłodniejszych dni. Zdaniem synoptyków dopiero w sobotę i niedzielę będzie nieco cieplej. Dziś 13 stopni, tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około godziny 13. Na podkarpackim niebie chmury w przewadze, tylko chwilami ma się przejaśniać. W prognozach na dziś mamy także deszcz. Parasole według prognoz będą potrzebne w naszym regionie także jutro i w czwartek.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
8: Justyna Rudzka, zapraszam. W sobotę na kieleckiej Exbut Arenie odbył się mecz Korona Kielce Raków Częstochowa. Nad bezpieczeństwem kibiców i mieszkańców czuwali świętokrzyscy policjanci. W sumie interweniowali 139 razy. Nałożyli 51 mandatów, zatrzymali 6 osób. Wrzesień to dobry czas, by pomyśleć o profilaktyce. Przed nami sezon grypowy. Warto się zaszczepić, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u.
9: Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, oraz ciężarne i kobiety w połogu. Dorośli preparat mogą przyjąć również w aptece.
8: W regionie świętokrzyskim zaszczepić przeciwko grypie można się w 37 aptekach. Przy podstawówce numer 34 w Kielcach powstaje nowoczesne miejsce do sportowej rekreacji dla mieszkańców osiedli Czarnów, Poddalnią i Ślichowice. Inwestycja realizowana jest w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Jej koszt to ponad 3 miliony złotych. Wszystko ma być gotowe w listopadzie.
10: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z AZS-AWF Katowice na podium zajął 3. miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
12: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość.
11: Otwarcie o 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: No siemano, w poniedziałek, 11:00 na zegarach, Hati po tej stronie. No i sprawdzam dzisiaj, czego wam się nie chce. Jeżeli macie ochotę o tym powiedzieć, meloradio.pl, tam macie naszego WhatsAppa. Nagrywajcie głosówki. Lubina! A to Topic, Becky G i Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy.

0: To Fast Boy i Music Sounds w Meloradiu, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Wiem! Ja was naprawdę doskonale rozumiem i dlatego pytam cały czas na WhatsAppie Meloradia, czego wam się dzisiaj nie chce? Dostaję głosówki, Damian.
1: Pracować się nie chce, a że pracuję u siebie, szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Słuchaj, nic ci na to nie powiem, nie prowokuj. Ewka?
2: A mi się dziś nie chciało iść do pracy, ale też już jestem po.
0: No i proszę bardzo, i to jest prawdziwa sigma. Marcin!
3: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Znaczy, był taki ktoś, kto kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Nie chcę, ale muszę.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Także nagrywajcie głosówki. Czego wam się dzisiaj nie chce, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. To jest taki pan. Jason Derulo.

0: Fajna nuta, ale mam wrażenie, że gdzieś to już słyszałem. Każdy twój ruch, modelki wodarski Meloradio, 27 minut po 11. Czego wam się nie chce? Sprawdzam to na WhatsAppie Meloradia. Kądziu?
1: Hej, nic mi się nie chce. Kater mam, głowa mnie boli, jestem przeziębiony.
0: No nie, no stary, dużo zdrowia. Diego?
2: Mi się tak nie chce, że dopiero biorę się za robotę.
0: No ale szacun, że i tak się bierzesz, chłopie. Tu ktoś chyba podwyżkę dostanie. Liwka, poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Autopromocja w poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
5: Vous verrez maintenant.
4: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
5: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Muzyka i głos AI.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuje i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Gastorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O reklamie.

Don Diablo i Bad Meloradio, czyli nuta, która ląduje u mnie na playce często na siłowni. I to nie dlatego, że jestem złym człowiekiem. Nawet wydaje mi się, że jestem całkiem dobrym, bo informuję o rzeczach, które mogą się przydać. No bo co powiecie na 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie dusza zapragnie? Możecie to wydać gdzie chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że się zgłosicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam wystarczy, że wejdziecie, tam wystarczy, że napiszecie, co chcielibyście z tym zrobić, jak bardzo zaszaleć. Powiem tylko tyle, im bardziej kreatywnie podejdziecie do rzeczy i rzeczywiście będzie trochę szaleństwa w tym wszystkim, to szansa na wygraną, powiedziałbym, że jest to ogromna.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu, 10 minut do 12. Wiecie, że oprócz tych tłustych bitów, które serwuje Armin van Buuren, to lubi sobie zjeść też od czasu do czasu takie tacos al pastor, to się nazywa. Ja nigdy takiego nie próbowałem, ale myślę, że to może być dobre.
1: Ja też nie, ale no skoro lubi, to może być dobre.
0: No wiesz, facet jakby nie było zwiedził cały świat, więc w sumie skoro to jedna z jego ulubionych pozycji, to chyba wie, co mówi.
1: Tak mam nadzieję.
0: A co w newsach?
1: Śnieg.
0: Nie, no weź nie! Marcin, rok temu to było śmieszne, ale teraz już nie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Nie, nie. Tak, wiem, że gaśnie ten monitor, Marcin, wiem. To trochę chyba przeze mnie, bo za mocno uderzyłem.
1: Tak, tak myślę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy z nim wszystko okej.
0: Śnieg.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
5: Ostatnie dni lata w kontekście pogody letnie nie będą. Od dziś w naszym regionie ochłodzenie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 stopni. Tyle będzie około godziny 13. Poniedziałek będzie szary i mokry. W prognozach dla Kielc dominują chmury, z których może padać deszcz. Tylko od czasu do czasu ma się przejaśniać. Na dużą dawkę słońca, zdaniem synoptyków, na razie nie mamy co liczyć.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
5: Justyna Rudzka, zapraszam. Już jutro planowane jest wprowadzenie kolejnych zmian w organizacji ruchu w związku z budową S74 przez Kielce. Odwrócony zostanie kierunek obowiązującego czasowo ruchu jednokierunkowego na ulicy Marszałkowskiej. Kierowców czekają również zmiany na skrzyżowaniu oraz objazdy. Zatem może warto się skusić i jutro zostawić auto na parkingu lub w garażu, bowiem z okazji Dnia Bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wszystkie autobusy kieleckiej komunikacji miejskiej pojadą za darmo. Dotyczy to każdego pasażera, zarówno mieszkańców, jak i gości. I na koniec jeszcze przypomnienie. Rodzice dzieci z województwa świętokrzyskiego, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas. Wnioski można przesyłać wyłącznie elektronicznie, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet do 24 lat.
5: Wnioski można składać do końca listopada.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: W przychodniach coraz więcej infekcji. Na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
9: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
8: Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura spadnie do około minus jednego.
7: Ty zawsze mnie straszysz tym śniegiem, a potem się okazuje, że to w Tatrach.
8: Lubię cię straszyć.
7: A ja lubię horrory. Siemanko, 12 na zegarach, a ty z tej strony. Fajnie, że jesteście. Ty, Marcin, pracę chyba skończyłeś, co?
8: Tak jakby.
7: Składam ci serdeczne gratulacje w imieniu swoim i słuchaczy, a za was trzymam kciuki. Co chciałeś powiedzieć?
8: A ja tobie kondolencje, bo masz jeszcze 2 godziny.

Josh Baker, Poppy Bucks, Comfy My Place w Molo Radio, 14 minut po 12:00. Podkręcamy tempo. A takie wiadomości naprawdę szokują. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to jest super sprawa. Słuchajcie, odbyło się takie badanie, w którym sprawdzono, ile osób faktycznie chodzi do biblioteki. No i co się okazuje, to czytelnictwo zaczęło się ponownie rozwijać, szczególnie w młodym pokoleniu. No tutaj się kłania Gen Z między innymi, które no, zostało zbadane i według statystyk to 67% właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, odwiedza zdecydowanie częściej. Też wiecie, tu się przyczyniło do tego całkiem sporo apek, które rozwijają czytanie i pomagają, jakieś bookstagramy i tak dalej, także generalnie fajnie jest sobie poczytać, no bo co by nie mówić, to dzięki temu też wpływamy na nasze szare komórki, już nie mówiąc o tym, że kreatywność znowu się rozwija w takim naprawdę fajnym kształcie. Call Me Harry, Sweet Nothing, to już teraz Melo.

Haxwell, Bonnie, whatever version w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 12, w tej godzinie jeszcze coś od Tripsa i Kubańczyka, ostatni raz zatańczysz ze mną, tak jest, takie numery też tu gramy. Będzie Neptunika, What If, będzie Pitbull z Christianą Aguilerą, generalnie zadbamy o was najlepiej jak się da.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Stripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no właśnie a propos Tripsa, to z tym tańcem to coś jest na rzeczy, bo spojrzałem co tam u niego na Instagramie, no i widziałem, że w Skierniewicach tam naprawdę było bardzo, ale to bardzo mocno, nawet do krakowskiego Splinu to się pojawiło takie małe pogo. Także fajnie, że Trips dba o swoją publikę, fajnie, że bawi się muzyką i eksperymentuje. Ja Tripsa mega też szanuję za to, że facet nie boi się wziąć gitary na scenę. I mimo, że tamte sety wyglądają jak wyglądają, w rozumieniu oczywiście tego brzmienia mocno elektronicznego, to Trips zawsze też znajdzie miejsce na to, żeby tego trochę mocniejszego rockowego brzmienia coś tam dołożyć. A to już Alan Walker i Ava Max.

0: So Even i All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No fajnie to gra, bardzo fajnie. I jeszcze fajnie jest gościć fantastyczną Ulę, która ma dla nas, jak odstawiam, newsy. Siemano.
1: Fantastyczne newsy, oczywiście, że tak, jak zwykle. I będzie o tanich działkach. Gdzie można je kupić i za ile?
0: No i to jest ważna inwestycja i ważna informacja.
2: A już o 13 zagramy
0: Fire Fire, Simza, Hikasango. To gramy punktualnie o 13, a te faje to generalnie warto rzucić.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed cen na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 złotych netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
5: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Po reklamie.
15: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
16: No to co? Mamy minutę do godziny 13. To są newsy Melo Radia i z nami Ula Harciarek.
17: Wznowiono ruch pociągów w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej i nie wybuchł. Znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch wrócił już do normy. Te niedziałki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzedaje za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta, mówi Dariusz Sadowski ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
18: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
17: Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Przed nami Shim, Zaka, Sango i Fire. No i będziemy mieli dla was fajnego gościa. Gościa specjalnego, powiedziałbym.

Milki, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy 9 minut po godzinie 13. No i słuchajcie, marzenia się spełniają, naprawdę, marzenia się spełniają. Razem ze mną, no wspaniała postać, Cezary Żak, człowiek, który jest znany nie tylko w całym kraju, ale i na całym świecie. Dzień dobry, panie Czarku, witam serdecznie. Panie Czarku, chcieliśmy na początek porozmawiać, no bo tak, lalka, no to jest wyjątkowa lektura. O lalce będziemy dzisiaj rozmawiać, no bo przecież postać barona Dalskiego

0: to postać ważną jest, nie oszukujmy się przecież. Ale odnośnie tej lektury, panie Czarku, czy pan czytał lektury w szkole?
1: Oczywiście, ja byłem pilnym dość uczniem. Przynajmniej na początku, potem już zacząłem broić. Moja mama była nauczycielką i pracowała w tej samej szkole, więc ja miałem gorzej.
0: Trochę trudniej, faktycznie.
1: Bo nauczyciele donosili mojej mamie, jak ja się zachowuję i czy czytam, czy nie czytam. Ale akurat lektury czytałem, a już lalkę w szczególności, bo ona mi się bardzo podobała.
0: Okej, a był jakiś szczególny rozdział, który, że tak powiem, uwielbiał pan do niego wracać? Jakaś może inspiracja?
1: Nie, no bo z tym wracaniem to już nie przesadzajmy.
0: No dobra.
1: Żeby tam wracać. No, potem rzeczywiście drugi raz przeczytałem lalkę, ale już na studiach, bo to, tam coś było w historii dramatu, więc przeczytałem. Natomiast, żebym coś szczególnie... Nie, no te wszystkie podchody Wokulskiego pod tę Izabelę, to mnie kręciły jako młodego człowieka. I tyle. Najnudniejszy był Pamiętnik Subiekta wtedy, ale dzisiaj jak przeczytałem po raz kolejny już scenariusz, i to on był bardzo ciekawy dla starszego mężczyzny, takiego jak ja.
0: Panie Czarku, jeszcze chciałem nawiązać delikatnie, bo no, śledzimy media społecznościowe. Na Instagramie rzuciliśmy okiem na rolkę, gdzie była charakteryzacja, słynna charakteryzacja, w której zamienił się pan dosłownie w Barona Dalskiego. Tam było to kręcone trochę timelapsem przy montażu. Ile tak naprawdę zajęło czasu przygotowanie?
1: Tak naprawdę 45 minut robiony był Baron Dalski. No i to już był efekt taki gotowy. Natomiast wymyślenie, jak on ma wyglądać, zajęło mi więcej czasu, bo ze 3 spotkania z charakteryzacją, z fachowcami od make-upu. Wymyślaliśmy, jak on ma wyglądać. Ja bardzo chciałem, żeby on miał taką pożyczkę na głowie, na mojej łysej głowie. I bardzo się to spodobało pani charakteryzatorce. Żałuję tylko, że no ale dobra, to mogę zdradzić, że nie było sceny, chociaż jedna taka trochę była, że mi tak wiatr zwiewał tę moją pożyczkę, czyli takie kosmki włosów.
0: Na rolce coś było,
1: nie,
0: widać.
1: Coś było chyba.
0: Coś chyba było, tak.
1: Nie, ale potem ja mówię w trakcie sceny, tam jedna była scena w plenerze, gdzie trochę wiał wiatr i tam zdaje się moja narzeczona Ewelina Janocka mi tam poprawiała kosmunki, co mnie bardzo śmieszyło wtedy i mam nadzieję też widzów będzie śmieszyć na ekranie.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o lalce więcej, to możecie być pewni. Za chwilę poruszymy nieco bardziej temat Barona Dalskiego, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Crisscross Amsterdam i My Oh My w Meloradio 18 minut po 13. Podkręcamy tempo. A razem z nami cały czas Cezary Żak. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, no bo rozmawiamy o lalce i o postaci barona Dalskiego. Witam raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Panie Czarku, muszę o to dopytać, no bo tak. Część naszych słuchaczy, jest taka szansa, że lalki nie widziało, też nawet może nie czytało jeszcze trochę z racji wieku. Baron Dalski, no właśnie, kim według pana jest ta postać?
1: Baron Dalski to starszy pan, arystokrata, który nigdy nie miał szczęścia w miłości i nagle pod koniec życia udało mu się spotkać młodą kobietę, która jakoś inaczej na niego spojrzała, ale to jest oczywiście zło. I on się zakochuje naprawdę taką sztubacką, szkolną miłością, nie zważając na wszelkie mielizny i ryzyka. I puenta tego związku jest przykra i tak dalej, bo jednak ona go zdradza ze Starskim, on to wie, znaczy dowiaduje się w samym finale i tak dalej, i tak dalej. Ale miło było zagrać takiego Dalskiego, takiego faceta, który przypomniałem sobie, jak to się człowiek zakochiwał kiedyś sztubacką miłością, taką bez ograniczeń kompletnych. I to było dobrze napisane w scenariuszu. No umówmy się, że to jest epizodyczna postać i w książce, i w filmie. Natomiast bardzo, bardzo fajna do grania. Niektórzy twierdzą, że ta miłość Dalskiego, że tę miłość można by porównać do Wokulskiego. Że
0: to, Spotkałem się faktycznie z czymś takim, tak.
1: Że to jest troszkę takie alter ego Wokulskiego. Więc dlatego tak bardzo miło się pochyliłem nad tą postacią i się ucieszyłem z tej propozycji.
0: Fajnie. Za chwilę, słuchajcie, poruszymy temat wystawy i trochę kreacji samych w sobie, także koniecznie bądźcie razem z nami. My tymczasem zagramy wam Tsunami.

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Diablo and Diablo X Moe Heaven is a Place on Earth, czyli taka nowoczesna wersja klasyka Belindy Carlisle. Mamy 28 minut po godzinie 13 i my podkręcamy tempo. I nie jesteśmy sami, cały czas z wielką radością gościmy Cezarego Żaka. Bardzo się cieszę, że pan jest, naprawdę.
1: A jak ja się cieszę, że w Melo Radio występuję.
0: Naprawdę, jesteśmy mega podjarani, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o lalce. Ja powiem panu szczerze, naprawdę, ja uwielbiałem lalkę w szkole i nawet miałem czwórkę.
1: Brawo.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie Czarku, przenieśmy się teraz do Łazienek Królewskich we Warszawie, mieście stołecznym, bo tam obserwowaliśmy piękną wystawę i właśnie chcemy zapytać o stroje, które tam były prezentowane. Czy jest jakaś kreacja, która szczególnie się panu spodobała i to nie musi być sama kreacja samego barona?
1: No oczywiście, że nie będę mówił o własnej kreacji, bo nie wypada. Natomiast te kostiumy robiły tak gigantyczne wrażenie już na przymiarkach, jak chodziłem do Tomka Ossolińskiego na przymiarki, to widziałem te wszystkie suknie, te męskie kostiumy, te fraki, te cylindry, jak to było dobierane. Mhm. Jak się dowiedziałem, że niektóre materiały były sprowadzane z Włoch, no to kurczę, szczena mi opadła. I tam się czuję, bo widziałem fragmenty scen, czuję się tę dbałość o kostium i o dodatki, bo te dodatki robią kostium. Biżuteria robi kostium, te laski, które były wtedy bardzo popularne i właściwie niezbędne w tym kostiumie, one tworzą całość i mam nadzieję, że publiczność to doceni.
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, za chwilę wracamy do rozmowy. Powiem może w ten sposób. Będziemy mieli dla pana drobną niespodziankę. Taką drobną, ale obiecuję. Coś mi się wydaje, że się panu to spodoba. Wracamy za chwilę ze szczegółami. Bądźcie blisko, Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
22: Drodzy kochani słuchacze,

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. No właśnie, i razem ze mną jest wspaniały, piękny człowiek.
1: Cezary. O, piękny, o, to najbardziej mi się spodobało.
0: Rozmawiamy o lalce. Fantastycznej produkcji, która wam, drodzy uczniowie, na pewno pomoże w szkole, ale słuchajcie, teraz ja bym chciał, panie Czarku, przejść do takiego trochę małego challenge'u, takiego trochę małego wyzwania. Nazwaliśmy to z Karoliną Adamską, która pomogła mi to przygotować. Czy to jest tekst z lalki, czy z polskiej piosenki? Czy chciałby się pan z tym zmierzyć?
1: No.
0: Dobra, zaczynamy. Uwaga, numer jeden. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Piosenka czy lalka?
2: Piosenka.
0: Lalka.
2: No właśnie mówię, że lalka.
0: Lalka,
2: no.
0: To właśnie. Nie przypadkiem, a celowo jesteś ze mną tu. Piosenka czy lalka?
2: Piosenka.
0: Piosenka, dokładnie. I modelki, lubię cię jak lato. A teraz to jestem ciekawy. Za pomyślność wielkich zamiarów. Piosenka czy lalka?
2: Lalka.
0: Lalka, to powiedział Rzecki. Tak. To jest w ogóle mój ulubiony cytat. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie
2: zakochać. Piosenka.
0: Dobrze.
2: No nie, łapię twój oddech, no to kto bym to...
0: Poza tobą nic...
2: Chociaż mój Dalski mógłby tak powiedzieć, patrząc na swoją młodą narzeczoną.
0: Trochę tak, zdecydowanie. No i teraz jeszcze ostatnie. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Lalka czy piosenka?
2: Lalka.
0: Tak, to jest lalka. Panie Czarku, gratuluję. O, poradził sobie pan
2: jedno
0: bezbłędnie.
2: Tylko
0: nie, no dobrze było, ustaliliśmy, że było ok.
2: Właśnie, ustaliliśmy. Już jestem starszym panem, ja zapominam, co ja ustalam.
0: Panie Czarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze bym grzecznie poprosił o zaproszenie słuchaczy Melo Radio do tego, by poszli do kina i obejrzeli to, co trzeba.
2: Szanowni Państwo, jeżeli nie oglądaliście lalki, przychodźcie na naszą lalkę od 30 września w kinach. Wszystkiego dobrego.
0: I o tym wspominał Cezary Żak.

0: Marlon Hofstadt, Jay Like w Beloradio. Tak, podkręcamy tempo. Musiałem ci ściszyć mikrofon na chwilę. Powiedz coś.
1: Coś mówię, cześć.
0: Dobra. Cezary Ryżak był u nas przed chwilą.
1: No, słyszałem. Fajnie, fajnie. Zapytał? No, czy pamięta, jakie są trzy zasady?
0: No.
1: Pierwsza, zawsze siadać na żylecie.
0: Mikołaj, ja wiem, że ty miałeś plan taki z koszulką nawiązany do mnie.
1: No miałem, ale niestety nie było czasu, nie?
0: Ale powiedziałem o tym panu Cezaremu i się uśmiechnął, także on jeszcze to pamięta.
1: Znajdziemy jeszcze taką koszulkę.
0: Słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za dzisiaj. Było super, jak zawsze. No i idę coś zjeść.
1: Dobrze, to smacznego.
0: Dzięki, siema.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
0: Really. Jeszcze pytanie mam jedno. Mm-hmm. Ty sam jesteś dzisiaj?
1: Nie, Ika gdzieś tu jest na obiekcie.
0: Okej, okay. Dobra.
1: Gdzieś się kręci.
0: Spoko, to na razie.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 8200. 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ewakuacja w szkole w Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem, bo eksperyment chemiczny nie poszedł zgodnie z planem. Nauczycielka, która przygotowywała pokaz chemiczny, trafiła do szpitala. Nowe twarze pojawią się w piłkarskiej reprezentacji Polski. To Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła, pomocnik Zagłębia Lubin. Wstęp do Wenecji będzie droższy. Opłata może wzrosnąć do 30 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć napływ turystów. Maria Skłodowska-Curie czy Beethoven mogą znaleźć się na banknocie 20 euro. Do głosowania na polską nobiskę zachęca premier Tusk.
3: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
2: Głosowanie trwa na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Uważajcie na siebie, jestem dzisiaj cała mokra i w ogóle mi się to nie podoba.
2: O, co cię tak rozpaliło od samego rana?
1: Deszcz, słuchajcie, tak zmokłam, że uznałam, że świetnym w ogóle elementem będzie suszenie się w pracy. Zrobiłam to za pomocą odkurzacza. Również chciałam zdjąć spodnie, ale koleżanka do mnie, że nie, bo wszyscy zobaczą twój tyłek. Ja mówię, no i trudno, przynajmniej będę sucha.
2: Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: Otóż to.
2: A nie ma jakiejś suszarki do rąk w którejś łazience?
1: Nie ma, byłam w męskich, w damskich. Jeszcze ci mężczyźni oburzeni. No, szukałam suszarki.
2: No dobra, jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić.
1: Mam nadzieję. Iga Mikołaj, hej!
0: Freak

0: O, czy to Burak Jeter?
1: Tak jest, my life is going on, życie się toczy. Ledwo co mrugniesz, już masz 40 lat i bierzesz ślub z 20-latką. Czekaj, co?
0: Najgorsze jest to, że to prawda.
1: Tak jest, Filip Heiser wziął ślub w ten weekend.
0: Ze swoją córką.
1: I o tym pogadamy za chwilę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Monster Lumix z Gabri Ponte we Freak Fight'cie. Tak podkręcamy tempo. Filip Heiser, słuchajcie, tak podkręcił tempo, że mu się pomieszało mocno.
1: Pomieszało mu się mocno. No wziął ślub, prawda, z Bianką, teraz już Heiser, kobietą 21 lat młodszą od niego. Mm-hmm. I podobno na ten związek bardzo się nie zgadzali rodzice tej dziewczyny i nie było ani mamy, ani babci na ślubie.
0: To moim zdaniem ten ślub jest nieważny.
1: Tak. Filip Heiser powiedział: nie wiem, czy dostała zaproszenie, bo to nie jest moja mama.
0: Wow, Sherlock.
1: No, to już z teściową ma jeszcze bardziej napięku.
0: Współczujemy.

0: Restricted. Big Jet Plane w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tak, a teraz zaglądamy, co się dzieje w internecie, bo tam... No właśnie, tam chińska platforma coraz potężniejsza. Chodzi o TikToka, który no, stał się drugą najpopularniejszą platformą i przeskoczył Instagram.
0: Nie jestem zaskoczona, bo ja przyznam się bez bicia, że często spędzam wolne dni na oglądaniu brain rotów.
1: Ale muszę powiedzieć, że i tak nie jest najpopularniejszy.
0: Okej, wiem co. Tam, gdzie zdjęcia wrzucasz, różowa ikonka. To numer jeden.
1: Nie. Najpopularniejsze to jest takie F.
0: Nie.
1: Takie niebieskie F. Takie,
0: nie.
1: Gdzie tam nie chcesz pisać, bo podobno nikt z tego nie korzysta.
0: Jak to
1: A korzysta no prawie każdy.
0: No nie, to moim zdaniem z tamtej platformy korzystają, z niebieskiej platformy korzystają starzy ludzie.
1: No tak, tak, tak. Tylko 85% społeczeństwa nie.
0: Oh.
1: I pewnie połowa z nich nawet nie ma iMessage.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Ale wchodzi mi ten numer w poniedziałek, wchodzi.
0: To dobrze, a już zatankowałeś?
1: No i po co mi przypominasz? Czemu tak mi psujesz humor?
0: Tylko pytam.
1: Nie, jeszcze nie, bo jest drogo.
0: I o tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
11: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.

0: Wersow o północy.
1: A o północy teraz ludzie kradną paliwo na przykład.
0: I to jest skandal, z drugiej strony co im się dziwić, jak takie ceny?
1: No właśnie, uważajcie na swoje samochody, ponieważ pojawił się nowy trend, że tak to nazwę.
0: Nagrywajcie koniecznie TikToki.
1: Złodzieje kradną tablice rejestracyjne, przykręcają do swojego samochodu, tankują do pełna i odjeżdżają bez płacenia.
0: Dramat.
1: No ale takie ceny, że faktycznie takich akcji może być jeszcze więcej. A jak potrzebujecie kasę na wachę, no to meloradio.pl jest.
0: Nawet 500 zł do zgarnięcia. I'm falling down.

0: końcu night. Jak dobrze, że zbliża się, słuchajcie, koniec miesiąca. Wpadnie wypłata, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo tak ciężko ostatnio.
1: To może jakaś podwyżka by się przydała tobie.
0: Mówisz? Mhm. Szefie, jeżeli nas słuchasz, to poprosimy.
1: Bo będziemy chyba zdradzać, ile zarabiają Polacy.
2: Tak,
1: wszyscy się dowiemy.
2: Tak, w newsach powiem, ile średnio zarabiali Polacy.
1: Policzymy sobie to wszystko.
3: A już o 15 zagramy.
1: Reasons, Eli Oaks.
0: O, dawno tego nie słyszałam, a ten numer punktualnie o 15.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: O reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Paliwa lotniczego może zabraknąć, takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze.
3: Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w Chinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie porozmawiamy o walce na śmierć i życie.
1: Dosłownie. I to taka walka, no prawie że o parawan, ale za granicą, więc nie o parawan.
2: Iga Mikołaj, cześć.

0: kołysz jak potężna wichura trzciną.
1: Albo jak fale się kołyszą, słuchajcie, nad morzem. Czy zdarzyło wam się kiedyś chcieć czegoś tak bardzo, że się z kimś pokłóciliście na śmierć i życie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo dwóch starszych mężczyzn kłóciło się o leżak tak bardzo, że jeden zszedł na zawał.
0: Uff. Kolejna ofiara all inclusive. No proszę. W Polsce nigdy by się to nie wydarzyło. Tutaj każdy nosi własne leżaki nad morze.
1: I własne parawany.

0: Wow, Mikołaj, jaki falset.
1: Kocham Jasona Derulo.
0: Naprawdę?
1: Kocham go, naprawdę.
0: Muszę cię zabrać na koncert.
1: Właśnie czekam, aż przyjedzie do Polski.
0: Idziemy wtedy na pewno, wyciągniemy w telefony i nagramy wszystko.
1: Ale w szkole nikomu nie pokażemy potem.
0: Pokażemy, bo ja będę pokazywać.
1: No dobra, w Polsce jeszcze pokażemy, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład już wszedł w życie taki zakaz telefonów dla dzieci, smartfonów. I pojawił się pewien taki efekt uboczny.
0: Okay.
1: Ponieważ dzieci zaczęły przynosić do szkoły teraz na przykład odtwarzacze MP3. Taki artefakt z dawnych lat. Albo cyfrowe aparaty.
0: Cyfrowe aparaty, że co?
1: Zdjęcia. No. Albo, co najlepsze, walkie-talkie. Zabierają ze sobą krótkofalówki, żeby ze sobą gadać podczas lekcji.
0: Bez sensu.
1: Niesamowite. Wyobrażam sobie, jak w Polsce wejdzie już ten zakaz, jak będzie brzmiała ostatnia ławka.
2: Który mam, wzywam cię akwarium?
0: Chcę wrócić do szkoły w takim razie.

0: radiu, a jeszcze w tej godzinie omówimy nasz ulubiony program telewizyjny.
1: Taniec z gwiazdami. Ty, ty, ty, ty, ty.
0: Specjalnie dla was oglądamy, żebyście wy nie musieli, bo tam tańczą różnie.
1: Ale już coś wiemy. Już coś wiemy. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że odpadł Mateo.
0: Bo lubisz jeść, to dlatego.
1: Być może.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

0: Saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofa.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
9: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: ale ten Usher gra i podkręca tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu, natomiast uczestnicy Tańca z Gwiazdami robią to fenomenalnie. Mhm.
1: Obejrzeliśmy sobie wszystkie występy, no i mamy parę przemyśleń.
0: Niezmiennie uważamy, że Mandaryna wygra.
1: Tak jest. No bardzo dobrze się rusza. Myślę, że najlepszy taniec generalnie z tego odcinka, chociaż Joanna Jędrzejczyk tam jej depcze po piętach. Też bardzo fajny występ.
0: Bo to jest czarny koń tej edycji.
1: Tak jest. Natomiast odpadł Matteo Brunetti, tak?
0: Mhm. Kucharz.
1: I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego akurat on.
0: No właśnie, bo mimo tego, że uważamy, że Iza Kuna, ta aktorka, jest mocno iconic, to tańczyła strasznie.
1: Bardzo sztywno, no. Tak troszkę gubiła rytm i gdyby oceniać tylko i wyłącznie ten taniec, a wiadomo, że tak nie jest do końca, no to jednak chyba Iza by się pożegnała z programem.
0: Może niech ona sama się podsumuje po prostu.
1: Dobrze. Pani Izo?
2: Kurwa.
1: Takie trochę self-aware.

0: posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Cokół, cokół.
2: Teraz, zaraz, w sumie twoja kwestia w Pogwarzymy. Uwaga, słuchacze.
1: Uwaga.
2: Drodzy.
1: Elo.
2: I tak w kółko.
0: A już o 16 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max. Fate.
2: Punktualnie o 16:00, ten numer.
0: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Wow! W Aldi obniżyli ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kas!
20: Restorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
22: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
27: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Justyna Rudzka, zapraszam. Portret Daniela Olbrychskiego i film Emi Buchwald. W Kieleckim Centrum Kultury trwa przegląd 50x51. Najbliższy wieczór z kinem już dziś o 18 na małej scenie. Jak światło wodzi nas za nos, czas odkryć sekrety, których nie widać na pierwszy rzut oka. Będzie to można zrobić podczas warsztatów w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach i to w najbliższy weekend. Obowiązuje rejestracja. A w środę miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i faktycznie odbędzie się słoneczny piknik. To od 15 na terenie zielonym Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach. Zapowiada się popołudnie pełne zabawy, aktywności, edukacji i inspirujących spotkań. W programie m.in. sportowe wyzwania, strefa zdrowego stylu życia, pokazy artystyczne i talentów czy spotkania ze służbami.
1: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. No i u połowy wykryto nieprawidłowości. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
4: Mimo że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
3: Mecz z Niemcami jutro o 18. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
1: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16 i radzę wam omijać Dolny Śląsk, jeżeli szukacie partnera.
2: Jeżeli są z Wrocławia, to red flag. Należy uciekać.
1: Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Out of love w Meloradiu. Tak wam zapowiedzieliśmy, że nie powinno się jeździć na Dolny Śląsk i to jest prawda, słuchajcie. Bo jeżeli szukacie miłości, to mijajcie to województwo szerokim łukiem.
1: Tak jest. 8000% wzrosły różne zakażenia chorobami wenerycznymi i miasto teraz Wrocław będzie uruchamiać specjalny program wśród studentów,
0: wow,
1: żeby doedukować ich najwyraźniej troszkę.
0: No, potrafią się bawić, tak?
1: A przecież kiedyś tyle się o tym mówił. Nawet taka piosenka była przecież. Załóż gumę na instrument.
0: Nie? Pierwszy słyszę.
1: Muszę sprawdzić. Widzisz, i to jest część tego problemu.
0: A że ja nim jestem?

0: zawsze mnie zastanawia koniec tego utworu.
1: Dlaczego?
0: No takie...
1: Blisko byłeś. A ja pragnę tak powiedzieć.
0: Brzmię tak rano czasami.
1: Jak musisz iść do pracy?
0: Jak mnie plecy bolą.
1: No ładnie. A jeżeli mówicie, że was nie stać na dom czy na mieszkanie, to w ogóle jesteście leniwi.
0: Tak jest. Wystarczy pracować, odkładać pensje, zbierać śmieci. Taki właśnie jest emeryt w Niemczech, który ma miliony na koncie i kupuje właśnie 10. dom za gotówkę, bo sobie odkłada, a na środki bieżące to sobie recykluje, nie? I ma.
1: Świetne to jest, ale w ogóle taki sąsiad to skarb. Wracasz na chatę i masz posprzątane śmieci, bo ten emeryt to zabiera.
0: No jasne, wracasz na chatę i wszystkie twoje butelki kaucyjne zostały zabrane. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Co najmniej, no zdychę to na pewno.
1: A i za to można kupić dom.
0: No jak się tam uzbiera... Czekaj, ile by trzeba było uzbierać butelek kaucyjnych, żeby sobie kupić mieszkanie w Warszawie?
1: W Niemczech najwyraźniej mało.
0: Jakoś tak chyba z 2 miliony butelek.
1: Coś takiego.
0: Wysyłajcie je do Meloradia, prosimy.

0: To nowość na naszej antenie, Two Colors Primadonna. Ta piosenka jest chyba o mnie, bo panowie mówią, że ten numer opowiada o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia.
1: O, proszę, myślałem, że o osobie, która w jednej chwili potrafi opróżnić zawartość twojego portfela.
0: To też byłoby o mnie.
1: Ale my jeszcze w tej godzinie zasilimy czyjś portfel.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
2: O reklamie.

0: Słuchacie Meloradia za 25.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak codziennie możecie zgarnąć pieniądze od Meloradia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, tak jak zrobił Seweryn, i musi teraz odebrać od nas telefon, więc dzwoń, panie redaktorze.
2: Czekaj, bo mi się spacja wcisnęła. Dobra, już dzwonię, bo numer musi być bez spacji. Czekamy oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrał od nas telefon. I był pierwszy, taki króciutki, a raz drugi taki dłuższy.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Seweryn. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: No, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: No, w porządku, ogólnie może być. Jeszcze pracy jest, 20 minut.
0: A, to już z górki, słuchaj, już zaraz weekend.
2: No tak, tylko że z tej pracy to trzeba dojechać do domu, a waha teraz droga. Seweryn, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył szybką kasę od Meloradia?
3: No właśnie, na dojazdy do pracy byście mi zasponsorowali 2 tygodnie dojazdu do pracy praktycznie.
0: Wow!
2: Tak, napisałeś tutaj 20 litrów diesla, jeżeli dobrze liczę, to jeszcze wystarczy na hot doga.
3: Tak, jak masz aplikację Orlenu czy Wiesinego, to na pewno.
2: To jest dodatkowy bonus. A ten dźwięk oznacza, że szybka kasa leci do ciebie, 200 są twoje.
3: Jezu, dzięki wielkie. Pierwszy raz w życiu w ogóle zadzwoniłem, pierwszy raz w życiu wygrałem.
0: Fajnie, tak, że pierwszy raz masz z nami.
2: I szerokości.
3: Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Whatever turns you on. Tak przed 17:00 sympatycznie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Mikołaj chciał, żebym wczoraj z nim oglądała jakiś tam mecz.
1: Wczoraj był mecz Legii, tak, w Białymstoku z Jagiellonią.
0: Nie oglądałam z nim tego meczu.
1: Ostatni mecz chyba, nie no dobra, nie ostatni, ale jeden z ostatnich meczów, kiedy Dariusz Mioduski jest stuprocentowym właścicielem Legii Warszawa.
0: No uśmiechasz się, bo...
1: Bo cieszy mnie ta wiadomość.
2: No właśnie, ja w newsach powiem, dlaczego tak cieszy bardzo Mikołaja ta wiadomość.
1: To jest fantastyczny dzień, kocham poniedziałki. Dzięki tej
0: nie powiedział
1: informacji.
0: Nikt nigdy.
1: A ja to mówię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: I like, no widzisz, nawet playlista się ze mną zgadza.
0: I Marlon Hofstadt poleci punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Radio Kielce. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Nie masz.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulacje

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
11: Justyna Rudzka, zapraszam. W piątek na Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się pierwsza edycja Nocy Inżynierów poświęcona sztucznej inteligencji, robotyzacji i nowoczesnym technologiom. Od godziny 17 na uczestników w każdym wieku czekać będą wykłady, warsztaty, pokazy, eksperymenty oraz możliwość zajrzenia do laboratoriów uczelni. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Przed nami także wyjątkowe spotkanie z Agatą Młynarską, dziennikarką, prezenterką telewizyjną, autorką książek i działaczką społeczną. To w czwartek o 17.30 w poczytalni na dworcu. W kieleckim kinie Helios dziś do zobaczenia Odyseja. Jak wiadomo, powstała już nie jedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony został w technologii IMAX i jest pierwszym tak nowoczesnym podejściem do Odysei. Seans o 20.00.
12: Zbliża się 17.00, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harciarek on the mic.
14: Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko. Mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. To Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. W lasach możemy podziwiać rykowiska jeleni, ale róbmy to w bezpiecznej odległości, apeluje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
15: Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
14: Spacerując z psami, lepiej trzymać je na smyczy. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Słuchacie Freak Fightu i mamy do was bardzo sympatyczne pytanie w tej godzinie.
12: Ponieważ dzisiaj mamy dzień orderu uśmiechu, więc będziemy się dużo uśmiechać w tej godzinie.
13: Iga Mikołaj, hej, I like to na początek.

0: A prawdą jest to, że my mamy do was pytania zawsze po godzinie 17 codziennie.
1: I to jest prawda. No taka prawda, prawda.
0: Prawda
1: objawiona. Prawda.
0: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C. I teraz pomyślicie C, trudne, no nie.
1: Bo jest CH, jest CZ, jest na przykład cześć, fantastycznie dzisiaj wyglądasz.
0: Dziękuję, chodź, zabiorę cię na lody.
1: O, jak miło, jak się już uśmiecham. Ach, na samą myśl.
0: No ja wiem.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C, to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C.

0: Switch Disco I Found You w Meloradiu. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I dostaliśmy od was odpowiedzi przede wszystkim tekstowe. Daniel na przykład napisał jedno słowo. Chipsy.
0: Ale i co dalej?
1: No nic, mi to już wystarczy. Ja się uśmiecham na samą myśl.
0: Janusz?
1: O, Janusz napisał chodź na sianko.
0: Okej. Okay. Ale mnie bardziej
1: uśmiechasz się.
0: Interesuje ten ktoś z Wielkiej Brytanii.
1: A ktoś z Wielkiej Brytanii napisał czyczył się. Ja znam trochę angielski, ale nie wiem, co znaczy czyczył się.
0: Wyjaśnij nam proszę, kolego. Mate, znaczy się. Mate, wyjaśnij.
1: Ale uśmiechamy się. Co można powiedzieć komuś, żeby uśmiechnął się na literę C? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Łukasz wysłał nam głosówkę i za chwilę posłuchamy, co Łukasz ma nam do powiedzenia. Jeżeli wy też chcecie się usłyszeć, no to WhatsApp, Meloradia, tak, tam się kierujecie, nagrywacie wiadomość głosową i wysyłacie. Meloradio.pl, tam jest odnośnik. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C?
2: To jest Meloradio.

0: Świetny śmiech. Mają mały śmiech, to zdrowie, dlatego dzisiaj mamy bardzo przyjemne pytanie, czyli co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? I mamy głosówkę od...
1: Łukasza.
2: Co można powiedzieć komuś na literę C, żeby się uśmiechnął? Cholera jasna, jak ja się cieszę, że się w końcu widzę.
0: O,
1: ja już się uśmiecham.
0: Ja też.
1: A jeszcze się nie widzieliśmy nawet na żywo. Jeszcze Tomasz napisał takie... Polskie, klasyczne. Cześć i czołem, a na obiad kluski z rosołem.
0: Wybitne, wybitna, aż zgłodniałam.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Ja się uśmiecham na ten numer, location w Meloradiu, a sprawdzamy, co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął właśnie na literkę C. Viola mnie rozbawiła. Coś zabawnego.
1: No, to zawsze działa. Jest też Maciek, który napisał: cześć, całą wypłatę ci przelałem. No,
0: ja bym była w niebo wzięta.
1: Olafowi ciupciać się chce.
0: Słucham? A co to znaczy?
1: Nie wiem. Dariusz napisał: całuski dla ciebie, cudowny człowieku. Bardzo ładnie.
0: Ładne.
1: Jeszcze mamy Krzyniuńka. Ciecieracie. Cieszę się, że widzę ciecie.
0: On się jąka?
1: Być może, no w tekście tak. Ale mamy też głosówki.
2: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Cheese!
1: Cheese, to tak po amerykańsku. I jeszcze jest Piotrek.
3: Co można powiedzieć na literę C, aby druga osoba się uśmiechnęła? Cudeńko.
0: No wow!
1: No Piotrek, ale nam zaimponowałeś teraz.
0: Jesteśmy twoi. Serio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love. Eben w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. I co tam u was?
1: A wszystko fajnie. Trzymacie się po weekendzie?
0: Uśmiechamy się.
2: Uśmiechamy się cały czas, bez przerwy.
1: Wiecie, że Iga Dudziuk o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę piła wodę?
0: Skandal.
1: I to przy mnie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Zgłaszamy to.
2: Skancelować Igę Dudziuk.
1: Tak uważam. No to kancelujmy ją.
2: To do zobaczenia kiedyś.
1: Nie, bo już jesteś skancelowana.
2: To pa.
3: A już o 18 zagramy
1: Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us.
0: Pomyślałaś w ogóle o nas, pijąc tę wodę?
2: Jestem skancelowana, się nie mogę odzywać.
1: Ale daj buzi, żeby nic się nie wydarzyło na świecie.
2: Jestem skancelowana.
1: Nie, no daj buzi. Pojadam. Mua.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
13: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
14: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News ML Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: To cios dla CDU, tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego, wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dziś kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie, odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Co dobre, szybko się kończy niestety, lato przychodzi do historii, a jakie było, o to zapytaliśmy mieszkańców Poznania.
2: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
3: Było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
1: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Lato wróć!
1: No tak!
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idę w Melo.
1: O, lubicie ten poniedziałkowy wieczór, obiecuję. No ja wiem, że to może nie jest najlepszy dzień tygodnia, ale jakoś go uratujemy. Alessandra i Queen of Kings, to za moment Sony Federa i D.O.D., który idzie w Melo. Oni na początek. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Victor Army, idę w Melo.

Buja ten numer. Nasi przyjaciele z Czech już go kochają. No wierzę, że w waszych serduszkach też on dobre miejsce zajmie. Offenbach i Four to the Floor. Tak podkręcamy tempo. 9 minuty po 18. A za moment powiem wam, co to oznacza, jeśli w poniedziałek boli was głowa. A teraz Tiesta i Ava Max. To The Moda w Melo Radio.

Survive, Don Diable, Melisande i Gucci Mane w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Kojarzycie ten moment w sobotnią noc, jak już o 5 rano wracacie do domu i wiecie, że następny dzień będzie dość trudny, no bo kac morderca nie ma serca. No i potrafi im ten kac, słuchajcie, trzymać nawet 3 dni. Właśnie przeczytałem, że nawet tyle skutki szalonej nocy mogą być w naszych organizmach. No i jak w poniedziałek jeszcze głowa boli, to może nie ciśnienie, tylko właśnie trzeba sobie przypomnieć, co się w weekend robiło. No ale podobno na kaca najlepsza jest praca. To może dlatego tyle trzyma.

0: One znów to zrobiły. Kolejny numer, no i zapowiada się kolejny hit. Modelki w Meloradiu, Każdy twój ruch. 26,5 minuty po 18 na zegarach. Na tej godzinie pojawi się jeszcze numer 1 30 Meloradia. I to od 2 tygodni. Zagram Happiness is so sad, a wy pamiętajcie, żeby na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Kielce na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
15: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
14: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

Nie tylko gwiazdy muzyczne, to na niebie zaraz też zaczną się pojawiać. All Stars to Martin Solveig i Alma. Swoją drogą to straszne. Zima się zbliża. 18 minut do 19, a właśnie a propos to pierwszy śnieg tego lata. W kalendarzach jeszcze no, najlepsza pora roku, umówmy się, ale nie wszędzie w przyrodzie. No właśnie czytam, że na Kasprowym Wierchu spadł śnieg. Choć tak patrzę na to, jak wyglądają temperatury za oknem wszędzie indziej dziś, jakiejś takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. Chociaż cieszmy się, że jeszcze buty zimowe nie poszły w ruch. Warriner i Loreen to Let Me Forget You. Nowość na playliście Meloradia. Mocno mi ona siada. Mam wrażenie, że u was będzie podobnie. Dał ta idealny.

0: Fajnie mieć dobrych przyjaciół. BFF to Bambi Jan Kleosia w Meloradiu. Za chwilę 19, no i pogramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale będzie też fajna muza.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Ten numer punktualnie o 19 przejmuje antenę Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i mamy punktualnie 19 na zegarach, ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Lumix i Self-Aware, to mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

0: On Tonight to Silva Bumpa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, o czym myśli Pychu. Zaczynamy naszą zabawę, no i daję wam już podpowiedzi, a za kilka chwil będziecie mogli dzwonić na antenę Meloradia, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Meloradia są do zdobycia, a dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, już za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać.
1: Meloradio!
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Król Michael w nieco odświeżonej wersji. Haj taki, say, say, say. Tak podkręcamy tempo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli?
0: Zaczynamy naszą ulubioną zabawę wieczorną. Do zgarnięcia skity Meloradia. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wybieracie numery 321-321-777 i najczęściej totalnie za free. Dzwonicie do nas, do studia Meloradia, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla po prostu dzwonili, a wy wszyscy jesteście moimi kumplami, mam taką nadzieję, więc możecie dzwonić nieśmiało, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. No to czekam na wasze propozycje, czekam na to, aż zaczniecie dzwonić. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Tutaj zapraszam, żebyście dzwonili, no i próbowali zmierzyć się z tym, o czym dzisiaj myślę. No już widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Kuba.
0: No cześć, Kuba, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Myślę, że to kalkulator.
0: Niestety nie, nie tym razem, ale dzięki za telefon, to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
3: Tak, nazywam się Piotr.
0: O, cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że to jest kontakt w telefonie.
0: Niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Nie jesteśmy blisko, tak mogę zdradzić, choć jest to rzecz, którą w takim normalnym życiu, nie w aplikacji, możemy wziąć do ręki. Tak to powiem, no to czekam na kolejny telefon i odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Weronika.
0: No cześć Werka, no to o czym myśli Pychu?
4: Mi się wydaje, że chodzi o portfel.
0: Niestety to nie jest ta odpowiedź. No to ostatni telefon odbieram. 321-321-777. No to halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Wydaje mi się, że o latarce.
0: Ostatni będą pierwszymi. Bartek, fantastyczna odpowiedź. Masz taką latarkę stacjonarną na chacie?
5: No oczywiście, że tak, to jedną.
0: O, proszę, przygotowany na to, jakby coś się wydarzyło, ale słuchaj, Meloradia, no bo my ci tyle prądu dokoptujemy, że ta latarka ci się nie przyda, dobra?
5: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A ja wysyłam skiety Meloradia, Thomas Gray i Heaven, to muzycznie do was wysyłam już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: dla mnie mocny faworyt następnych tygodni. You and I, me and you. Tak sobie wyobrażam jesienne bifory przed wyjściem do klubów. David Guetta i Hype, to ich nówka sztuka za nami. Słuchacie Melo Radia, 27 minut po 19. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o nowych znakach, które mają się pojawić na naszych polskich drogach. No i chyba trochę nawet ułatwią nam życie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Po reklamie.
0: Autopromocja.
21: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca,
21: szkoła,
22: korki.
21: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
22: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
22: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
22: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
22: Podkręcamy tempo.
21: Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
21: I codziennie zrobimy Ci kawę.

Numer, z którym rozumiemy się bez słów. Astronomia, Weistown i Tonaji w Meloradiu. Za chwilę nówka sztuka dla Star Frequencisa. 19 minut do 20. Nowe znaki pojawią się na polskich drogach. Słuchajcie, powstaje coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. No to oczywiście muszą być odpowiednio oznakowane na początku i na końcu. No i przy tych nowych pomiarach mają się pojawić nowe znaki. No i mają być na tych znakach informacje, jakie na tym pomiarze jest ograniczenie prędkości. No i słuchajcie, ktoś tu zmienia przepisy i to jeszcze na plus dla nas? Nie zobaczę, nie uwierzę.

0: Tupa Grooves i Writing on the Wall. Taka muzyczna podróż w przeszłość, ale jaką dobrą. W końcu klasyczki też są spoko. Za chwilę będzie 20 i za chwilę gramy dalej. I to naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy
0: Topic Becky i Sary Papi. I po 20 też przyda wam się WhatsApp Meloradia i głosówki, będę was o nie prosił. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach, ja idę w Melo i wychodźcie ze mną, ale mam dużo dobrych rzeczy w playliście przygotowanych. Stary Papi, Tapik i Becky Hi, oni na początek. Tu Pychu, siemano.

Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem. To Shimza i Fire Fire. I mam z nim tylko pozytywne wspomnienia. Mam nadzieję, że wy i z tym kawałkiem, i z wakacjami także. 20.13 na zegarach, mamy poniedziałek, idziemy w Melon, no ale właśnie, nie wszyscy mogą, są też tacy, którzy pracują. No i na przykład tam w pracy możecie słuchać Melo Radia. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jakie na przykład zawody pracują na drugą zmianę? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za najfajniejsze głosówki będę miał dla was skiety z naszym logo. Można je zgarnąć. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. Czy to jest praca, czy to jest samochód, czy może gdzieś właśnie wracacie z zakupów.

0: Dua Lipa, która jest bardzo niebezpieczną artystką, jedno przejęzyczenie i to mógłby być mój ostatni program. No lie, tak podkręcamy tempo w Melo Radio 20:26 na zgarach, a gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, w czym wam towarzyszę, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Dzięki bardzo za wszystkie głosówki i proszę o jeszcze więcej, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przemo, co tam u ciebie?
1: Siemano, słucham Melo Radio, Niemcy, okolice Stuttgartu, jestem kierowcą ciężarówki, dopiero zaczynam nockę, także cała nocka przede mną.
0: Proszę bardzo, ale to oznacza, że jeżeli chcecie za granicą też słuchać Melo Radia, to można. Pobierajcie naszą apkę, wtedy będziecie mieli nas wszędzie. Yes,

0: Ale ten numer dobrze siada. Będzie dobrze, a jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Meloradiu tak podkręcamy tempo? 20 minut do 21 nam zostało. Mamy poniedziałkowy wieczór, no i ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Co ciekawego robicie? No to Kamil, dawaj.
1: Siemaneczko, elo. Słucham w samochodzie, a aktualnie dostarczam jedzenie dla klientów. Pozdro.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami po prostu ma na imię Kamil. No to słucham dalej.
2: Cześć Melo, właśnie wracam z zajęć fitness, które prowadzę. Jesteście dla mnie inspiracją. Każdy usłyszany utwór, który mi się podoba, leci. I dziewczyny przy tym świetnie się bawią. Pozdrawiam.
0: O, jak miło. No to słuchaj, no to ja teraz zagram tak, żeby no, można było potrząść tym jowym i fajnie sobie poćwiczyć, a może i nawet pobiegać. Może są tacy z was, którzy melotrasy na słuchawkach mają na siłowni albo gdzieś w trakcie biegu w parku. Robin Schulz i Watermat. Ich nowość Take It Slow. Gramy już teraz. Melo Radio. Katy Perry i Snoop Dogg za moment.

0: To The Days. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co robicie i gdzie teraz słuchacie ML Radio. No i Marysia wysłała mi na naszym WhatsAppie zdjęcie, że właśnie lepi pierogi. I po co ja pytałem? Kolacji nie mam, głodny teraz będę, no.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: Też smakowicie. Eli Oaks, Breaking Dishes. I w całości ten numer usłyszycie punktualnie o 21:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. My wam już taką perełkę zagramy.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: No to mamy już punktualnie 21 na zgarach pychu z tej strony. Siemano, idziemy razem w Melo. Antoine Clamaron. A on za chwilę i Lajoks rozpoczyna.

0: bardzo dziękuję, no i odsłuchujemy. No to co tam u ciebie, stary?
1: Aktualnie słucham was na wysokości Władysławowa, a jedziecie z samego Hamburga aż dobrze do Giżycka.
0: Daleka trasa, takie lubimy. Gosia, co tam u ciebie?
2: Słucham radio przy pieczeniu królika w ziołach i warzywach. Na pewno wyjdzie dobry.
0: Oj, to na pewno. Aż miślinka pociekła troszeczkę. No to teraz zagram tak, żeby wszystko wam szło lepiej, bo ten numer po prostu tak działa, no. LB1 i Lance to Tired Bones. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Neptunika i What If. To za moment.

Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, bo bardzo mocno podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Masa głosówek na naszego WhatsAppa przyszła. Za każdą

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ten numer się nie starzeje. Lata mijają, a brzmi cały czas świetnie. Calvin Harris, Ellie Goulding, to Outside w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa, ja cały czas sprawdzam, co tam u was, co porabiacie, jak tam mija wasz poniedziałkowy wieczór. No to sprawdzam, co wysyłacie na WhatsAppa Melo.
1: A ja słucham Melo, ustawiając ząbki na jutro do przychodni. Pozdrawiam, buziaki.
0: Mam nadzieję, że nie wyrywanko, bo to trochę zaboli. Też po kieszeni. A co tam u ciebie, stary?
2: Melo Radio słucha się we Wrocławiu w kabinie tramwaju, ponieważ motorniczy pracuje po południu do późnych godzin nocnych.
0: No bardzo proszę. No są tacy, którzy ratują nam trochę 4 litery, jak trzeba na przykład późno wrócić z pracy. Pozdrawiam, jeżeli pan kierowca mojego autobusu będzie teraz słuchał. To ja pogram wam wszystkim tak, żeby od razu jakoś tak lepiej się jechało. Nawet jeśli pada deszcz, nawet jeśli jest ciemno, to pan Timmy Trąbka wie, co robi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling. Nowość na playliście Melo Radia. Gramy już teraz.

ale ten numer powoduje banana na ustach. Od razu się zaczyna i ja się też zaczynam uśmiechać. My Oh My to Criss Cross Amsterdam w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No też się śmieją zresztą. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Jeżeli byście potrzebowali takiego dopływu gotówki, 200 do waszego portfela, no to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, na co byście takiej kasy potrzebowali. Wiem, że macie sporo pomysłów.

Ale to jest dobry numer. Jedna z nowości na naszej playliście. Gnarly Major League DJs. Tak się nazywają, a stworzyli numer Wasted. I tak gramy jeszcze przed 22. Ona za moment nadejdzie, a to oznacza, że poniedziałek już prawie za nami. Patrzcie, jak zleciało. Nie było tak źle.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

ładne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo. Melo. Melo Radio Kielce.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naszą gościnią jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o efektywnej nauce, o tym, jak te nowe technologie wykorzystywać w efektywnej nauce. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak w ogóle uniwersytety w Polsce, skupimy się na tym, na którym się znajdujemy, jak Uniwersytet SWPS dla przykładu w Poznaniu podchodzi do sztucznej inteligencji. Jakie są normy, jakie założenia przyjęła uczelnia?
2: Kiedy pojawił się czat GPT, no to oczywiście jako uczelnia też musieliśmy się nad tym pochylić. Przyglądaliśmy się temu, jakie jest podejście też na świecie. Obserwowaliśmy, jak inne uczelnie zachodnie podchodzą do możliwości wykorzystania czatu GPT czy innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w nauczaniu i na bazie tego opracowaliśmy własne rekomendacje. Czyli wyszliśmy od takiego założenia, że no największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, to zakazać studentom wykorzystywania tych narzędzi. Dlatego, że jak oni skończą te studia, no to pracodawcy będą od nich oczekiwać, że oni mają kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania tych metod. Natomiast problem, jaki mają wszystkie uczelnie, nie tylko nasza, to jest taki, że programy studiów, czy też nawet na niższych etapach edukacji programy nauczania obejmują wciąż różne efekty uczenia się, czyli to, z czym my musimy wypuścić absolwenta danego kierunku studiów czy danego poziomu nauczania, które dzisiaj te efekty już niekoniecznie muszą być możliwe do tego, żeby zweryfikować ich osiągnięcie, no właśnie ze względu na to, że pojawiły się narzędzia, które studenci mogą wykorzystać, no i wtedy nie są autorami, nie samodzielnie dany efekt osiągnęli, no bo po prostu użyli do tego narzędzia. Więc tu jest jakby taki problem. I to, jak my teraz do tego podchodzimy jako Uniwersytet WPS, tak jak wspomniałam, za cel wzięliśmy sobie nauczanie studentów wykorzystywania narzędzi AI, więc na razie opracowaliśmy rekomendacje wykorzystania tego typu narzędzi w procesie edukacyjnym. Te rekomendacje sprowadzają się do tego, że biorąc pod uwagę to, jakie my teraz mamy programy nauczania, jakie teraz efekty uczenia się mamy, które studenci powinni osiągnąć, wykładowca określa zakres wykorzystania tych narzędzi i jednak stawiamy na uczciwość i otwartość. Prosimy też studentów, żeby jednak na razie informowali o tym w danych pracach, że wykorzystali narzędzie, wpisują nazwę w celu takim i takim. I kolejna ważna rzecz, że zweryfikowali to, co narzędzie im wygenerowało, poprawili i biorą pełną odpowiedzialność za tę treść. I tutaj chodziło nam też o to, żeby nie było takich sytuacji, że będzie jakiś błąd merytoryczny w pracy, albo będzie plagiat w pracy, a studenci powiedzą, ale to nie ja, to chat GPT splagiatował bądź napisał z błędem. Więc chodziło nam o to, że wykorzystujesz to narzędzie ok, ale po pierwsze, no jednak poinformuj nas o tym, to będziemy myśleć przyszłościowo, czy to informowanie jest konieczne, czy nie. W tym pierwszym okresie stwierdziliśmy, że wolimy o tym wiedzieć, no ale weź za to odpowiedzialność, bo to, co szybko się okazało, że chat GPT na przykład zmyśla bibliografię, czyli on potrafi napisać fragment jakiejś pracy, podać do tego, czy pozycje bibliografii, ale one wszystkie potrafią być zmyślone, czyli nie ma takich pozycji literatury na świecie, chat GPT sobie je wymyślił, no więc chcemy, żeby studenci potrafili wykorzystywać te narzędzia, ale weryfikując też ich treść, a nie po prostu robili kopiuj i wklej i ufali wszystkiemu, co te narzędzia im generuje.
1: A rzeczywiście wykładowcy, w tym pani, zauważają państwo, że studenci bez przemyślenia używają chociażby czata GPT, kopiując, wklejając do swoich prac.
2: Zdarzało się, bo właśnie to, że nagle się pojawiała literatura wymyślona, nieistniejąca, było takim jakby dowodem na to, że to się może zdarzać, więc też ich bardzo uczymy, żeby jednak weryfikowali te treści. Więc wracając do tego, do podejścia uczelni, no to my jesteśmy teraz na takim etapie, że weryfikujemy wszystkie programy studiów na dwa sposoby. Czyli po pierwsze chcemy wprowadzić do programów studiów efekty uczenia się nastawione na rozwój kompetencji cyfrowych u studentów poprzez właśnie wprowadzenie efektów dotyczących umiejętności korzystania z narzędzi AI. A dwa, no przy okazji weryfikujemy, czy są w tych programach jakieś takie efekty, które należałoby wyeliminować bądź zmodyfikować, no bo one teraz już nie przystają. No bo jakbyśmy się cofnęli wstecz i sobie popatrzyli na to, że dawniej weryfikowaliśmy, czy nie wiem, czy studenci potrafią pisać poprawnie ortograficznie. No dzisiaj tego nie robimy, no bo każdy edytor tekstu poprawia błędy ortograficzne, prawda? No więc analogicznie trzeba też podejść do narzędzi AI. No ale skoro to ma być tak, że my jakby zmierzamy w tym kierunku, żeby uczyć studentów etycznego i rzetelnego wykorzystywania tych narzędzi, czyli żeby oni umieli zweryfikować też to, co te narzędzia dostarczają, to najpierw musimy zacząć od kadry, no bo kadra też się musi tego nauczyć. No więc kładziemy też bardzo duży nacisk na to, żeby najpierw nauczyć kadrę w ogóle wykorzystywania tych narzędzi, a dwa, nauczyć też, jak uczyć studentów stosowania tego w praktyce w związku z zawodem, do którego ich przygotowujemy na określonym kierunku studiów.
1: Na Pani zajęciach już pojawiają się zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji?
2: Tak, pojawiają się, może nie na moich stricte, bo ja akurat głównie prowadzę wykłady, ale oczywiście na ćwiczeniach różnych staramy się to wprowadzać do programów studiów, czyli wręcz studenci dostają takie zadanie, że mają użyć jakiegoś narzędzia opartego na AI, wygenerować jakiś tekst, a następnie go w jakiś tam sposób poprawić albo ocenić, napisać właśnie, co tam jest źle, czyli też takiego krytycznego podejścia uczymy ich do tego, bądź też no, wykorzystujemy to już do konkretnych zadań, czyli na przykład jest taki przedmiot psychometria, gdzie studenci uczą się, jak budować, konstruować narzędzia, które mierzą jakąś cechę, jakąś zdolność. No i te pozycje testowe na przykład generują za pomocą sztucznej inteligencji.
1: A czy uczelnia już ma takie narzędzia, dysponuje takimi narzędziami, które mogłyby je powiedzieć, który fragment na przykład pracy magisterskiej został napisany przez sztuczną inteligencję?
2: Narzędzia, które do tej pory występują gdzieś na rynku, które weryfikują to, czy dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, one nie są niestety rzetelne. Więc one się mylą też. Dlatego każda praca dyplomowa na przykład, tak? Praca magisterska czy praca licencjacka, ona jakby jest zawsze weryfikowana pod kątem wykrycia plagiatu ewentualnego w tej pracy, natomiast nie weryfikujemy póki co pod kątem użycia narzędzi AI, no bo te narzędzia, które są, one po prostu nie są wiarygodne, tak, żebyśmy mogli ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że student nie jest autorem tego tekstu. Poza tym ja myślę sobie też, że przyszłościowo chyba będziemy dążyć do tego, że no żeby właśnie tego nie bronić, tak? Bo teraz jak my to wykrywamy? Wykrywamy czasami w bardzo prosty sposób, że nagle jakiś jeden akapit różni się całkowicie stylem. I teraz jeżeli tak jest, no to znaczy, że student nieumiejętnie tego użył, tak? No bo tu nie chodzi o to, żeby nie używać absolutnie do niczego, bo tak jak powiedziałam, no musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się tego wykorzystywać w pracy zawodowej, no bo ma nam to ułatwić życie, a nie robić z nas jakichś oszustów, bo nie możemy w ten sposób na to patrzeć. Natomiast no właśnie kluczowe tutaj jest to, żeby te narzędzia umieć wykorzystywać we właściwy sposób.
1: A studenci, czy również rozmawiała Pani z nimi o tym, w jaki sposób te narzędzia pomagają im w nauce, w jaki sposób wykorzystują te dobrodziejstwa sztucznej inteligencji?
2: Studenci właśnie wykorzystują już do tego, do usprawniania procesu uczenia się, więc robią sobie notatki, na przykład ChatGPT robi im streszczenia różnych obszernych materiałów, wypisuje im najważniejsze rzeczy, więc w ten sposób wykorzystują, myślę, w dużo większym zakresie niż faktycznie do pisania jakichś prac, bo oni sami też czasami mówią, że ten chat pisze bzdury, więc też to wyłapują.
1: No to mówiąc już o pisaniu, to wróćmy do tych starych metod uczenia się, no bo tak, sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie robiąc notatki, właśnie przygotowując fiszki, z których później będziemy się uczyć. A czy takie odręcznie napisane fiszki nie sprawią, że nauczymy się czegoś szybciej?
2: Sprawią. No bo możemy zrobić tak, możemy siedzieć na wykładzie, robić sami notatki z tego wykładu albo nagrać sobie ten wykład, no bo mamy technologię, nawet komórką możemy nagrać ten wykład, tak?
1: No i na dodatek później technologia sprawi, że ten głos od razu nam się napisze.
2: że się nam właśnie napisze. Tylko napisze się nam dosłownie, nie? Napisze się nam dosłownie. Ja nieraz jak studenci nagrywali, pytali, czy mogą nagrywać wykłady, jak zawsze później pytałam, a wy naprawdę później tego słuchacie? Ma się siłę jeszcze raz słuchać tego od nowa? No i sami się przyznali, że nie zawsze, nie? No oni tak chcą mieć w razie czego, ale wcale tego, do tego już nie wracają. No więc nic to nie daje. A jak robią odręczne notatki, czy nawet używają komputera i robią, po prostu notują samodzielnie jednak podczas wykładu, no to zawsze zapamiętają z tego więcej, no bo musieli włożyć to więcej wysiłku, przetworzyć to, wybrać co najważniejsze i zanotować, bo przecież nie notują dosłownie każdego słowa, które ja mówię. Tym bardziej, że zawsze mówią, że mówię za szybko, więc nie byliby w stanie, choćby nawet pisali bardzo szybko. Więc robienie własnych notatek, jeżeli ja sobie uczę się czegoś i zrobię teraz sama z tego notatkę, czy to przy użyciu komputera, czy odręcznie, to zapamiętam z tego więcej, niż jak poproszę ChatGPT, żeby mi to streścił, no bo wtedy ja już żadnego wysiłku w to nie wkładam. A tak to nie tylko po to, że ja użyję później tej notatki i do powtarzania i ona mi w tym pomoże, ale już podczas jej robienia już się czegoś uczę, tak? Więc jednak tutaj stara metoda będzie skuteczniejsza.
1: Czyli ten wysiłek. Również jest taka aplikacja Notebook LM, która może nam stworzyć podcast z notatek, które tam właśnie wsadzimy. No ale znowu, czy samo przesłuchanie takiego podcastu, który został stworzony na bazie jakichś informacji, sprawi, że szybko tę wiedzę przyswoimy?
2: Jeżeli będziemy mieć notatkę, czyli mamy tekst pisany, i bo możemy go tam przeczytać kilka razy, możemy go sobie powtórzyć. Jeżeli dodatkowo będziemy mieć podcast, czyli jakby inny kanał przekazu informacji, no bo tym razem słuchowy,

0: ekranem. W jaki sposób to może wpłynąć na naukę? Czy może zbyt długie ślęczenie przed ekranem spowolnić tę naukę?
1: No na pewno nie będzie dobrze to działało na nasz wzrok, czego już sama doświadczam coraz częściej, więc no konieczne było zrobienie przerw. To przede wszystkim nam właśnie wzrok popsuje, no bo cały czas jednak mamy na krótką odległość ten wzrok nastawiony, więc trzeba by było co jakiś czas zrobić przerwę i gdzieś starać się choćby przez okno popatrzeć w dal. I to jest na pewno dla naszego wzroku ważne. Natomiast jeżeli chodzi o samo uczenie się, no to tutaj znowu mamy to, że jeżeli za długo tego czasu poświęcimy, czyli w tym czasie tak zwanym skomasowanym, no to nie będzie to już efektywne. Powinniśmy robić przerwy w nauce, czyli sobie robić przerwę, nie wiem, co 40 minut, nie dłużej starać się te odcinki uczenia się, nie robić dłuższych niż 40 minut, po 40 minutach, czy po pół godziny zrobić sobie przerwę, przez chwilę wstać, poruszać się, zrobić przysiad, popatrzeć przez okno w dal i znowu spróbować wrócić do tej nauki, więc to jest ważne.
0: Ale to nieważne, czy wpatrujemy się godzinami w książkę, czy w ekran, efekty mogą być podobne.
1: Pewnie będą podobne, no też te ekrany teraz się zmieniły niż były kiedyś, one mają różne osłony zabezpieczające, więc też w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na nas, chociaż no być może to promieniowanie zawsze jakieś jest, więc pewnie książka mniejszą ma tutaj nam krzywdę wyrządzi.
0: Podsumowując, jeśli zbierzemy te informacje dotyczące sztucznej inteligencji, nowych technologii, to jednak no nie są one takim złem, jeśli chodzi o naukę, wręcz przeciwnie, mogą nam naprawdę pomóc przyspieszyć ten cały proces nauczania.
1: Oczywiście tak. Absolutnie nie możemy patrzeć jako to jest, że jakoś zło, jeśli student użyje, no to jest oszustem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie. No te narzędzia mają nam pomóc i pomagają zarówno przygotować prowadzone zajęcia, jeśli patrzymy z perspektywy osoby nauczającej, jak i nauczyć się z perspektywy osoby uczącej. Tak jak już mówiłam, możemy je właśnie wykorzystywać do tego, żeby sprawdzać, czy już się nauczyliśmy. Są wręcz takie aplikacje oparte na koncepcji uczenia maszynowego, czyli one nam dostosowują poziom prezentowanego materiału, tempo uczenia do naszych możliwości i do tego, w jaki sposób my już rozumiemy materiał, czyli analizują, na które zadania odpowiadamy dobrze, na które źle, nam personalizują bardzo ścieżkę nauczania. To ja jestem tym zachwycona w kontekście uczenia się, jakie mamy teraz możliwości. Nie możemy patrzeć na to jako coś negatywnego, tylko raczej zastanowić się, na ile nasze systemy edukacji nadążają za rozwojem technologii i raczej powinniśmy się starać modyfikować programy nauczania, aby były adekwatne do tego, co technologia nam oferuje.
0: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
1: Dziękuję serdecznie.
2: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Dawno, dawno temu, no w zasadzie tak mogłabym zacząć, ludzie poznawali się w klubie, w pracy, na uczelni, w szkole. Tak, budowały się przyjaźnie, ale też bardzo często to właśnie tak wybuchała miłość. Znam mnóstwo par, które poznały się w szkole i są razem do dziś. Są małżeństwem od x lat, mają dzieci, niektórzy już nawet wnuki. Kiedyś te relacje rozwijały się powoli, wszyscy dawali sobie trochę więcej czasu. Dzisiaj wszystko przyświeciło. No i też to miejsce, w którym poznajemy swoją drugą połówkę, też niekoniecznie odbywa się na tych starych już zasadach. Coraz więcej osób poznaje swoją drugą połówkę w internecie, szukając albo przez przypadek, bo ktoś ze znajomych do nas napisał, albo to my same wybrałyśmy kogoś ze znajomych naszych znajomych. No wiadomo, są też portale randkowe i tam już przegląda się te oferty panów czy też pań. Coraz więcej osób szuka miłości w internecie. Czy ta jest możliwa? Jak wyglądają takie nowoczesne związki? Nowoczesne, no bo właśnie, nawiązane przez sieć internetową. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o miłości przez internet, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o pokoleniu Z, które coraz częściej decyduje się na psa zamiast dziecka, które coraz częściej chce żyć bez zawierania oficjalnie związku małżeńskiego, a zdaniem socjologów to nie jest wygoda, nie chodzi o to, by móc szybko się rozstać. Kiedy coś gdzieś zacznie się psuć i uznamy, że to jednak nie jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Według socjologów to odpowiedzialność.
5: Młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? Nie takim oczywistym, czy

0: czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy.
1: I o tym też będę rozmawiać dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, która śledzi też to, co dzieje się nie tylko w tym realnym świecie, ale też w tym wirtualnym, w sieci.
2: Miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
0: No trzeba się jednak potem spotkać.
2: I dopiero to dotknięcie dłoni spowoduje, że te iskry zaczną
0: szaleć. Ale tutaj poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, tak, wyobrażenia, czy w nie wejdziemy. Już tutaj pomijam oczywiście kwestie różnych oszustw internetowych, no bo to też się zdarza, także podszywania się i udawania kogoś, kim się nie jest, na przykład właśnie w relacjach takich, które mają mieć potencjał jakiś czy przyjacielski, czy romantyczny, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, no na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
2: Miłość w internecie jest możliwa?
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej jest możliwa. W tym momencie ponad połowa związków poznaje się w sieci. Także to jest coś, czym to jest realność.
2: To się dzieje, to tak jest
0: po prostu. Tak jak faktycznie jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie poznawali się w pracy, wcześniej w szkole, wcześniej wśród znajomych, w jakichś tam grupach, czy sąsiedzkich, tak? Już nie mówię o swatach. Ale i tak było. No to w tym momencie to miejsce... To jest sieć, to są portale randkowe, to są portale społecznościowe też, no bo ludzie się na przykład mogą zagadnąć do siebie na Facebooku.
2: Znajomych,
0: tak. Te kręgi przeniosły się po prostu do sieci, ale potem jednak ludzie się przenoszą do tego świata realnego, tworzą realne związki, mimo tego, że poznaje się właśnie na platformie internetowej.
1: Tu może jednak zatrzymajmy się na moment, bo oczywiście można kogoś poznać w sieci zupełnie przez przypadek. Okazuje się, że nadajemy na tych samych falach, bardzo się polubiliśmy, dobrze nam się ze sobą pisze, no to może się spotkamy. I tak wybucha miłość, ale sporo osób szuka tej miłości w internecie. Szukając, warto jednak przygotować sobie dokładny plan. Z jednej strony miłość to coś bardzo romantycznego i jeśli słyszymy plan, to ta romantyczność gdzieś znika. Ale ponieważ w internecie nie brakuje też oszustów, no to trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba pomyśleć, kogo tak naprawdę chcemy poznać, na czym nam zależy. Czy na przyjaźni, czy rzeczywiście na miłości, na małżeństwie, na zakładaniu rodziny, czy tylko na takiej luźniejszej relacji. Jak już zdecydujemy, w jakim celu tego kogoś chcemy poznać, no to musimy też przefiltrować swoje oczekiwania. Jakie mamy zainteresowania? Czy chcemy kogoś, kto tak jak my kocha wędrówki po górach, czy jazdę na rowerze, czy jednak totalne przeciwieństwo? I chyba nie warto tutaj skupiać się jednak na tych cechach zewnętrznych, jaki ten ktoś musi mieć kolor oczu, czy musi być koniecznie brunetem. Ważna jest natomiast spójność światopoglądów, przekonania religijne, stosunek do dzieci, seksu, czy też pozyskiwania majątku. No i wtedy, kiedy stworzymy sobie taką listę, można śmiało ruszać na internetowe portale randkowe i tam szukać swojej miłości. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o tej internetowej miłości, ale nie tylko, bo także o związkach, o dzieciach, o ślubach, czy też coraz większej liczbie osób, które decydują się na życie bez ślubu. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną cały czas socjolożka Anna Kokocińska.
0: Z drugiej strony jest też jednak duża grupa osób, które wybierają bycie singlem. Wybierają bycie singlem z różnych względów. z różnych względów. No po pierwsze, nie ma też już tej takiej presji społecznej, a że faktycznie, a może inaczej, łatwiej z nią walczyć, łatwiej z nią żyć, bo to, że jej nie ma, to tak bym nie przesadzała, bo jednak...
2: No jednak babcia tam
0: tak,
2: za jakiś czas...
0: Tak. A to na związek, później oczywiście na wnuki, także ta presja jest, ale łatwiej na pewno z nią walczyć. Też oczywiście młodzież jest dużo bardziej samodzielna, więc nie musi się aż tak bardzo liczyć z tym. Oczywiście zależy to od rodziny, od różnych tam czynników takich indywidualnych, ale generalnie tak, no to nie jest, znowu, to nie jest jakaś stygma, że jest się singlem, że nie tworzy się związku, że nie ma się swojej rodziny. Co więcej, też w wielu przypadkach faktycznie młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, tak, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje i to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Już mówię nas, bo tu nie będę dzieliła, tak mi się wydaje, że nie będziemy dzielić tego na grupy wiekowe, bo wszyscy to obciążenie czujemy, że właśnie mamy się tak spełniać, mamy dążyć do tego ideału, zarówno na niwie prywatnej, jak i zawodowej. Już zawodowej to w ogóle.
1: No rzeczywiście, statystyki pokazują, że jest bardzo dużo rozwodów, więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale jest też bardzo mało ślubów. Młodzi ludzie dzisiaj żyją ze sobą, ale bez ślubu.
0: Tak. To prawda. Nie decydują się na ten formalny krok, na to, żeby zawrzeć małżeństwo. Też dlatego, że na pewno u nas jeszcze w kraju mamy oczywiście ten taki tradycyjny pojmowanie samego aktu małżeństwa, co też ma swoje odniesienie oczywiście do kwestii religijnych.
1: Że kobieta i mężczyzna.
0: I to też, tak? Że jest to tradycyjne pojęcie, no i oczywiście takie mamy też prawo, że są to tylko związki między kobietą i mężczyzną, no, ale jest jeszcze ten rys właśnie taki religijny, że ten parasol taki religijny nad instytucją małżeństwa powinien być zawieszony. To też się oczywiście wszystko zmienia, tak? Bo różnie coraz więcej jest też ślubów o charakterze, no właśnie tylko cywilnym, czy są śluby humanistyczne, chociaż one są tylko i wyłącznie taką ceremonią, one nie są uznawane przez państwo, no ale to jakby pokazuje, że też i właśnie ta niechęć do zawierania związków małżeńskich, czy odsuwanie tego w czasie, czy potem rezygnacja w postaci rozwodu, no pokazują, że jednak potrzebujemy czegoś innego. Tak? Że ta formuła, którą znamy, ona jest niewystarczająca. Może też ze względu na to, że właśnie jesteśmy coraz bardziej samodzielni, tak? I boimy się tej utraty niezależności, samodzielności w momencie wejścia w związek małżeński, że tutaj właśnie, no że jak mamy tworzyć, nie wiem, rozdzielność majątkową od razu na początku związku, to może w ogóle nie bierzmy ślubu, to po co? Tak? Po co mamy sobie tworzyć niepotrzebne formalności? Przecież jak nam się dobrze żyje razem, no to...
1: Niech tak zostanie.
0: Tak.
1: Co tu zmieniać? Niektórzy pewnie chętniej wezmą kredyt hipoteczny, niż pójdą do urzędu podpisać ślubne dokumenty.
0: Zwłaszcza, że kredyt hipoteczny można wziąć z dowolną osobą, nie trzeba być z nią w związku małżeńskim. Banki wyczuły koniunkturę, wyszły naprzeciw tym zmianom.
1: Troszkę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak się dzieje, tak jest.
0: Tak, tak.
1: I coraz częściej też młodzi rezygnują z dzieci, ale żeby nie do końca było tak, że oni sami we dwójkę całe życie, to mają psa.
0: Tak.
1: I z tym psem na wakacje, do babci, tak, do rodziców na obiad, no, często do pracy.
0: Funkcjonuje przecież pojęcie psiecko.
1: Psiecko.
0: Psiecko, tak. Psiecko i że jest się psią, kocią, mamą, kocim tatą, psim tatą. No, przelewa się tę potrzebę właśnie opiekuńczości na zwierzaka. To ma różne też swoje czynniki decydujące o tym, że tak właśnie część osób, nie wiem czy zamiast, bo może obok tej potrzeby właśnie realizacji jakichś swoich instynktów opiekuńczych będą te osoby właśnie będą szły w taką, nie w dzieci, tylko w psieci, ale też ze względu na to, że no, jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi i to na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy. Boją się tego, co będzie. Boją się tego, że ta sytuacja na świecie jest taka niepewna. Także boją się tego, co przyniesie jutro. Boją się katastrofy klimatycznej. Boją się niepokojów na świecie. Tak? Boją się konfliktów.
2: Ale boją się też o pieniądze.
0: Ale boją się zwyczajnie, tak? O codzienne przeżycie, o to, że nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom tego idealnego życia. Ale to już nawet abstrahując od tego idealnego życia, ale w ogóle, tak? Że mamy niepewny rynek pracy. Mamy fatalną sytuację mieszkaniową w Polsce. No to naprawdę nie zachęca, tak? Tutaj to trzeba być mocno odważnym i mocno przekonanym do tego, żeby zakładać, żeby powiększać rodzinę, bo to nie jest łatwe. To na pewno nie jest łatwe i wymaga bardzo dużo dobrej organizacji i wymaga też, no nie bójmy się tego, pomocy z zewnątrz, tak? Czy to pomocy rodziny, bliskich, znajomych, ale też instytucji. A na to po pierwsze bardzo trudno liczyć współcześnie, a też ze względu na to, że no właśnie ta na przykład polityka społeczna w Polsce, no zajmuje się tymi takimi naprawdę najbardziej potrzebującymi, jednocześnie zostawiając tych, którzy potrzebują tej pomocy, ale może tak, no nie takiej świadczeniowej, tak, ale właśnie w postaci instytucjonalnej. A z drugiej strony, no cały czas mamy to poczucie, że kurczę, no jak jestem taka niezależna, jak jestem taka samodzielna, no to po co mi ci inni, tak? No to jest jakaś porażka, jeżeli ja sobie sama nie poradzę. Nie? Więc lepiej w ogóle z tego zrezygnować, nie podchodzić, niż potem właśnie mieć problemy związane z tym, że nie radzimy sobie w sytuacji. I mamy wypalenie rodzicielskie, wypalenie zawodowe i jesteśmy bardzo sfrustrowani, niezadowoleni.
2: Czasy się zmieniły, ale żyjemy tu i teraz. I to, co dzieje się dziś wśród młodych osób, być może te starsze pokolenia zaskakiwać, może złościć, ale warto się przyjrzeć, bo jednak w czymś, co tym starszym może wydawać się nieodpowiedzialnością, jest tak naprawdę przejawem wielkiej odpowiedzialności za siebie i za innych.
0: Zdecydowanie tak. Na to na pewno trzeba spojrzeć z troską raczej niż z niezadowoleniem i też z takim podziwem. Tak? A z drugiej strony też na pewno trzeba spojrzeć z olbrzymim podziwem na tych, którzy się na to decydują. No bo jednak ta słynna szklanka wody na starość to będzie szklanka wody dla nas wszystkich. Tak? Bo jakby to ci, którzy decydują się w tym momencie właśnie na to, żeby właśnie zakładać rodziny, powiększać, mieć dzieci, wychowywać je, kształcić je, socjalizować do bycia nowymi członkami społeczeństwa. No to jest olbrzymia odpowiedzialność i jakby na ich barkach będzie spoczywało to, żeby zadbać o te starzejące się społeczeństwa, więc tutaj też jak najbardziej powinniśmy przychylać niemalże nieba takim osobom, no bo obie te postawy tak naprawdę no świadczą o dojrzałości i nieodpowiedzialności.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: A moim gościem w programie Miasto Młodości była socjolożka Anna Kokocińska, Beata Korzeniowska. Cześć!
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Polsce przybywa rozwodów. Spada natomiast liczba zawieranych małżeństw. Rocznie rozpada się około 250 tysięcy małżeństw, a tych nowych jest mniej niż 200 tysięcy. Dlaczego pary się rozstają? Co jest największą zbrodnią dla związku?
2: Ty kretynko, ty jesteś nikim. Takie są dyskusje.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest dziś dr Maciej Klimarczyk, psychiatra, seksuolog i pisarz. Beata Korzeniowska, zapraszam. Pan jest psychiatrą, seksuologiem, lekarzem, ale też autorem powieści kryminalnych. Dwóch książek, Śpiewaczka, Prokuratorka. Polecam obie. Prokuratorka bardzo politycznie na czasie. To jakby tak połączyć teraz te wszystkie rzeczy. To taka największa zbrodnia dla związku.
2: Największa zbrodnia dla związku to jest też indywidualne. No to ja powiem, że no zdrada jednak chyba. To jest taka zbrodnia, że hej, zdrada i nagle. Ale taka zbrodnia, która się tli, to jest brak szacunku. To jest taka trucizna, która się wlewa. Niedawno miałem kobietę, pacjentkę, która opowiadała, że mąż ją poniża. I jak się kłócą, no to on ją jeszcze bardziej poniża. I potem wypomina to, że się kłócili i znów ją poniża. A ona przyszła, bo im się w seksie nie układa. No i jak ma im się układać w seksie, jak ją facet własny poniża. No i tutaj nie zaczynamy od terapii seksualnej, tylko od tej, żeby...
1: No, pożegnała ogóle, tego człowieka. Co?
2: No albo żeby on się zastanowił, no co dalej.
1: Teraz bardzo dużo mówi się o tych związkach z narcyzami i manipulantami. W ogóle ten temat osób o takim narcystycznym podejściu do życia jest bardzo na topie. I chyba takie życie z narcyzem to też nie jest łatwe życie. A jeszcze życie po związku z narcyzem to dopiero jest.
2: No jest trudne, bo narcyzm to jest takie zaburzenie osobowości, gdzie osoba stawia siebie ponad wszystko, lekceważąc innych, manipulując innymi. Narcyzm i psychopatia łączą się ze sobą, są bardzo blisko te spektra. No więc to jest bardzo trudne, no jeżeli cały czas ten ktoś jest ponad. Tak? Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który miał ewidentne cechy narcystyczne, ewidentne. No jest to trudna rzecz, dlatego że takiej osobie to nie jest osoba, która się zgodzi ze zdaniem drugiej osoby, jeśli go nie podziela. Znaczy nie ma tu w ogóle pola dyskusji. Prędzej głowę rozbijemy o mur, niż przekonamy kogoś do naszego zdania. No to trudne jest.
1: Z takim, który manipuluje, też nie jest łatwo wytrzymać, prawda? Bo on też będzie ustawiał wszystkich w domu.
2: Tak, łącznie z lekarzem.
1: Aha, też.
2: Też się zdarza, tak, że te manipulacje naprawdę sięgają, no, ktoś w ogóle ma podskórnie, no, manipuluje, że manipulacja to znów są takie techniki, które osiąganie własnych celów takimi metodami, że nie wiadomo, że to ukrytymi, tak? Ja wiem zupełnie coś innego o pacjencie, przychodzi nagle ktoś z rodziny i zupełnie to jest inny człowiek, prawda? Tak mnie zmanipulował. To się zdarza, tak.
1: Powiedział pan o tych podskórnych problemach, to jeszcze są te toksyczne osoby, te, które tak nastrują.
2: No właśnie, no są osoby, które nastrują i co mamy zrobić? No musimy się przeciwstawiać tym truciznom, czyli jeżeli jest trucizna, to nazwać, że to jest trucizna. Jeżeli jest manipulacja, to powiedzieć, ja sobie nie życzę manipulacji, nie manipuluj mną. Musimy zdemaskować tego typu zachowania. To często budzi agresję u tych osób, bo to nie jest tak, że nagle osoba z rysem psychopatycznym powie, wiesz, masz rację, ja manipuluję. Nie, powie, ty wariatko, ty kretynko, ty szmato, ty jesteś nikim. To takie są dyskusje. No więc jest to bardzo trudne. Zatem jedyną szansą jest jakaś terapia dla tych osób, która też...
1: Oni nie chcą, no przecież...
2: Czasami chcą, jeżeli na przykład druga osoba powie, albo idziesz na terapię, albo odchodzę. To się zdarza, że przychodzą, ale też manipulują. Więc to jest taka orka na ugorze. Nie powiedziałbym, że rokowanie totalnie złe, ale naprawdę musi być jakiś powód dla tej osoby. On musi widzieć swój interes w tym, że rzeczywiście zacznę nad tym pracować.
1: Zaczęliśmy o tych zbrodniach dla związku, przeszliśmy przez psychopatów i narcyzów.
2: Jak to w dobrym thrillerze.
1: Tak. No ale oni, dobra, no przychodzą na terapię. Z psychopatą na terapię to lepiej nie przychodzić. Lepiej jednak przyjść się samemu i terapię siebie przeprowadzić taką, żeby pożegnać psychopatę ze swojego życia. No ale kiedy taka para, która z jakimiś problemami się mierzy, przychodzi na terapię, oni chcą dojść do porozumienia, oni chcą się dogadać. I w trakcie tej terapii wychodzi bardzo dużo spraw, które ich łączą, a czasami dzielą, których oni w sobie nie lubią, a nigdy wcześniej o tym nie powiedzieli.
2: Tak. No temu służy terapia. To jest jeszcze też ciekawe w terapii, no to, i to wszystko trzeba omówić. To wszystko trzeba omówić, to wszystko trzeba też zauważyć, jakie emocje w nas to budzi. Ale a propos terapii par, czasami zdarza się tak, że terapia ma ukryty cel u kogoś z małżonków czy z pary, że on albo ona przychodzi na terapię, bo żeby mieć święty spokój, żeby się rozstać, żeby powiedzieć, no zrobiliśmy terapię, nara, tak? I ma wtedy czyste, to się też zdarza, więc to wszystko gdzieś tam wychodzi, albo no pacjentka mi powiedziała, że no zdradza męża, on zażądał terapii, akurat odwrotnie, bo to często i kobiety żądają, on zażądał terapii, bo im się nie układa, no i ona się zgodziła. No nie uda się ta terapia. Nie uda się, no bo przecież ona nie chce o tym mówić, więc będzie sobie udawać na tej terapii. To wyjdzie, że gdzieś tam nie pracuje, jakoś powierzchownie, no ale terapię odbyli i no, jakiś ma swój cel. To nie jest też moja rola, żeby moralizować kogoś. Jak pani robi? Zdradza pani męża? Nie wolno tego robić. Nie. Ja się po prostu pytam, w czym ja mogę pomóc tej osobie. I okej, no zdradza męża. Ja nie będę temu mężowi o tym mówił, bo to jest nieetyczne i to musi zostać między nami. No, a ona ma jakieś swoje cele w tym związku.
1: A czasami jak oni tak sobie pogadają o tych swoich dobrych i złych stronach i nagle okazuje się, że oni jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę chcieli spróbować uratować ten swój związek. No ale teraz, po tym jak ja usłyszałam, że jestem taka i on nie lubi tego i tego i tego, no to nie, to ja już nie chcę.
2: No,
1: zdarza się?
2: Zdarza się, dlatego ja zawsze mówię, że terapia może się skończyć na przykład rozstaniem w zgodzie.
1: To ładne by było.
2: No, a to już jest coś, prawda? Bo tak to by walczyli jeszcze przez wiele lat, albo się rozstanie w zgodzie. To się zdarza. No tak wyszło, tak? No nie byli dla siebie, ale się rozstali w zgodzie dzięki terapii. No my byśmy tak chcieli, tak słuchacze pewnie, że terapia, no to żyli długo i szczęśliwie. No taki jest no, założenie, ale czasami jest, wychodzi zupełnie odwrotnie.
1: No to skoro tej terapii, czy jak czuję, że coś jest nie tak w moim związku, ale nie wiem, czy chcę już z tym mężczyzną pójść na takie spotkania ze specjalistą i pogadać. Mogę przyjść sama i sama próbować terapię siebie pod kątem tego związku przejść?
2: Tak, dlatego, że kluczem do wszystkiego jest też zrozumienie własnych mechanizmów, bo my działamy na autopilocie. Mniej więcej codziennie zachowujemy się w podobny sposób, reagujemy na porażki czy na pochwały w podobny sposób, no bo tak mamy. I jeżeli coś nie gra, to warto się zastanowić, co ja mogę w sobie zmienić, jakie strategie zastosować, może inne, które mi pomogą. No i po to jest taka terapia własna, bo czasami ktoś właśnie przychodzi i my dochodzimy, że właśnie jest frustracja olbrzymia, albo że jest depresja, albo że no mogę tutaj różne rzeczy podawać i trzeba nad tym popracować. A jeżeli się to poprawi, to i będzie jakiś korzyść dla związku. Więc tak, oczywiście.
1: Ale potem może się okazać, że chcę namówić też tę drugą osobę, żeby też przyszła na taką terapię, żebyśmy coś razem zrobili. Ale on nie chce. I wtedy okazuje się, że jedna osoba nie będzie się zmieniać, a druga nad sobą pracuje. Czy taka para ma szansę przejść przez życie tak już do końca?
2: No ja zawsze mówię, siłą nie zaciągniesz. Na terapię siłą nie zaciągniesz. I no znów wszystko zależy. No czasami jest tak, że ta jedna osoba tak pracuje, ona zmienia się, widać, że pewne strategie nowe, lepiej sobie radzi w pracy, lepszą pracę zdobyła, jakoś, a ta druga tak dół. I wtedy ta rozwijająca się mówi, kurczę, no, ten facet to nie jest dla mnie. Albo ta dziewczyna to nie jest dla mnie. To się zdarza czasami, że tak coraz bardziej się oddalają od siebie. Rolą lekarza nie jest mówienie, kto co ma robić w życiu. Więc ja nigdy nie mówię, tak, no proszę się rozstać, bo ja tak uważam. Nie, ja mówię, proszę się zastanowić, jakby no zważyć, co jest lepsze i tak dalej. Zastanowić się, nie robić pochopnych decyzji. Ale tak się czasami zdarza i wtedy ta pacjentka czy ten pacjent mówi bye.
1: No właśnie, a propos rozstań. No rośnie liczba rozwodów w Polsce, ale też mocno spada liczba ślubów. Młodzi ludzie nie chcą ślubów.
2: To są zmiany obyczajowe, prawda? Od już wielu dekad obserwowane. Kiedyś stara panna, a jeszcze z dzieckiem, no to co to było za... prawda? Problem społeczny. Teraz kobieta wychowująca dziecko nie jest chyba żadnym problemem, mam nadzieję, dla nikogo. Kiedyś pamiętam, że to też młodzi ludzie mówili. To jeszcze mi jako lekarzowi, wie pan, no mam dziewczynę, mieszkam, ale babcia to w ogóle nie chce nas przyjmować w domu. No bo bez ślubu. No teraz jakoś nie kojarzę, żeby ktoś mówił takie relacje mi tu zdawał. Więc no zmienia się to. Jest przyzwolenie do tego, żeby ludzie żyli zgodnie z własnym przekonaniem. No i sobie żyją zgodnie z własnym przekonaniem.
1: Czy na pewno oboje żyją z tym właśnie swoim własnym przekonaniem? Bo być może jest tak, że no dobra, no żyjemy sobie razem bez ślubu, ale jednak ona ten pierścionek by chciała.
2: No dobrze by było, żeby oboje żyli tak jak uważają, prawda? Jeżeli ona chce ten pierścionek, no to fajnie, żeby to obgadali.
1: Bo no dla niej to jest takie niezobowiązujące ciągle. No mamy kredyt wspólny,
2: no tak.
1: No ale to nie ślub.
2: No najgorsze jest to, jak ona myśli, że on się domyśli.
1: Aha,
2: no to jest najgorsze, bo ja zawsze mówię, jeżeli pani myśli, że on się domyśli, to proszę jako pewnik, że on się nie domyśli.
1: Mhm.
2: I wtedy jakby ustalcie te pewne rzeczy, a nie w drugą stronę też, no. Ale znów częściej jakoś kobiet, no bo on się powinien domyśleć. Nie powinien się domyślą się, na pewno się nie domyśli, jeżeli takie założenie zrobisz, no to wtedy obgadacie temat i z tego wyjdzie jakaś wspólna decyzja. Najgorzej po prostu jak nie rozmawiają ze sobą.
1: No tak, no właśnie. A potem jest rozwód, albo znajomi się rozwodzą, albo rodzice się rozwodzą, albo wkoło wszyscy się rozwodzą. To po co tym młodym ślub?
2: A to często jest, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. I to, bo to nas tego nikt nie uczy.
1: No to dobrze, że mieliśmy teraz okazję porozmawiać.
2: Tak, i rozmawiajcie, drodzy państwo, ze sobą, jeśli macie, ale nie na zasadzie ataku. Nie podoba mi się to, że to robisz. Nie podoba mi się to, że... Ty zawsze to. To nie, bo to wtedy jest od razu awantura, tylko chciałbym, fajnie by było, pomyślmy o tym, czyli na zasadzie proponowania rozwiązań, a nie winy.
1: Czyli nie mówić, bo ty zawsze do mnie mówisz tak brzydko i to mi się bardzo nie podoba. Tylko co? Zacząć od innej strony. Jest mi przykro.
2: Chciałabym, żebyś do mnie mówił tak. Ucieszyłabym. Kup mi kwiaty od czasu do czasu, prawda? To było takie super. I on... A, kurczę. Nigdy o tym nie myślałem. Bo ja zawsze mówię tak. Kłócić się też trzeba umieć, bo nawet jeżeli się kłócą i są emocje, to nie kłóćmy się bo ty zawsze, tylko bo ja jestem, jest mi przykro, gdy słyszałam, czy słyszałem to, bo ja chciałabym, i wtedy ta kłótnia przebiega zupełnie inaczej, bo tak to tak się pokłócą, że później pogodzili się, ale w głowie zostało.
1: Uh-huh. No dobra, to jak już jesteśmy przy tej kłótni, no to kłócą, te emocje sięgają zenitu. I co wtedy zrobić? Naprawdę krzyczeć na siebie przez kilka godzin, czy jednak powiedzieć stop, pas, przerwa, wychodzimy każdy w inną stronę, wrócimy do tego, jak będzie spokojniej?
2: To drugie, tak. Stop, pas, przerwa.
1: Uh-huh.
2: Tak, no bo im większe emocje, tym mniejsza wartość merytoryczna tej dyskusji.
1: No wtedy to już się przerzucamy tą
2: Przerzucamy winę, się, tak, a potem, no mówię, jeszcze jak się wygada, że a ty zawsze to, to czasami pacjent mówi, wie pan co? Ona mi 3 lata temu powiedziała, że to i on to pamięta.
1: Ach, ja też pamiętam, co on powiedział.
2: No właśnie, a jakby powiedziała, że ja chcę, żeś ty to zrobił, czy żebyś mnie od czasu do czasu zabrał, nie wiem, na tańce, no to on, okej, to jest zupełnie inna kłótnia wtedy.
1: Mhm, a tak idą wyzwiska, wypominanie jeden drugiemu, a najgorsze, co się może zdarzyć, to to, że gdzieś za rogiem siedzi dziecko i tego wszystkiego słucha.
2: No tak, i co wtedy dziecko będzie robić? Powielać schemat, czyli dziecko za 10 lat, za 15 lat, jak już będzie dojrzałe, będzie robić dokładnie to samo.
1: Mhm. Też będzie krzyczeć i
2: tak,
1: wyzywać.
2: Tak.
1: I nie będzie chciał.
2: Ty zawsze.
1: A kto bardziej zepsuje takie dziecko? Mama czy tata? Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie ma tutaj odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo indywidualne, to zależy od traumy i od tego, z kim dziecko jest bardziej związane. Także tu uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrze, że ona mimo wszystko z uśmiechem i z takim dużym poczuciem humoru przebiega.
2: Bo trzeba rozmawiać.
1: Ale w gabinecie też tak to wygląda? Nie, czasami jest dużo łez pewnie.
2: Jest dużo łez, ale ja się czasami staram wprowadzić pewien dystans, bo wtedy łatwiej się rozmawia. Tak jak nam się dosyć łatwo rozmawiał, mam nadzieję przynajmniej.
1: Bardzo.
2: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. A jakbyśmy te miny takie grobowe porobili cały czas i tak o tych traumach rozmawiali, to wtedy naprawdę jest to trudniej. I dlatego też, drodzy państwo, między sobą też tak rozmawiacie, że czasem naprawdę trochę się trzeba uśmiechnąć.
1: No to uśmiechamy się. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: A moim gościem był psychiatra i seksuolog dr Maciej Klimarczyk.
0: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: kto nigdy nie przyszedł zmęczony do pracy, ręka w górę. Prawda? Każdemu może się zdarzyć. Nie przez pana noc, bo w głowie kłębią się jakieś myśli, albo no, wciągnęły nas seriale i kiedy spojrzeliśmy na zegarek, tak naprawdę trzeba było się już przebierać, ubierać i wychodzić do pracy. A potem w pracy patrzą krzywo i myślą sobie, aha, nieźle zabalował. Tak patrzą też na te osoby, które zarywają noce, ale tylko dlatego, że po prostu nie są w stanie zasnąć. Pracownicy z tej młodej grupy pracowników, 25-34 lata, najczęściej odczuwają zmęczenie w pracy. Częściej niż wszystkie inne grupy wiekowe skarżą się na zmęczenie psychiczne w pracy, na zmęczenie fizyczne w pracy. Najczęściej narzekają osoby w wieku od 18 do 24 lat. Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród młodych pracowników do 34 roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków, a także nadmierny stres. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak w pracy. Przyczyny, skutki i konsekwencje. To dokładny tytuł całego badania. To jest program Miasto Młodości. Będziemy dziś rozmawiać o tym zmęczeniu w pracy, o wypaleniu zawodowym. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dziś psychiatra, dr Maciej Klimarczyk. Kiedy zaproponowałam panu kolejne spotkanie, pan od razu powiedział, możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym. No ale myśląc o 30 czy 40 latkach, trudno chyba mówić o wypaleniu zawodowym. No to ktoś, kto te 30 lat w jednej firmie przepracował, tak jak nasi rodzice, po 40 pary w jednej firmie, to oni mogli być wypaleni. A ci młodzi? Już? Tak szybko?
2: No właśnie tak było kiedyś. Teraz natomiast coraz więcej ludzi młodych zgłasza się do mnie po pomoc i gdy z nimi rozmawiam, wychodzi temat wypalenia zawodowego, który był jedną z przyczyn zgłoszenia się, bo pacjent może się zgłosić z powodu innego powodu, z powodu depresji.
1: No ale wypalenie zawodowe w wieku 30 lat, kiedy ten, no przecież bardzo młody jeszcze człowiek, pracuje od lat 5, no to on już zdążył się zmęczyć tą pracą, naprawdę?
2: Pracuje od lat 5, ale jak pracuje?
1: Trochę inaczej niż ci starsi, tak?
2: Zupełnie inaczej. Ilość bodźców, ilość informacji, jakie teraz musimy przetwarzać obecnie, no wzrasta logarytmicznie, prawda? I czasami jest tak, że ten młody człowiek pracuje od 5 lat, ale on pracuje 24 godziny na dobę. I tu nie przesadzam. Z paroma godzinami na sen, który i tak jest przerywany, bo budzi go telefon.
1: I co się musi zdarzyć, żeby on jednak stwierdził, potrzebuje pomocy?
2: Albo się musi zdarzyć katastrofa, czyli na przykład depresja, na przykład rozpad związku, coś takiego, co pacjent no, uznaje jako katastrofa i to jest główna przyczyna zgłoszenia się do lekarza czy do terapeuty. Albo musi się zdarzyć jakiś, oświeci go, posłucha naszej audycji, poczyta, stwierdzi sam, że faktycznie moje życie zmierza w złym kierunku, ja muszę coś zrobić.
1: To gdzie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić w takim razie?
2: One na początku tak się tlą, no bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy ilość bodźców, informacji, to jak ja je przetwarzam, tak jak radzę sobie swoimi emocjami, które najczęściej są negatywne jednak, bo my na bodźce te w mediach społecznościowych reagujemy niepokojem, napięciem, chęcią, że ja chcę więcej lajków mieć i więcej followersów, prawda, a nie niespełnieniem. Że ta ilość bodźców, uwaga, ona już przekracza moje możliwości kompensacyjne, ja się już źle czuję. I to jest takie to tlenie się światełka, to, że ja odbieram każdy telefon, to, że jestem w czasach, wypoczywam, ale odbieram ten telefon, bo od razu wiem, że niepokój czuję. Więc to już jest taka pierwsza lampka. Natomiast ona najczęściej nie jest zauważana. I to później się toczy, kolejny rok mija, kolejny. I tych lampek jest coraz więcej. I ja bym powiedział, że człowiek jest w takim potrzasku, tak jakby imadło się zaciskało. Taki syndrom, mamy to chyba wszyscy mieliśmy, no ja wiem, co to znaczy, syndrom takiej nocy niedzielnej, że wieczoru niedzielnego, prawda?
1: No,
2: że ja nie mówię, że to jest wypalenie, nie. Ale to jest ten sygnał, że stres mam jakiś na myśl o co jutro będzie. No i jeżeli ten stres się nasila. Już nie w sobotę, ale już cały weekend nie wypocząłem, czy nie wypoczęłam. A potem już w ogóle nie potrafię wypoczywać. No to już jest kolejna czerwona lampka. Halo, halo.
1: No bo jak wypoczywać, skoro pracuję 24 godziny na dobę?
2: Prawda? Nie da się.
1: Nie da się.
2: Nie da się. A jak ja na przykład pytam pacjentów, zabiera pan, pani telefon służbowy, czy może jeden nawet mają telefon na wakacje? No tak, no bo muszę, bo mi szef każe, ja muszę maile sprawdzać. No to już nie jest wypoczynek. To już nawet jeden mail, nawet myśl ta sama, że ja gdzieś tam muszę czuwać nad tym, co się dzieje, już do widzenia. To już wypoczynek jest żaden.
1: To nie zabierasz tego telefonu, a jeśli szef tego od nas oczekuje?
2: No to jest złym szefem.
1: O.
2: No to jest złym szefem, bo tu jest dotykamy kolejnego problemu, czyli jakość zarządzania. Osoby, które zarządzają zespołem, one powinny mieć świadomość, kompetencje. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne zarządzać zespołem. Nie wystarczy dyplom MBA czy jakiś inny, tylko naprawdę trzeba mieć takie kompetencje, pewną empatię. No bo jeżeli szef, no to co to za szef? Jeżeli on chce wycisnąć tego pracownika, no to wydaje mi się, i nie tylko chyba mi, że zmniejsza efektywność swojego zespołu. Do mnie trafiają tacy pacjenci, proszę sobie wyobrazić, którzy rozpadł się zespół z powodu zmiany szefostwa. Była jakaś grupa, na przykład handlowców, i zmienił się szef. I wszyscy są na L4. O. Z tych handlowców. Mhm. No to co, jak to świadczy o tym szefie, prawda? A to nie jest pojedynczy, że to jednego takiego miałem pacjenta. Czasami ja już wiem, co się gdzie dzieje na mieście, czy gdzieś w okolicy, bo ci pacjenci się zgłaszają, oni mówią to samo właśnie na temat złego zarządzania.
1: No ja myślę, że o tych złych szefach to jest temat na kolejny temat.
2: Na kolejną audycję.
1: Tak, ale wróćmy do tych młodych osób, które dzisiaj czują się już wypalone zawodowo, no bo zgłasza się w takim razie taka osoba do pana. No i jak wygląda ten proces uzdrawiania?
2: Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, to jest potrzebna zmiana. Bez tego ani rusz.
1: Zmiana pracy?
2: Zmiana jakakolwiek. Może niekoniecznie. Pracy to już jest taka najgrubsza, ale czasami też konieczna. Natomiast zmiana jakakolwiek, zmiana stylu życia. Właśnie zmiana, nie zabieram tego telefonu. Właśnie zmiana, że zmieniam ilość godzin pracy, że jeżdżę na urlop, że zapisuję się na siłownię, na basen. Zaczynamy od tych mniejszych zmian, bo oczywiście ja najłatwiej, no zmień pan pracę, zmień pani pracę, natomiast no to jest najtrudniejsza rzecz. Ale bez zmiany my nie ruszymy. I zastanawiamy się w realiach tego pacjenta, co on może zmienić. I tu jest taki paradoks, bo przecież to, co, że ja powiem, że trzeba odpoczywać, no to Ameryki nie odkryję. Myślę, że nasi słuchacze nie będą zszokowani tą informacją. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak ja rozmawiam z pacjentami, to naprawdę większość z tych wypalonych, oni nie odpoczywają. Albo mówią, że ja nie mam czasu, albo że to strata czasu. To jest najgorsze. No wie pan, no odpoczynek to ja mam takie poczucie straty czasu, że ja marnuję czas. No i tu od tego zaczynamy, czyli zabrać się nie. Przereorganizuj swoje myślenie najpierw, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, bo bez tego nic nie będzie.
1: No ale to jest bardzo trudne.
2: O, oczywiście. Nauczenie się odpoczywania to jest jedna z trudniejszych to jest jedno z trudniejszych zadań, bo my to wynosimy z dzieciństwa często. Lekcje odrobione, wszystko zrobione. I to dziecko jest takie właśnie wychowywane w kierunku takiego kultu pracy. Z jednej strony to dobrze, ale jeżeli nie ma poczucia, że rekreacja jest tak samo ważna, no to nauczenie się tego nie jest wcale proste, ale jest potrzebne.
1: Ale pomyślałam, że kolejne zagrożenie może tutaj napotkać taką osobę, która leczy się z tego swojego wypalenia zawodowego, bo on po tych 24 godzinach w pracy teraz ma odpoczywać, zająć się czymś innym, no to weźmy na to siłownia. I on wtedy będzie spędzać 5 godzin dziennie, codziennie, i będzie wyciskać te ciężary.
2: Czyli ze skrajności w skrajność. No. No właśnie, we wszystkim jest potrzebny umiar. prawda? I to jest, i to właśnie czasami jest potrzebny dla pacjenta taki feedback właśnie, czy w terapii, czy w coachingu, czy w gabinecie psychiatry, że no właśnie, poszukaj, a ja dam ci feedback osoby obcej, osoby niezaangażowanej emocjonalnie w twoje życie, bo taka jest moja rola, która widzi coś, czego nie widzisz ty. No i jak ludzie zaczynają próbować, faktycznie, i to jest fajne, jak na przykład pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, rozmawialiśmy o tym wypoczynku i jest listopad albo grudzień i ja pojechałem sobie na 2 tygodnie na Kanary. No i to było cudowne. No znów Ameryki nie odkryliśmy, ale ten pacjent nigdy tak wcześniej nie myślał. I pojechał i ma... organizm mu wynagrodził. Ja zawsze mówię, organizm mam wynagrodzić te takie zachowania.
1: I on może później wrócić do tej swojej pracy, w której przed chwilą było mu źle, bo chciał więcej i więcej i więcej. On może wrócić i już być takim pracownikiem, który 8 godzin, potem telefon służbowy do torebki, albo zostawić gdzieś na parapecie.
2: No to zależy, jakie są w tej pracy realia, układy. No bo jeżeli powodem jest właśnie szef, czy mobbing, czy szklany słów, no to trzeba też rozwiązywać to. Czyli ten odpoczynek jest taką pierwszą rzeczą. Czasami, jeśli faktycznie są takie osoby, które przesadziły, nie mają życia prywatnego, nie odpoczywają właśnie z tymi telefonami cały czas, to już zaczyna działać i to też ludzie mi mówią. Zacząłem o siebie dbać, chodzę na basen,
1: weekend spędziłem. Nie na 5 godzin.
2: Nie nałogowo. Umiar to jest najważniejszy we wszystkim, również w odpoczywaniu i się czuję lepiej. I to jest ten cel. Banalne niby można było powiedzieć, ale czasami trzeba pracy, żeby człowiek to zrozumiał, bo on tego nie wyniósł albo w ogóle zaniedbał. Natomiast czasami są różne inne, poważniejsze problemy, no jakieś relacje, skonfliktowanie, właśnie szef się zmienił, czy stale był taki, który wymaga zbyt wiele albo zarządza przez strach. To jest takie typowe w Polsce, dosyć częste, czyli zarządzanie przez zastraszę tego pracownika i wtedy on będzie chodził jak w zegarku. No nie będzie chodził jak w zegarku. Mhm.
1: Czyli teraz każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje lat 5, 10 czy 25, powinien się zastanowić, kiedy ostatni raz odpoczywał, czy przypadkiem nie cierpi już na jakieś takie wypalenie zawodowe. Tak. A jeśli cierpi, to co może być tego powodem? Czy ja, czy jednak mój szef?
2: Tak. Czy ja, czy mój szef, czy właśnie zespół. Tych powodów, my musimy najpierw poszukać powodu, bo od tego zależy właśnie ta zmiana, o której wcześniej mówiłem.
1: W programie Miasto Młodości z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem rozmawiamy dziś o wypaleniu zawodowym i nieumiejętności odpoczywania wśród młodych pracowników. Okazuje się, że to właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, 25-34 lata, pracownicy najbardziej skarżą się na zmęczenie psychiczne i fizyczne w pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy. I w tym badaniu młodzi pracownicy pytani o to, które z działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być najefektywniejsze w walce ze zmęczeniem pracowników, wskazali przede wszystkim na potrzebę równomiernego rozdzielania obowiązków i unikania przeciążania pracowników zbyt dużą ilością pracy. Tak wskazało 78% pytanych pracowników. Ci wskazywali również, że przydałyby się dodatkowe przerwy w pracy. Wśród poszczególnych grup wiekowych największe różnice można zauważyć m.in. przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się ogromnym poparciem wśród pracowników między 18 a 24 rokiem życia. Pracodawcy powinni zastanowić się więc, w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia, ale też możliwości pracownika, który adoptuje się do środowiska zawodowego, a także zapewnić mu zgodne z potrzebami wsparcie. No właśnie wsparcie psychologiczne. I tak jak już wcześniej powiedział mój gość, psychoterapeuta, do którego coraz częściej zgłaszają się właśnie młodzi pracownicy, wypaleni zawodowo po kilku latach pracy, bo nie potrafią odpoczywać, bo nie potrafią wyjść z pracy i wyłączyć służbowej komórki, nie potrafią w weekend wyłączyć służbowej komórki, na wakacje zabierają ze sobą laptopa, bo może szef napisać jakiegoś maila i trzeba będzie szybko popracować. I właśnie ta grupa wiekowa coraz chętniej i coraz częściej zgłasza się po pomoc do psychoterapeutów. A jak wygląda pomoc takiemu przepracowanemu pracownikowi? No jak już słyszeliśmy, przede wszystkim trzeba nauczyć się odpoczywać, wyłączać ten telefon na weekend, bo kiedy odłożymy te elektroniczne zabawki na bok, zapomnimy na moment o pracy, wtedy będzie można skupić się na tym, co jest najbliżej nas, spędzić trochę czasu z bliskimi i wypoczętym, zrelaksowanym w poniedziałek wrócić do pracy. Tego dobrego odpoczywania życzę. Beata Korzeniowska.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBUS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazywały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność i dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż dziecko. Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem.